Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew.
1: 94 i 9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: Punktualnie o 6 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
1: Późnym wieczorem prokuratorzy z przysłuchy zakończyli czynności procesowe w miejscu katastrofy z udziałem pociągu i samochodu ciężarowego, do której doszło w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Nie żyje jedna osoba, trzy są w ciężkim stanie. Pociągiem Koziołek z Lublina do Szczecina jechało ponad 100 osób. Dziś ma zostać wszczęte śledztwo w sprawie spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Wiadomo, że kierowca ciężarówki doskonale znał przejazd. To około 50-letni mężczyzna, mieszkaniec jednej z okolicznych miejscowości. Nie wiadomo jednak, dlaczego zignorował palące się czerwone światło i wjechał w bok przejeżdżającego pociągu.
2: Żadnych hipotez nie bierzemy pod uwagę. Ta ciężarówka zostanie przekazana do badań technicznych.
1: Mówiła rzeczniczka radomskiej prokuratury Aneta Guść. Z ciężarówki zostały dosłownie strzępy.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: To mają być kluczowe dni w relacjach polsko-amerykańskich, tak mówi wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, a chodzi o stałe bazy amerykańskie w Polsce. Od wczoraj wysocy rangą amerykańscy urzędnicy sprawdzają, gdzie mogłaby powstać taka baza.
4: Oczywiście dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy.
1: Mówi wiceminister Sobkowiak-Czarnecka. Najczęściej wymieniane są okolice Poznania i Wrocławia. Tymczasem polskie samoloty F-16 patrolowały niebo nad Morzem Czarnym. Wzięły udział w misji wraz z samolotami z Francji i Belgii. Według oficjalnych komunikatów misja NATO miała pokazać obecność sojuszników w regionie. Samolot prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego omal nie został trafiony dronem. Takie informacje podał premier Norwegii. Do zdarzenia miało dojść na lotnisku w Mołdawii, skąd prezydent Ukrainy poleciał wczoraj do Oslo na pogrzeb króla Haralda. Ceny diesla na stacjach biją rekordy. Dotyczy to głównie diesla, ale drożej też 95 i gaz. Największym problemem jest transportowanie ropy do różnych części świata, mówi analityk rynku paliw dr Jakub Bogucki.
5: Ropy na świecie cały czas nie brakuje, ona jest w różnych miejscach, z których można ją względnie bezpiecznie dostarczyć. Natomiast żadne z tych miejsc nie jest miejscem, z którego można ją dostarczyć szybko i tanio.
1: Wczoraj cena baryłki ropy po raz pierwszy od lipca przekroczyła $100. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Rok szkolny już ruszył, ale ZUS przypomina, nadal można składać wnioski o wyprawkę szkolną. Pierwsze pieniądze do rodziców trafią już we wrześniu, mówi Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS-u.
6: Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
1: Wnioski można składać do końca listopada. Broniący po raz drugi z rzędu trofeum piłkarze Paris Saint-Germain wygrali w stolicy Francji ze Slovanem Bratysława aż 6-1 w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów. W środowych szlagierach górą były drużyny z Anglii. Napoli uległo u siebie Arsenalowi 0-1, a Liverpool pokonał na Anfield Atletico Madryt 2-1.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Popadało, pokropiło, ale w ciągu dnia już takich opadów mieć nie powinniśmy. Do 20 stopni dzisiaj. Słońce wyjdzie zza chmur koło południa, koło godziny 20-21 już temperatura na poziomie 13-14 stopni, więc zrobi nam się odczuwalnie chłodniej, a w ciągu nocy nawet 9 kresek na plusie. Natomiast w dłuższej perspektywie do 22 stopni w sobotę i niedzielę ma być pogodnie i ciepło, tak jak i w połowie przyszłego tygodnia. Najchłodniej jutro okolice 18 stopni, a później każdy dzień będzie cieplejszy, tak przynajmniej przez półtora tygodnia.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: A dzisiaj w kalendarzu jest okazja niezła do podebatowania sobie na temat tego, tego właśnie, jaka dyscyplina sportowa jest naszym sportem narodowym. 5 minut po godzinie 6:00, witam Was w czwartkowy poranek 10 września. Sebastian, Mikołaj, Łukasz, Piotr, Izabela i Antoni świętują imieniny. Republika, biała flaga, będzie Ray Dalton, Blood Running, no i mnóstwo muzyki, także informacje z regionu. Za moment zerkniemy na tusochacze.pl i opowiem Wam o darcie. I nie chodzi o darcie ryjka, tylko o darta. Taką fajną grę.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.

Belinda Carlisle w Radiu Słuchacze w Heaven is a Place on Earth. 17 minut już minęło od godziny 6, moi drodzy. Za moment będą małe pozdrowionka fotograficzne od utalentowanego rocznika piłkarskiego 2016, ale to z okazji tego, co kalendarz skrywa. Szczegóły za moment. Będzie Oskar Cyms i oczywiście kalendarium w Radiu Słuchacze.

0: daj mi znać.
1: Daj mi znać, Oskar Cyms w Radiu Sochacze w 20 minut po godzinie 6. Kartka z kalendarza, moi drodzy. Mamy 10 dzień września w kalendarzu. Dzień piłkarza. W związku z tym pozdrowienia na naszej focie na Facebooku przesyłają młodzi, utalentowani piłkarze klubu piłkarskiego Orkan. Rocznik 2016. Grupa Czerwona, z tego co pamiętam. Dziękuję za pomoc w zorganizowaniu fotki trenerowi Krystianowi Pisarkowi. A poza tym, jeśli chodzi o kalendarz, to kryje dzisiejsza data. W 1395 roku na zamku w Sandomierzu król Władysław II Jagiełło zawarł traktat sojuszniczy z książętami pomorskimi Świętoborem I i Bogusławem VIII. W 1855 rozpoczęto budowę dworca kolejowego Wrocław Główny, a w 1975 w meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Europy Polska pokonała na Stadionie Śląskim w Chorzowie Holandię 4-1. W 2005 telewizja TVN wyemitowano premierowy odcinek serialu Niania. W 2017 na antenie Polsatu wyemitowano pierwszy odcinek serialu W rytmie serca w reżyserii Piotra Wereśniaka. A w 2023 rodzina Ulmów została ogłoszona błogosławioną w trakcie mszy świętej w miejscowości Markowa na Podkarpaciu.
2: Radio Sokarze. Autopromocja.
3: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
4: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
5: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
6: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Trałutta 7.
2: Autopromocja. Reklama. Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
1: A dziś mamy dobrą okazję, żeby podebatować sobie nad tym sportem naszym narodowym. Co nim jest? Piłka nożna czy siatkówka? Sonda w naszych mediach społecznościowych na Facebooku, Instagramie? A może w czymś innym jesteśmy mistrzami świata? Może w narzekaniu? Albo w jakoś to będzie? W każdym razie są takie kwestie, z których naprawdę powinniśmy być dumni. I właśnie dzisiaj o tym będę zbierał wasze najlepsze pomysły, w czym jesteśmy mistrzami świata. Do tego towarzyszy nam zespół Kombi. Oczywiście sen się spełni. Roxana, potem zerkniemy na tusochaczew.pl.

0: Wszystko się zgadza. 24 minuty przed godziną 7, moi drodzy, a na tusochacze.pl na głównej stronie kilka fajnych informacji związanych z wydarzeniami, które miały miejsce. Były i zdarzenia drogowe. Jest akcja darmowego chipowania zwierząt w Sochaczewie. Nowe oświetlenie na 6 ulicach, bo to cieszy. I informacja związana z inauguracją sezonu artystycznego w Sochaczewskim Centrum Kultury. A to wszystko w związku właśnie z nadchodzącym weekendem, bo perspektywa w ogóle odwiedzenia SCK-u i spędzenia czasu, czy to w Chodakowie, czy w Boryszewie, właśnie w placówkach naszej instytucji, to jest opcja świetna. Co prawda musimy jeszcze chwilę poczekać, przynajmniej do jutra, ponieważ 11 września w godzinach od 17 do 19 inauguracja sezonu w Chodakowie, a dzień później, czyli 12 września w tych samych godzinach SCK w Boryszewie będzie działać. No a wśród atrakcji mamy między innymi występ, bardzo ciekawy zresztą, tylko muszę znaleźć tutaj ten fragment, który mnie interesuje. Występ związany ze spektaklem prezentowanym przez amatorski teatr Niezła Sztuka. Będzie to Zemsta. No i to w niedzielę, więc warto wpisać w kalendarz i oczywiście uczestniczyć. Spektakl o 17:17 właśnie w SCK-u przy Chopina 101.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17:40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
1: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

0: Enej, może będzie lepiej, moi drodzy, to tak w kontekście tego, że lubimy narzekać. 11 minut do godziny 7. Dzisiaj pytam was o to, co jest naszym sportem narodowym, czy piłka nożna, czy siatkówka, to jest debata, ale są też rzeczy, które robimy chętniej, w których jesteśmy mistrzami świata. I tak jest z narzekaniem w Polsce, bo to jest częsty nawyk, który wynika z historii, kultury i psychologii. Służy on często jako sposób na rozładowanie stresu i budowanie więzi z innymi ludźmi, a nie tylko jako realna skarga na los, że nam faktycznie jest źle. Do tego historia i trudne dzieciństwo związane z zaborami, wojnami, okresem PRL-u i to wszystko sprawiało, że władza też nastawiała ludzi i mieszkańców do tego, że otoczenie jest wrogie, a przetrwanie wymaga ostrożności i nieufności. No i my często odpowiadamy, naprawdę, nawet jak mamy dobry dzień, jak tam, a jakoś leci, jakoś to będzie i wszystko dobrze, albo że to jest złe, tamte złe, jest nam ciężko. Lubimy narzekać, to taka zrzucanie takiego ciężaru z pleców i to myślę, że też może być naszym w jakiś sposób sportem narodowym, albo już jest. Natomiast w kwestii piłki nożnej i siatkówki to pozostawiam wam nasze sądy właśnie w mediach społecznościowych, na Facebooku, Instagramie, no i oczywiście zawsze możecie do nas zadzwonić. 46 860 322 22.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
1: W niedzielę, 13 września, widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14:00 bądźcie z nami w Matyldowie.
2: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
3: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Specjalnie dla Ciebie w Gram Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie kasze i ryże Polgrin aż 25% taniej. Kiełbasa śląska Karol 99 groszy za 100 gramów, a pomidor malinowy 5,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
3: Uśmiechu o poranku życzy sponsor.

0: Sponsor betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
2: Jest godzina 7, są i wiadomości w Radiu Sochaczew.
3: W najbliższą sobotę finał obchodów stulecia osiemdziesiątki. Szczegóły już za chwilę. W tym serwisie zapraszamy do Kramnic Miejskich na Narodowe Czytanie Dziadów Adama Mickiewicza. Będzie też informacja z kroniki kryminalnej. W markecie w Boryszewie doszło do sporej kradzieży. Jowita Leszczyńska, przechodzimy do wiadomości lokalnych. W najbliższą sobotę finał obchodów stulecia osiemdziesiątki, czyli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą w kościele parafii świętego Wawrzyńca o 10:00. O 11:45 już na terenie szkoły nastąpi odsłonięcie tablicy pamiątkowej, a po niej rozpocznie się część oficjalna.
4: Chcielibyśmy Państwa zachęcić do przybycia właśnie na halę sportową, bo ta w tym roku uroczystość po raz pierwszy odbędzie się na hali sportowej, która została oddana do użytku prawie 3 lata temu. Poprzednie jubileusze były na dużej sali gimnastycznej, więc zupełnie w innym, że tak powiem, wydaniu. Chcemy powspominać, poopowiadać, przypomnieć historię szkoły, pokazać nieco inny sposób niż było tam w poprzednich jubileuszach. Drzwi hali sportowej są otwarte.
3: Mówi dyrektor osiemdziesiątki Julia Jakubowska. W ramach obchodów powstała specjalna okolicznościowa publikacja.
4: Chcę podkreślić, że to jest większa publikacja niż była dwukrotnie wydawana przez naszą szkołę. Zebrała materiał od właśnie roku 1924 po obecny nawet rocznik, ponieważ pokusiliśmy się o pełen spis absolwentów przez te wszystkie lata, czyli również absolwentów z roku 26. Jest to praca całkowicie nauczycielska. Pracowali nad nią nie tylko nauczyciele obecni, nauczyciele emerytowani, komitet organizacyjny, więc wiele osób. Jest to książka, która jest przez nas złożona, przez naszego pracownika.
3: W programie obchodów także poczęstunek, spotkania z wychowawcami i klasowymi przyjaciółmi, a na zwieńczenie bal absolwenta.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
3: Dziady Adama Mickiewicza, bohaterem tegorocznego Narodowego Czytania w Polsce. Do wydarzenia tradycyjnie dołącza Sochaczew. Burmistrz Daniel Janiak i Biblioteka Miejska zapraszają mieszkańców w czwartek, 10 września o godzinie 11 do Kramnic Miejskich.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
3: A teraz informacja z sochaczewskiej kroniki kryminalnej. Do 5 lat więzienia grozi kobiecie przyłapanej na kradzieży w jednym z marketów w Boryszewie. I nie była to drobna kradzież. Szczegóły sprawy badał Łukasz Matusiak.
5: Do Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie wpłynęła informacja o kradzieży w jednym ze sklepów przy ulicy 15 sierpnia. Na miejsce skierowano policjantów, którzy ustalili, że 36-letnia kobieta wkładała do wózka sklepowego artykuły spożywcze i szkolne. Przy kasie zapłaciła jednak tylko za część produktów. Z pozostałym towarem przekroczyła linię kas, nie uiszczając należności. Sochaczewianka została ujęta przez pracownika ochrony. Wartość produktów wyceniono na ponad 1000 zł.
3: I jeszcze wiadomości z dróg. Około 15 w Boryszewie na wysokości zjazdu z obwodnicy doszło do zderzenia dwóch osobówek. W wyniku zdarzenia poszkodowana została jedna osoba.
6: Wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowy, utrata prawa jazdy na 3 miesiące. Takie zmiany zapowiada minister infrastruktury. Projekt przepisów ma być gotowy na najbliższe posiedzenie rządu. Zdecydowane działania rządu to efekt wczorajszej katastrofy w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Na razie nie wiadomo, dlaczego kierowca nie zatrzymał się przed przejazdem, mówi Anna Guść z prokuratury w Radomiu.
7: Ta ciężarówka zostanie przekazana do badań technicznych. Ustalimy, czy możliwe jest to, że mogły tam jakieś wady techniczne być, jakieś niesprawne elementy.
6: Późnym wieczorem prokuratorzy zakończyli czynności na miejscu katastrofy. W wypadku zginęła jedna osoba, a 4 są w stanie ciężkim.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: 2 osoby zginęły, a co najmniej 20 zostało rannych wieczorem w ataku dronowym na parkingu przy centrum handlowym w ukraińskich Sumach. Jak twierdzą władze wojskowe, to był cyniczny atak na ludzi, którzy robili zakupy w drodze z pracy. Minionej nocy Rosjanie atakowali też Charków, Chmielnicki i Krzywy Róg. Zdaniem Donalda Trumpa, Władimir Putin jednak chce zawrzeć układ. Amerykański prezydent zdradził szczegóły swojej telefonicznej rozmowy z rosyjskim dyktatorem. Odbyliśmy świetną rozmowę, on chce zawrzeć umowę, a jeśli Zełenski chciałby zawrzeć umowę, to byłoby bardzo miło. Pytany o to, co stoi na przeszkodzie zawarcia pokoju, Trump odparł, że przeszkodą są 2 osoby, które się nienawidzą. Dodał jednak, że zna się na zawieraniu układów i wie, że Putin i Zełenski mają dość wojny.
1: Pogoda.
8: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
2: 14 stopni w Sochaczewie. Popadało o poranku i te chmury jeszcze z nami zostały. W wielu miejscach może być ślisko, ale w ciągu dnia padać nie powinno. Bardzo dobra jakość powietrza, wiatr do 15-20 km na godzinę. Maksymalnie dzisiaj 20 stopni, 19 ze słońcem, tak po godzinach popołudniowych lekkich, ale wieczorem nam się zrobi już chłodno, 13 stopni w okolicy godziny 21, a o poranku to nawet i 8-9, więc będzie zimniutko. Do tego, jeśli chodzi o temperatury w ciągu dnia, 18 stopni jutro, ale będą chmury, więc będzie chłodniej, 20 stopni w sobotę, 22 w niedzielę i do 22 w połowie przyszłego tygodnia.
8: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: 6 minut minęło od godziny 7, moi drodzy, 10 dzień września, mamy czwartek. Czwartek to już jest prawie piątek. Też jest takie przysłowie ludowe, na świętego Łukasza jest w domu chleb i kasza. I to znak, że chyba już powoli trzeba myśleć o tym, by robić zimowe zapasy. Albo te jesienne przynajmniej. Chociaż jeszcze pora roku jest ta, którą bardzo lubimy, no to już powoli trzeba myśleć perspektywicznie, rozgrzewać się i o tym między innymi także na audycjach. W tym tygodniu będziemy mówić w jakich, o tym opowiem za kilka minut.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Klasyk od Madonny na dobry początek.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: A w hicie dnia, kwadrans po godzinie 7, klasyk i to w rytmach Latino Pitbull, Rain Over Me, Mark Anthony w Radiu Sochaczew.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: 22 minuty już minęło od 7, moi drodzy. Dominik Dudek w Radiu Sochaczew, a ja za moment zabiorę was do kroniki policyjnej, bo tutaj w zakładce na sygnale na portalu tusochaczew.pl dzieje się, oj dzieje.
1: Autopromocja.
2: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Sochaczew rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
7: 18, 47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
8: To ja też chcę.
7: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po Płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń już dziś 607 206 206. 607 206 206. centrumszkoleń.org.pl.
12: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochaczew-Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: 29 minut przed godziną 8 w Radiu Sochacze Warty Mas. Za moment Margaret, bynajmniej. No i oczywiście sytuacje na drogach sprawdzimy w tej godzinie za niecałe 10 minut. Natomiast z rzeczy ważnych mówiłem wam o darcie i nie chodzi wcale o krzyki i darcie się, tylko chodzi o darta i o darcie w sensie o sporcie. Będziemy rozmawiać. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie ma zaszczyt zaprosić wszystkich chętnych na wydarzenie Pierwszy Rzut, czyli Odkryj Darta, realizowane w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego. To wszystko 12 września, więc w najbliższą sobotę, dokładnie o godzinie 12, namiot lodowiska ulica Warszawska 80. A tutaj imprezę organizują burmistrz miasta Sochaczew, Sochaczewski Mosir, Sochaczewska Społeczność Darterska i to jest super. No i oczywiście wszyscy chętni są mile widziani, także w sobotę o 12 w namiocie lodowiska będziemy uczyć się rzucać lotkami, rzutkami do celu.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: No to mała przejażdżka o poranku, moi drodzy, i tutaj niespodzianek nie będzie, chociaż pogoda wpływa na komfort jazdy. A jak popadało, to jedziemy wolniej. Tego się trzymajmy. Naprawdę lepiej wolniej niż za szybko. To w wielu kwestiach w życiu się sprawdza. Jeśli chodzi o ulicę Warszawską, na światłach postoicie wolniej, pojedziecie też aleją 600-lecia, no i na obwodnicy przed rondem Kuznodzińskim od strony Żdżarowa postoicie, no i w Janówku Dranowskim od strony właśnie 15 sierpnia, tutaj przed Żyrardowską i 50 w kierunku A2. Drogi wylotowe są przejezdne, tutaj większe miasta, wiadomo, są chętniej wybierane i oblegane, natomiast jeśli wybieracie odcinki na przykład między Sochaczewem a stolicą 92 i 580, no to tutaj także trzeba się uzbroić w cierpliwość i troszeczkę postać, bo ruch wzmożony. Wolniej jedziecie przez Leszno, Błonie, Ołtarzew, Ożarów Mazowiecki, właśnie na tym odcinku w tych miejscowościach Koreczki, i to takie całkiem niezłe.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
5: Autopromocja.
4: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
8: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu Blask. Ask, Paprotnia, Kampinoska 23.
5: Autopromocja.
4: Reklama.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto.
12: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
11: To ja też chcę!
12: 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: W niedzielę, 13 września, widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty Mik oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14. Bądźcie z nami w Matyldowie.
2: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
15: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
16: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
17: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
18: U nas
5: nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
19: Radio Sochaczew na dzień dobry.
20: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
21: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
22: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
23: Reklama.

0: co ja wam mogę powiedzieć, moi drodzy? Chłopaki lubią balony i o to chodzi. 8 minut do godziny 8, a jeżeli chodzi o balony, no to w Chodakowie taki jeden mamy i perspektywa i krajobraz się całkiem nieźle zmienił z tego powodu. Jeżeli będziecie w okolicy Chodakowa, jeżeli będziecie jechać ulicą Chopina, no to wtedy zobaczycie taki wielki, szary, wielki, kosmiczny namiot. I to nie znaczy, że będziemy tutaj testować w Sochaczewie jakieś łaziki marsjańskie, po prostu obiekty sportowe przechodzą gruntowną przebudowę, no i jedną z nowości jest balon pneumatyczny, który znajdziecie właśnie w Chodakowie tam, nad sztucznym boiskiem. No i sytuację skomentował na moją prośbę Piotr Chmielak, trener Bzury Chodaków, który nie ukrywa, że to także poprawi jakość i komfort treningów wielu sochaczewskich grup sportowych, jak i piłkarzy.
1: Na pewno spore ułatwienie. Super, że powstaje, super, że będziemy mogli tutaj trenować, ze względu na to, że brakowało. No, wiadomo, że boisko naturalne musi w zimę odpoczywać i my będziemy tutaj w zimę w Chodakowie zamiast na innych obiektach.
0: 19 metrów wysokości, 1000 metrów kwadratowych powierzchni, a to wszystko po to, byśmy zimą i jesienią mogli naprawdę uprawiać sport na wyjątkowym poziomie. No i mam nadzieję, że to przełoży się na jakość właśnie tych naszych lokalnych sochaczewskich sportowców. Za to mocno trzymam kciuki, ale obiekty zachwycają, a otwarcie tych obiektów coraz bliżej.

0: jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki w samochodzie. Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajerani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest Xero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jolanta Gonta, starosta sochaczewski, Damian Jaworski, wójt gminy Rybno oraz parafia pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Rybnie zapraszają na dożynki powiatu sochaczewskiego. Już 13 września spotkajmy się w Rybnie i Matyldowie. O 12 uroczysta msza święta w kościele w Rybnie, a od 14 na placu dożynkowym w Matyldowie oficjalne otwarcie i tradycyjny ceremoniał dożynkowy. W programie trzeci powiatowy konkurs na najlepszy swojski smalec, koncert Big Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie, występ zespołu pieśni i tańca Sochacze, prezentacja uczniów szkoły w Rybnie oraz zespołów Echo Pokoleń i Apasjonata. Wieczorem na scenie gwiazdy MIG oraz piękni młodzi Magdalena Narożna. Widzimy się 13 września na dożynkach powiatu sochaczewskiego.

0: GDL tylko teraz. W Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
2: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Jogurt naturalny 180 g piątnica, złoty 69 za sztukę. Baton Monte Snack mleczny i mleczny white 29 g, złoty 59 za sztukę. Ser żółty Złoty Mazur 22,99 za kilogram. Ser Kortos różne smaki 160 g, 5,69 za sztukę. Promocja obowiązuje do 14 września lub do wyczerpania zapasów.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,30.
5: A teraz Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
10: Reklama.
11: No moi drodzy, na zegarze 8, czas najwyższy na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Przed nami dożynki powiatu sochaczewskiego. Starostwo tym razem zaprasza do gminy Rybno. Radni miasta Sochaczew zajęli się tematem wynajmu mieszkań w nowych blokach przy PKP. 4 wypadki, 4 osoby poszkodowane. Środowy bilans strażaków. Jowita Leszczyńska, zapraszam na wiadomości lokalne. Mik oraz Piękni i Młodzi z Magdaleną Narożny to gwiazdy tegorocznych dożynek powiatowych, które odbędą się w najbliższą niedzielę w Matyldowie w gminie Rybno. W programie także występy lokalnych gwiazd, strefa gastronomiczna, stoiska wystawców czy wesołe miasteczko. A o 15.30 nastąpi rozstrzygnięcie trzeciego powiatowego konkursu na najlepszy swojski smalec.
13: Bardzo się cieszymy, że ten konkurs ma coraz więcej uczestników, jak i też osób, które starają się później dostać, że tak powiem, do tego stołu, na którym właśnie częstujemy tym smalcem. Są bardzo fajne nagrody, jest dużo uczestników, z roku na rok coraz więcej osób i myślę, że na stałe się ten konkurs na swojski smalec wpisze już w tradycję naszych uroczystości dożynkowych.
12: Mówiła starosta Jolanta Gonta. Starostami tegorocznych dożynek powiatowych będą państwo Marcin i Martyna Gajda z miejscowości Złota w gminie

0: Dybno.
1: To młodzi gospodarze, którzy od najmłodszych lat związani są z rolnictwem i prowadzeniem gospodarstwa. Pan Marcin przejął gospodarstwo po swoich rodzicach, a dziś wspólnie z żoną rozwija je i unowocześnia. I gospodarstwo obejmuje około 200 hektarów własnych i dzierżawionych gruntów. Uprawiają m.in. zboża, rzepak, kukurydzę oraz pomidory.
0: Początek dożynek na placu przy OSP Matyldów o godzinie 14. I zmieniamy temat. Podczas sesji Rady Miasta określono zasady naboru najemców mieszkań w dwóch nowych blokach budowanych w pobliżu PKP w Sochaczewie. W sumie powstanie 221 mieszkań na wynajem, a lokatorzy będą mogli skorzystać z rządowych dopłat do czynszu. Rada Miejska określiła m.in. kryteria pierwszeństwa. Wprowadzono też system punktowy. Naczelnik Tomasz Ćwiek wyjaśniał, za co będzie można otrzymać dodatkowe punkty.
2: W gospodarstwie domowym jest co najmniej jedno dziecko, 5 punktów za każde dziecko. Żadna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego nie była i nie jest właścicielem budynku mieszkalnego, jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego oraz nie przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 5 punktów. Najemca ukończył 65 lat, 5 punktów. Osoba do 16 roku życia, wchodząca w skład gospodarstwa domowego, legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności 10 punktów.
0: Dodatkowe punkty przyznane zostaną także osobom powyżej 16 roku życia z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością, osobom prowadzącym jednoosobową działalność w Sochaczewie, lecz mieszkającym poza miastem, czy też osobom samotnie wychowującym dziecko.
3: To są wiadomości Radia Sochaczew.
0: Wczorajszy dzień przyniósł strażakom z powiatu sochaczewskiego wiele interwencji. Doszło do kilku zdarzeń drogowych. W godzinach porannych w Paprotni zderzyły się 3 samochody osobowe, w wyniku czego ucierpiała jedna osoba. Na Olimpijskiej zderzyły się 2 pojazdy, wskutek czego jedna osoba trafiła do szpitala. Około 15 strażacy wyjeżdżali do zderzenia osobówek na ulicy 15 sierpnia. Tu także poszkodowany został człowiek. Po 17 doszło do 2 kolejnych kolizji. W Teresinie Gaju zderzyły się osobówka z motocyklem. Kierowca jednośladowy trafił do szpitala. Z kolei w Orłowie doszło do kolizji autobusu z maszyną rolniczą. Tu na szczęście nikt nie ucierpiał.
4: Dobre i złe wieści dla kredytobiorców. Stopy procentowe bez zmian zdecydowała wczoraj Rada Polityki Pieniężnej, ale są pierwsze sygnały, że taki stan rzeczy może się długo nie utrzymać za sprawą rosnącej inflacji.
5: Rynek kontraktów terminowych na stopę procentową widzi to zupełnie inaczej i tam widać na horyzoncie właśnie podwyżki stóp procentowych. To właściwie aż 2 podwyżki, czyli w sumie o przynajmniej 0,5 punktu procentowego. Gdyby taka prognoza się sprawdziła, no to przy takim przeciętnym kredycie, czyli na 500 tysięcy złotych na 30 lat, mielibyśmy wzrost raty o niecałe 200 zł.
4: Wyjaśnia Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. Stopa referencyjna NBP wynosi obecnie 3,75%.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
4: Tyle o złotówkowych zobowiązaniach. Tymczasem Unijny Trybunał Sprawiedliwości ma dziś wydać wyrok w polskiej sprawie dotyczącej kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego. Trybunał odpowie m.in. na pytania dotyczące rozliczeń między konsumentem a bankiem po uznaniu umowy za nieważną oraz prawa konsumenta do odsetek za opóźnienie. Więzienie w Bytomiu przypomina lochy w neogotyckim zamku, ale już niedługo, bo zbliża się gruntowny remont. XIX-wieczny budynek zostanie zmodernizowany, mówi dyrektor aresztu Adam Nawrocki.
6: To mamy 3 obszary takie podstawowe, czyli poprawa warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy i pracowników, poprawa warunków bytowych osadzonych, no i ogólna poprawa infrastruktury.
4: Remont ruszy w pełni dopiero w przyszłym roku, ma potrwać 2 lata.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: A człowiek by ponucił jeszcze. Słońce świeci nad nami, ogrzewa nasze nagie ciała promieniami. Lato, lata. Tutaj psikus. słońce o poranku i wieczorem. 14 stopni mamy w tym momencie w Sochaczewie, ale jest słońce, więc to jest dobra informacja i to słońce dziś w ciągu dnia ma nam towarzyszyć, maksymalnie 19 stopni, ale w nocy temperatura spadnie do 10, a o poranku to nawet i 8, więc jak wstaniecie rano i będzie trzeba wychodzić do pracy, to będziecie wzdychać, że to już. No jesień idzie i nic człowiek nie poradzi w tej kwestii. Chłodniejsze wieczory to norma, ale jeszcze temperaturami powyżej 20 stopni przez kilka dni się pozachwycamy. 18 stopni jutro i nieco chłodniej, 22 stopnie w niedzielę i ma być pogodnie, 22 także ze słońcem w połowie przyszłego tygodnia. A temperatury tak na styku 19-20 stopni, uśredniając chociaż 20 na horyzoncie co najmniej do 21 września, więc jeszcze trochę czasu.
3: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: A w mediach społecznościowych Radia Sochaczew sonda, co jest naszym sportem narodowym, piłka nożna czy siatkówka. Piłka nożna jest popularniejsza w Polsce pod względem liczby widzów, przed telewizorami, pod względem kibiców na stadionach, skali biznesowej i pod względem osób, które trenują. Siatkówka z kolei cieszy się gigantycznym szacunkiem, zaufaniem społecznym ze względu na regularne sukcesy reprezentacji. I nie tylko. Jeśli chodzi o nasz sport narodowy, zdania w tej kwestii są podzielone. Czekam na Wasze opinie. 46 863 22 22 6 po 8.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Kim Wilde w Radiu Sochaczew właśnie w czwarteczkowy poranek. Lanbery na horyzoncie, potem Nico Wins, Am I Wrong? Co tu jeszcze mamy dobrego? Włoskie hity, polskie hity, zagraniczne hity i Annę Jantar także.

już za momencik na Tusochaczew, moi drodzy, zerkniemy, dlatego że tam ważne informacje nie tylko związane z obiektami sportowymi, o których wam mówiłem, że nowe, że lśni, że błyszczy, że czysto i że perfekcyjna pani domu jakby przyjechała, to by nie miała co robić, ale też i ważne wydarzenia kulturalne, bo i dożynki na horyzoncie i cały czas mamy nadzieję, że ten Skolim to jednak się pojawi w związku z imprezą, wielką imprezą w gminie Sochaczew i o tym wydarzeniu za moment wam opowiem. Czemu Skolim i czemu gmina Sochaczew i czy to tego do końca nie wiemy, ale mamy pewien trop.

0: 22 minuty minęły od godziny 8, moi drodzy. Na Instagramie też nasza sonda, tak jak i na Facebooku. Jak sobie wejdziecie i klikniecie Radio Sochaczew, to wtedy w relacji bardzo fajnie widać właśnie kilka parametrów. I nie chodzi tylko i wyłącznie o grzyby i pozdrowienia dla naszych grzybiarzy, bo to też w naszych relacjach jest, tylko o nasz sport narodowy. I tutaj głosowanie, moi drodzy. Nasz sport narodowy to piłka nożna, siatkówka, a może coś innego. I walka w łeb. Piłka nożna 14%, siatka 14%, ale 71% to, że narzekanie. Czyli jednak lubimy sobie pobiadolić od czasu do czasu. Głosować możecie i na Facebooku, i na Instagramie. Możecie także do nas zadzwonić i opowiedzieć, czy jesteście team siatkówka, czy team piłka nożna. 46 863 22 22.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Specjalnie dla Ciebie w Glam Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie kasze i ryże Polgrin aż 25% taniej. Kiełbasa śląska Karol 99 groszy za 100 gramów, a pomidor malinowy 5,99 za kilogram. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
7: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@zwik.sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: 24 minuty do godziny 9. Katy Perry, Hot and Cold. O zmianach nastroju można śpiewać i mówić. Można też posłuchać właśnie Katy Perry. To jest zawsze świetny pomysł. Zwłaszcza, że najlepsza muzyka, jak wiecie, w radiu Sochaczew. I to jest niezmienna prawda, moi drodzy. Ważną kwestię poruszyliśmy w audycji Recepta na zdrowie. To jest audycja Natalii Gawrylczyk-Zielińskiej, naszej dietetyczki i trenera Piotra Zielińskiego. Omawiamy sprawy życiowe, nastrojowe, samopoczuciowe. Zachęcamy do aktywności, do sportu, do dbania o siebie i do zwracania uwagi na to, co trafia do naszego brzuszka. Ale też i poruszamy ważne tematy szkolne. Piotr, trener nasz wspaniały, odpowiedział na jedno pytanie związane z plecakami szkolnymi. Czy ten plecak noszony na jednym ramieniu to jest okej? Czy powinniśmy go jednak solidnie wyregulować, zwłaszcza, że w tym plecaku parę kilogramów książek się znajdzie, tak, i nie tylko książek.
1: Po właśnie plecaku naszej córki, jak ten plecak jest ciężki, powinniśmy nosić na obu ramionach, odpowiednio wyregulować, też nie za ciasno, ale tak, żeby górna krawędź plecaka była na wysokości barków. Co jest ważne, żeby nie kupować też plecaka na zapas, za dużego. On powinien być dopasowany do danego wieku czy wzrostu. Jego waga już z obciążeniem powinna być 10-15% wagi dziecka, co też się nie zgadza, bo ja sam miałem problem z noszeniem plecaka Marysi. Kiedyś patrzyłem przez okno i mówię: jejku, dlaczego ci rodzice pomagają nosić ten plecak? Mówię, przecież dziecko samo powinno nosić. Teraz jak już jest Marysia w piątej klasie, to już zrozumiałem, o co chodzi. Powinien odpowiednio przylegać nam do pleców i żeby duże książki układać też jak najbliżej pleców.
2: Tak, te cięższe.
1: Te cięższe bliżej pleców. I jeszcze jedna taka rzecz. Myślę, że od poniedziałku do piątku ten plecak trzeba sprawdzać też dziecku, bo nieraz gromadzą rzeczy, które są zupełnie niepotrzebne. Nie wyciągają książek, nie wyciągają stroju. Tak, kanapek, to po wakacjach trzeba sprawdzić. Stroju, butów, tak. I to też zauważyliśmy, że ten plecak często może być nawet 1/3 lżejszy, jeżeli go przejrzymy dzień wcześniej.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: A w centrum Sochaczewa spokojniej niż przed godziną, chociaż największy ruch oczywiście na ulicy Warszawskiej. Na skrzyżowaniach ze światłami postoicie. W Trojanowie wzdłuż Alei 600-lecia, czy chociażby na Gawłowskiej dojeżdżając do Płockiej. To są te miejsca, w których pojedziecie wolniej, jeżeli chodzi o miasto. Jeśli chodzi o obwodnicę, wiadomo, aut nieco więcej w okolicy Ronda Kuznocińskiego od strony Władysławowa i Żdżarowa. Nieco mniej samochodów przy Żyrardowskiej od strony Janówka Duranowskiego. 50-ką wylatujecie w kierunku A2. Największy ruch oczywiście na odcinkach 92 między Sochaczewem a Warszawą, no i na 580-ce. Chociaż tutaj sytuacja spokojniejsza. Błonie, Ołtarzew, Ożarów Mazowiecki, Pruszków, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki to są miasta w okolicy, w których pojedziecie wolniej, no i jest delikatne utrudnienie na wysokości mniej więcej Miedniewic, ale od strony Łodzi, jeżeli będziecie jechać właśnie przed węzłem Wiskitki w kierunku stolicy, to tutaj możecie trafić na utrudnienia. Jeżeli poruszacie się w kierunku Łodzi, to raczej ruch odbywa się płynnie i tutaj się nic nie dzieje. Jak natraficie na utrudnienia, dzwońcie do nas, informujcie kierowców za pośrednictwem właśnie Radia Sochaczew. 46 863 22 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
5: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
6: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 90. Świeże jaja każdego dnia.
8: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
5: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
11: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
12: Kawka się ceni.
13: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od Kuchni Wikinga.
14: Polecam. Cezary Pazura.
15: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
18: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu.
9: Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
20: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
12: Kawka się ceni.
13: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
14: Polecam. Cezary Pazura.
21: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
22: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
23: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
24: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
25: Reklama.

0: Reklama.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
3: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Kruś Garden, Kuznocin 80A, telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
4: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
5: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Jogurt naturalny 180 g Piątnica, złoty 69 zł za sztukę. Baton Monte Snack mleczny i mleczny White 29 g, złoty 59 zł za sztukę. Ser żółty Złoty Mazur 22,99 za kilogram. Ser Kortos różne smaki 160 g, 5,69 za sztukę. Promocja obowiązuje do 14 września lub do wyczerpania zapasów.
6: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty Mik oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
7: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
8: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
14: Jest 9:00, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
15: Gra terenowa i uroczysty apel wojskowy na cmentarzu przy Traugutta to na początek. Urszula Dudziak na koncercie z okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimera. Będzie też o akcji bezpłatnego chipowania zwierząt. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. 13 września przypomnimy bohaterów bitwy nad Bzurą. Tego dnia odbędzie się gra terenowa i uroczysty apel wojskowy na cmentarzu przy Traugutta. Tegoroczne obchody mają wyjątkowy wymiar również ze względu na nowe materiały dotyczące majora Feliksa Kozubowskiego. Na plakacie promującym wydarzenie wykorzystano wcześniej niepublikowaną fotografię oficera.
16: Dzięki staraniom zaangażowanemu w projekt Tomaszowi Stopińskiemu, który udał

0: Udał się do Centralnego Archiwum Wojskowego, gdzie wyszukuje dokumenty, zdjęcia wcześniej niepublikowane, które znajdują się właśnie tam w archiwum. On odnalazł kilka fotografii, na których znajduje się major Kozubowski z czasów służby w Instytucie Chemicznym. Jest to fotografia z 1932 roku lub 1933. Fotografia obrazuje jego w mundurze oficerskim, już w stopniu majora, ale jeszcze nigdy dotychczas nie publikowana. Myślę, że ta fotografia przeleżała w tych archiwach od lat 30. i nikt jej od tamtej pory nie oglądał.
1: Mówił Jakub Wojewoda z Muzealnej Grupy Historycznej. I zmieniamy temat. Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera zaprasza na coroczny koncert z okazji Światowego Dnia tej Choroby. W tym roku organizatorzy zaprosili do Sochaczewa Urszulę Dudziak. Gwiazda jest wyjątkowa i to nie bez przyczyny.
2: W tym roku mija nam 25 lat działalności fundacji, która została założona przez moją babcię, mojego dziadka w 2001 roku. Jest to dla nas wyjątkowe wydarzenie i chcemy wszystkim jakby podziękować za ten czas, przez który nas wspierali i cały czas są z nami, bo jak wiemy, no fundacja bez ludzi nie istnieje. I to praktycznie dzięki tym wszystkim osobom, które są z nami, pomagają nam, możemy być w tym miejscu, w którym jesteśmy.
1: Mówiła prezes Fundacji Karolina Kraska. Koncert odbędzie się 21 października o godzinie 18 w SCK w Chodakowie.
2: Już przed wakacjami ta decyzja została podjęta, że akurat pani Urszula Dudziak, ze względu na to, że jest wyjątkową osobą i po rozmowie z menadżer, jasno wynikało, że pani Ula się idealnie wpisze w koncepcję tego koncertu, bo poza tym, że będzie koncert, pani Ula schodzi po koncercie do publiczności, będzie miała ze sobą swoje płyty, także też tutaj uczestnicy będą mieli taką przestrzeń, żeby sobie tutaj z panią Urszulą porozmawiać.
1: Urząd Miasta Sochaczew zaprasza na bezpłatną akcję chipowania kotów i psów. Odbędzie się ona w sobotę 19 września na parkingu koło Szkoły Podstawowej nr 4 w godzinach od 14 do 18. Ratusz zapewnia też dodatkowe atrakcje jak bazarek dla bezdomnych zwierząt, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy i wiele innych.
3: Służby kolejowe będą dziś podnosić pociąg z miejsca katastrofy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, co nie będzie zapewne łatwe, zważywszy na deszczową aurę. Samo naprawianie torów i trakcji może potrwać kilka dni. Radomska prokuratura wyjaśnia, dlaczego kierowca ciężarówki uderzył w bok pociągu na oznakowanym przejeździe. W wypadku zginęła jedna osoba, a cztery są w stanie ciężkim.
4: W oparciu o dane tu zabezpieczone z urządzeń funkcjonujących przy tym przejeździe, sygnalizacja świetlna działa w momencie zdarzenia.
3: Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Aneta Guść.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
3: Całkowicie zablokowane jest przejście graniczne ze Słowacją w Chyżnem. Ciężarówka najechała tam na bramownicę systemu ETOL i przewróciła się w poprzek jezdni. Ranna została jedna osoba. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. Samochody osobowe mogą przekroczyć granicę ze Słowacją alternatywną trasą przez drogę wojewódzką 962 w miejscowości Lipnica Wielka Winiarczykówka. Kolejne SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Tym razem przebywający na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu otrzymali informację o zakończeniu ataku rosyjskiego na terenie Ukrainy i co się z tym wiąże brakiem zagrożenia na terytorium Polski. Tymczasem z samej Ukrainy napływają kolejne niepokojące doniesienia. 4 osoby nie żyją, 19 zostało rannych. To bilans z ostatniej doby rosyjskich ataków na portowe miasto Mikołajów. Agresor użył dronów i kierowanych bomb lotniczych oraz rakiet. Celem była infrastruktura portowa i przemysłowa, no ale także obiekty cywilne.
5: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Myślę, że lato powinno dać z siebie wszystko, jeżeli chodzi o temperaturę i pogodę. Zwłaszcza, że zostało 12 dni lata, więc fajnie by było zachwycać się wyższymi temperaturami. Mamy słońce i mamy 16 stopni w Sochaczewie. Przydałoby się więcej. Wiatr do 20 km na godzinę, maksymalnie dzisiaj 19 stopni, ale z tym słońcem może nie będzie tak źle. Jutro nieco chłodniej i z chmurami do 18 kresek na plusie, ale 22 stopnie w niedzielę będą zwieńczeniem tego tygodnia i mi się wydaje, że Fajny weekend nas czeka, biorąc pod uwagę słońce. Do tego do 22 stopni w połowie przyszłego tygodnia. A później różnie, ale gdzieś w okolicy 20 cały czas, więc mam nadzieję, że tego słońca będzie po prostu więcej.
5: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Zapytałem sztuczną inteligencję, czemu we wrześniu lato jest byle jakie. I okazało się, że sztuczna inteligencja mówi, lato we wrześniu to naturalny skutek astronomicznych i meteorologicznych zmian, które zachodzą w tym okresie na półkuli północnej, więc po prostu wrzesień jest miesiącem przejściowym i lato może być byle jakie. I napisała to sztuczna inteligencja takim tonem, że ja chyba nie będę dyskutował, tylko życzę wam wszystkim słońca. A słońce to i na falach Radia Sochaczew się znajdzie. 7 po 9, Ace of Base, Sanach, Ostatnia Nadzieja z Dawidem Podsiadło, no i rozmowa z gościem dnia w tej godzinie obowiązkowo.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.

Kwadrans minął od godziny 9:00. Dzisiaj dzień piłkarza w kalendarzu, moi drodzy, właśnie 10 września. Więc jak zerkniecie na fanpage Radia Sochaczew, to tutaj pozdrowienia i życzenia przesyłają młodzi piłkarze rocznika 2016 klubu piłkarskiego Orkan Sochaczew. Dziękuję trenerowi Krystianowi Pisarkowi za pomoc i za fotę i za zaangażowanie młodych piłkarzy. A jeżeli u was w domu także hula młodszy albo starszy piłkarz, to wrzucajcie zdjęcia na naszym fanpage'u. Dzisiaj wspieramy wszystkich miłośników piłki nożnej i ja życzę kibicom, żeby tych powodów do radości piłkarskich było jak najwięcej, a nie żebyśmy zawsze startowali w turnieju, grali o wszystko, a potem grali wyłącznie o honor. No ale taka kolej rzeczy, taki los miłośnika piłki nożnej w Polsce. Za moment oczywiście rozmowa z gośćmi dnia w Radiu Sochaczew. Czy będzie o piłce nożnej, tego nie wiem, ale na pewno będzie interesująca.

0: Reklama.
1: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
6: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
1: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
11: A dzisiaj w naszym studiu jest pani Beata Fergińska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Jest z nami również pani Katarzyna Fiedler z Zespołu do Spraw Nauki i Monitoringu Przyrody w Kampinoskim Parku Narodowym. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
11: A także pani Magdalena Kamińska, Rzecznik Prasowy KPN-u. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam serdecznie.
11: Już jakiś czas temu Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sochaczewie podpisała porozumienie z Kampinoskim Parkiem Narodowym. Jaki dokładnie przyświeca temu cel, pani Beato?
12: Jest mi niezmiernie miło powiedzieć, że nasze zaproszenie do współpracy przyjął Kampinoski Park Narodowy na czele z panią dyrektor tego parku. A celem naszym jest zorganizowanie wystawy grzybów pierwszego tego typu wydarzenia na terenie powiatu sochaczewskiego.
11: Ale z tego co wiem, to nie będzie to taka współpraca jednorazowa, tylko będzie miała charakter długofalowy.
12: Tak, oczywiście. Zamierzamy współpracować przez wiele, wiele lat. Chcemy organizować wystawę na rzecz mieszkańców powiatu sochaczewskiego oraz innych instytucji, które zaproszą nas również do współpracy.
11: Czyli z jednej strony, chodzi o grzyby oczywiście, czyli z jednej strony mamy kwestię bezpieczeństwa, tak, żeby unikać tych zatruć, natomiast z drugiej strony jest też no po prostu taka promocja zdrowego stylu życia, tak pani Katarzyno?
13: Tak, dokładnie tak. Chcemy opowiedzieć o tym cudownym królestwie grzybów. Jak jest ciekawy, ile gatunków, jak wyglądają, jak nam służą lub nie służą. I o tym właśnie chcielibyśmy bardzo, bardzo mocno opowiedzieć wszystkim, dzieciom, dorosłym.
11: Pani Beato, pani już zapowiadała troszeczkę wcześniej tą wystawę. Teraz znamy więcej szczegółów. Co możemy o niej powiedzieć?
12: Szanowni Państwo, chcę Państwa serdecznie zaprosić na pierwszą edycję wystawy grzybów, która odbędzie się w patio Kramic Miejskich w Sochaczewie. Rozpoczęcie planujemy na dzień 29 września o godzinie 12 i wystawa będzie trwała aż do 2 października, w każdego dnia w godzinach od 9 do 18.
11: Kto może przybyć na tę wystawę?
12: Na wystawę w godzinach przedpołudniowych będziemy zapraszali uczniów szkół z terenu powiatu sochaczewskiego. Przygotowujemy taki specjalny harmonogram zajęć edukacyjnych, które poprowadzi nasza wspaniała edukatorka, pani Katarzyna Fiedler. a następnie wystawa po godzinie 14:15 będzie udostępniana dla osób dorosłych, rodzin, znajomych, czy klubów seniora, czy innych organizacji, które zechcą do nas dołączyć. Pragnę podkreślić, że w tej drugiej części, również edukacyjnej, nasi pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przygotowali dla Państwa również atrakcje w postaci wykładów, które będą prezentowane o godzinie 16:30 i o godzinie 17:00 oraz zapraszamy do zwiedzania wystawy wszystkich mieszkańców.
11: Pani Magdaleno, dlaczego tak ważna jest promocja tego zdrowego, właściwego zbierania grzybów?
15: W kontekście Kampinoskiego Parku Narodowego edukacja jest bardzo ważna, dlatego że tak jak powiedziała moja koleżanka Kasia, pani inspektor, tutaj wiadomo, wystawa ma walor edukacyjny. Mówimy o tym, które grzyby można zbierać, których nie. Natomiast w Kampinoskim Parku Narodowym grzybów zbierać nie można w ogóle. Jest to park narodowy, a więc najwyższa forma ochrony przyrody w Polsce. Taką formą ochrony przyrody objętych jest 20, objęte są 23 miejsca w Polsce, 23 parki narodowe mamy. Jest to raptem 1% powierzchni Polski, takich najcenniejszych miejsc. No i tak jak mówię, no grzybów tutaj nie zbieramy, nie wolno tego robić. Szanujemy to, co w parku rośnie. Jest to ekosystem bardzo cenny, bardzo ważny i o tym też będziemy w trakcie tej wystawy mówić.
11: A często ludzie się zapominają i przybywają na grzybobranie właśnie do KPN-u?
15: No niestety tak, więc też między innymi właśnie ten walor edukacyjny ma tutaj bardzo duże znaczenie. O tym, żeby mówić, że tych grzybów tutaj nie zbieramy, nic z parku nie wynosimy. Niestety tak jest, że spotykamy grzybiarzy. No i tutaj warto też powiedzieć o tym, że za zbieranie grzybów możemy otrzymać mandat, więc nie robimy. Możemy oczywiście grzyby zbierać, fotografując je ze szlaków. Tylko i wyłącznie, bo tak właśnie w parku się poruszamy.
11: Pani Beato, kto wspiera organizację wystawy?
12: Szerokie grono naszych przyjaciół. Wspomnę tu o samorządzie powiatowym, dzięki któremu udało nam się zakupić modele grzybów, wyprodukować materiały edukacyjne i przygotować wystawę w sposób, aby jak najbliżej była natury. I z tego miejsca chcę podkreślić, że w tę wystawę zaangażował się starosta sochaczewski pani Jolanta Gonta, burmistrz miasta Sochaczew Daniel Janiak, wszyscy wójtowie gmin naszych na terenie naszego powiatu sochaczewskiego. To jest bardzo duże przedsięwzięcie. Oczywiście wspaniały Kampinoski Park Narodowy oraz bardzo duży wkład w organizację naszej wystawy ma Nadleśnictwo Radziwiłłów oraz Szkoła Zespół Szkół w Teresinie, który również na potrzeby tej wystawy zakupuje modele grzybów, ponieważ uczestniczy w projekcie, do którego zachęciliśmy go, opowiadając właśnie o możliwości powstania tej wystawy na terenie powiatu sochaczewskiego. Pragnę podkreślić, że w dniu inauguracyjnym również planujemy stoiska edukacyjne, które przygotuje dla nas Kampinoski Park Narodowy oraz Nadleśnictwo Radziwiłłów. A żeby ta impreza miała też taki walor słodki, to zaprosiliśmy do współpracy Koło Gospodyń Wiejskich Kreatywni z Kozłowa Biskupiego, którzy przygotują dla nas słodki poczęstunek.
11: Grzybków nie będzie tym razem.
12: Będą grzybki pieczone.
11: No proszę. Czyli jednak taki grzybowy akcencik będzie. Pani Katarzyno, pani na grzybach zna się chyba jak nikt inny, albo jak niewiele osób, przynajmniej w naszej okolicy, a pewnie i szerzej. Co możemy powiedzieć o modelach grzybów, które już zostały zakupione specjalnie na tę wystawę?
13: No muszę bardzo pochwalić, co wspaniałe i właśnie chciałabym bardzo, bardzo zaprosić mieszkańców, żeby przyszli i zobaczyli, bo grzyby są do siebie niektóre bardzo podobne. Tutaj będzie można zobaczyć, jakie to są różnice. No, chociażby można się też będzie dowiedzieć, że szatan wcale nie jest szatanem. i wiele innych ciekawostek. Naprawdę, naprawdę zapraszam. Nie tylko na tę inaugurację. No, dzieci na pewno się wiele dowiedzą, bo myślę, że wykład będzie ciekawy z prezentacją. I warto czytać i dowiadywać się o tym cudownym królestwie. Bo jest no, naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. A modele są wspaniałe, trzeba przyznać, i są pięknie przedstawione.
11: Dużo będzie tych modeli?
12: Kilkadziesiąt i te modele rzeczywiście będą całą, robiły robotę, że tak powiem, na naszej wystawie. Pragnę podkreślić, że duży wkład poza samorządem mają również pracownicy powiatowej stacji. To dzięki naszej inicjatywie dzisiaj możemy powiedzieć, że pierwsza tego typu wystawa na terenie powiatu sochaczewskiego się odbędzie.
11: I trzeba jeszcze dodać, że poza wspaniałymi modelami grzybów, sama wystawa również będzie miała niezwykłą oprawę.
15: Tak, tutaj mogę powiedzieć, że każdy, kto przyjdzie w tych dniach odwiedzić i zobaczyć wystawę, będzie mógł się poczuć jak w lesie. Będzie niewątpliwie nie tylko walor wzrokowy, ale też wizualny i też będziemy mogli powąchać, myślę, dlatego że prócz grzybów, prócz tych eksponatów będą też naturalne drzewa, krzewy, więc poczujemy się naprawdę jak w lesie.
11: Skoro też tyle podmiotów bierze udział, angażuje się w organizację tej wystawy, partneruje jej, to też świadczy o tym, że rzeczywiście było to potrzebne, pani Beato.
12: Myślę, że tak, że powiat sochaczewski zasługuje na to, żeby zwrócić uwagę na walor edukacyjny, walor taki estetyczny i żeby ta inicjatywa była kontynuowana przez jeszcze wiele, wiele lat.
11: Jeszcze taką ciekawostkę mamy, którą zdradziła pani Katarzyna przed wejściem do studia. To ile tych grzybów mamy w Polsce?
13: Oj, kilkanaście tysięcy, co najmniej 15 tysięcy, ale tego naprawdę nikt nie wie. Możemy znaleźć atlasy. Ja na przykład mam wspaniały atlas, który zresztą przywiozę ze sobą, w którym jest, uwaga, 1000 gatunków grzybów, które możemy spotkać, już jest jak dużo. Gdybyśmy zaczęli się teraz zastanawiać, ile znamy gatunków, no to proszę teraz, może państwo sobie zaczną wyliczać na palcach, ile znają. 1000 jest dużo, a 15? A w ogóle na świecie mamy ponad 5 milionów, a może jeszcze więcej gatunków.
11: Samych gąsek chyba jest wiele, tak?
13: Gołąbków jest ponad 150 gatunków. Gąski, gołąbki, także... A o różnicach i podobieństwach do grzybów, do tych gatunków, właśnie możemy się dowiedzieć na tej wystawie. Teraz na przykład niedawno były kurki, czyli pieprzniki, a teraz właśnie rosną lisówki pomarańczowe, które są prawie identyczne. Jedne jadalne, drugie nie. No to taka ciekawostka. A o szatanie to zapraszam, bo to też jest ciekawostka.
11: To na zakończenie proszę jeszcze o zachęcenie naszych słuchaczy do wzięcia udziału w tej wystawie.
12: Oczywiście serdecznie państwa zapraszamy. Wystawa będzie piękna, ciekawa. Będzie miała walor zarówno estetyczny, jak i naukowy.
11: I przypomnienie, gdzie i kiedy się odbędzie.
12: Kramnice Miejskie w Sochaczewie. 29 września rozpoczynamy o godzinie 12. Kontynuujemy w kolejne dni, aż do 2 października.
15: O tej wystawie będzie można też oczywiście poczytać w mediach społecznościowych, właśnie między innymi Kampinoskiego Parku Narodowego, także zachęcamy do śledzenia na naszym Facebooku, na naszej stronie internetowej.
12: Informacje o wystawie dostępne będą również na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz na plakatach, które rozmieścimy w naszym mieście.
13: I przypominamy, że do Kampinoskiego Parku Narodowego na grzyby nie jeździmy.
15: Bo możemy dostać mandat nawet.
11: Jest wiele pięknych miejsc, lasów.
12: Tak, w naszej okolicy jest wiele lasów, a my wiemy, że mieszkańcy naszego powiatu kochają zbierać grzyby i to jest dla nich. Po prostu to jest dla nich. I także serdecznie państwa zapraszamy.
11: A ja już dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu była pani Beata Fergińska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie, pani Katarzyna Fidler z Zespołu do Spraw Nauki i Monitoringu Przyrody w Kampinoskim Parku Narodowym oraz pani Magdalena Kamińska, Rzecznik Prasowy KPN-u. Dziękuję pięknie.
12: Dziękujemy.
15: Dziękujemy.
12: Do zobaczenia.
15: Do zobaczenia.
16: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
6: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Specjalnie dla Ciebie w Glam Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie kasze i ryże Polgrin aż 25% taniej. Kiełbasa śląska Karol 99 groszy za 100 gramów, a pomidor malinowy 5,99 za kilogram. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy 6 września wzięli udział w referendum. Dziękujemy za każdy oddany głos, za zaangażowanie i zainteresowanie przyszłością naszej gminy. Wasza obecność przy urnach pokazała, że sprawy gminy Sochaczew są dla mieszkańców ważne.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

Calvin Harris, moi drodzy, w Radiu Sochaczew i to jest super sprawa. Super sprawą jest też rozwój infrastruktury sportowej albo ta modernizacja, która się kończy. Trwała i efekty widać i to zachwyca, o tym opowiadała w Radiu Sochaczew Izabela Wojdyno, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie i do tego tematu wrócimy po godzinie 10, zwłaszcza, że chcę wam opowiedzieć nieco, albo właściwie pani dyrektor opowie, jak te prace wyglądają, co tam się dzieje i przy Warszawskiej i w Chodakowie, a tam przecież rzuca się w oczy ten wielki balon związany z zadaszeniem sztucznego boiska. Idzie nowe i fantastyczna to jest sprawa związana z poprawą jakości funkcjonowania i trenowania naszych sochaczewskich sportowców. A na razie hity w Radiu Sochaczew i to letnie hity. Radio Sochaczew. Przypominam, że lato trwa i ma się całkiem nieźle, chociaż czasami już robimy bry o poranku i wieczorem, ale to nie znaczy, że nie możemy się nastrajać odpowiednio. Lato 2000, czyli sami w Radiu Sochaczew odliczamy do 10:00 za moment wiadomości.

0: Szykujemy dla Państwa wysokie rabaty do 15% na cały asortyment. Sochaczew, Kopernika 1.
1: Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.
2: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 12 września lub do wyczerpania zapasów.
3: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
4: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
5: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
6: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
11: Reklama.
12: Punktualnie o 10 w Radiu Sochaczew wiadomości.
13: Po tragedii na Mazowszu kolejowi maszyniści mówią dość. Jutro od północy przez dobę przed każdym przejazdem kolejowym w Polsce będą zwalniać do tak zwanej prędkości bezpiecznej, czyli 20 km na godzinę. To może oznaczać opóźnienia pociągów, nawet duże. Miarka się przebrała, mówią maszyniści.
14: O tym niebezpieczeństwie na polskich torach informowaliśmy wszystkich od bardzo dawna. To są kwestie przejazdów kolejowych, to są wypadki na uszkodzonej infrastrukturze, strukturze kolejowej i wiele, wiele innych. Niestety nikt nas nie słuchał.
13: Mówi Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych.
15: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Wczoraj w Sokolnikach Suchych w skład Intercity wjechała ciężarówka. Zginęła pasażerka pociągu. 4 osoby w ciężkim stanie są w szpitalach. Ranni zostali maszynista i kierowca ciężarówki. W miejscu wypadku wciąż pracują służby. Policja i straż pożarna mają się dziś zakończyć oględziny. Do czynności tych wykorzystywany jest najnowocześniejszy sprzęt, m.in. skanery 3D. Śledczy zabezpieczyli m.in. monitoring z kabiny maszynisty. Trwa też akcja podnoszenia pociągu. Akcji przyglądają się okoliczni mieszkańcy.
16: Żeby wywalić 80-tonową lokomotywę, żeby ona ponoć tańczyła w powietrzu. Rozmawiałem tutaj z ludźmi wieczorem, którzy osobiście wyciągali te ofiary tych poszkodowanych najciężej. O tej kobiecie, która zmarła.
17: Dzisiaj tutaj widziałem znicz się nawet.
16: To ten znicz właśnie się pali, że ta kobieta właśnie tu ktoś zapalił z mieszkańców.
13: Mówi mieszkaniec Sokolnik Suchych, pan Maciej. Prawie 10 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w najnowszym ataku Rosji na Ukrainę. Rosjanie uderzyli m.in. w centrum handlowe w Sumach na północnym wschodzie kraju i portowe miasto Mikołajów. Ukraińska obrona powietrzna ostrzega, że zagrożenie nadal trwa, a nad kraj nadlatują kolejne wrogie drony. Cezary Jaszczyk.
18: Z danych obrony powietrznej wynika, że do tej pory Rosjanie wystrzelili około 150 dronów. Bezzałogowce uderzyły w targ w mieście Chmielnicki. Tam w często stosowanym przez Rosjan ponownym ataku ranni zostali ratownicy, którzy przybyli na miejsce. Co najmniej 10 osób zostało rannych w Krzywym Rogu i Izium. O ofiarach śmiertelnych donoszą za to władze Sum i Mikołajowa. Zagrożona atakiem była zachodnia Ukraina.

0: tym obwody położone tuż przy granicy z Polską. W związku z tym poderwano polskie myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia nad ranem otrzymali alerty o możliwym zagrożeniu. Ostrzeżenia zostały już odwołane.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak, Czerwonka Parcel 93, świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix, profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Efektowny start faworytów Ligi Mistrzów FC Barcelona gładko pokonała Feyenoord Rotterdam 5-1, a Paris Saint-Germain rozbiło Slovan Bratysława 6-1. Hat-tricka dla obrońców tytułu strzelił były gracz Barsy Ferran Torres. Powiedziałbym, że to był idealny debiut, no ale nie osiągnęliśmy do końca wymarzonego wyniku, bo jednak straciliśmy gola. Oczywiście moje gole to dobry sygnał pokazujący, że dobrze się tu odnajduję. Staram się obecnie dawać się z siebie wszystko, a to ważne, bo gramy co chwilę. Większość z nas nie miała okresu przygotowawczego, więc jeszcze nie prezentujemy naszego optymalnego poziomu.
5: Jest to stasiendo nuestra pretensja.
4: W pozostałych meczach Liverpool pokonał Atletico Madryt 2-1, Napoli przegrało z Arsenalem 0-1, Sporting Lizbona wygrał z Galatasaray Stambuł 3-1, a VfB Stuttgart pokonało Viking Stavanger 3-1. Starcie Roberta Lewandowskiego z Leo Messim na remis, ale to Polak wpisał się na listę strzelców, a Argentyńczyk zakończył mecz z asystą. Chicago Fire zremisowało z Interem Miami 1-1. Lewandowski ma już na koncie 6 goli w MLS. Znamy komplet półfinalistów US Open. Bardzo zacięte były wczorajsze ćwierćfinały kobiecego turnieju. Elena Rybakina pokonała Chinkę Qinwen Zheng 3-6, 6-1, 6-4. Dzięki temu Kazaszka od poniedziałku będzie nową liderką rankingu. O finał zagra z Amerykanką Coco Gauff, która w drugim secie obroniła dwie piłki meczowe i pokonała Mirę Andrijewą 2-6, 7-6, 6-2. W męskim turnieju gładko swoje mecze wygrali Aleksander Zwieriew i Karen Hachanow. Obronić tytuł i wywalczyć awans na Igrzyska Olimpijskie to cel naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy, które rozpoczęły się wczoraj w Sofii. Współgospodarze Bułgarzy pokonali Macedonię Północną 3-0, a Łotwa wygrała z Rumunią 3-1. Polacy turniej rozpoczną dziś od meczu z Portugalią. To grupa B. Grupa A będzie grać w Mediolanie, gdzie odbędą się także półfinały i finał. Grupa C w fińskim Tampere, a grupa D w rumuńskiej Cluj-Napoce. I jeszcze piłka ręczna, bo ruszył nowy sezon Ligi Mistrzów w zupełnie nowym formacie, czyli z 24 drużynami podzielonymi na 6 grup. Oba mecze polskich drużyn były bardzo zacięte. Industria Kielce pokonała u siebie szwajcarski zespół HC Kreins Luzern 30-29, a Wisła Płock przegrała na wyjeździe z Nantes 25-26.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak, Czerwonka Parcel 93, świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix, profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: I pyk, kolejna godzinka na najlepszej fali, moi drodzy, na 94,9. I to jest to, 5 minut minęło od 10. Gramy wam grupę Bee Gees, czyli Stayin' Alive. Za moment Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, Co mi tam. No i porozmawiamy sobie o tym, co już widać i przy Warszawskiej, i przy Chopina 101 w Chodakowie, bo o tym wszystkim, o tej przebudowie obiektów sportowych w studiu Radia Sochaczew opowiadała dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie Izabela Wojdyno. O tym wszystkim za moment.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.

0: 20 minut po 10 speechless, czyli wręcz dech zaparło, mowę odebrało i my takie samo wrażenie mamy, wypatrując tego, co dzieje się w Chodakowie, bo tam i balon, i zmienia się ta cała infrastruktura sportowa, i o tym w radiu Sochaczew opowiedziała dyrektor Izabela Wojdyno, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.
1: Tak, w Chodakowie widać największą zmianę, szczególnie jeżeli chodzi o imponujące zadaszenie sztucznego boiska, zadaszenie balonem pneumatycznym. W piątek zostały prace zakończone. Jeżeli chodzi o postawienie tego zadaszenia, znajdować się tam będą dwa mniejsze boiska i jedno duże. My przyszłościowo chcemy tam zamontować taki piłkochwyt, aby można było grać w dwóch sektorach pod tym zadaszeniem. Również trwają prace odbiorowe. Balon będzie już stał do wiosny, bo oddanie obiektów w Chodakowie przewidziane jest na październik, także już nie opłaca nam się tego zadaszenia zdejmować. Też nie możemy się doczekać. Obok jest pomieszczenie, takie zaplecze kontenerowe z szatniami, z prysznicami, aby korzystający z tego obiektu mogli się przebrać, mogli się wykąpać. Dodam do tego, że w Chodakowie jeszcze trwają prace związane z rozbudową trybun, będą mocowane nowe siedziska, nowe krzesełka, powstaje nowe boisko do siatkówki plażowej profesjonalne w miejsce tego, które tam było do tej pory. Trwa układanie drogi pożarowej. Także również olbrzymie zmiany. My ze swojej strony, bo teraz na ostatniej sesji Rady Miasta zostały tam zabezpieczone dla nas środki przesunięte. Będziemy niedługo ogłaszać zapytanie na nową tablicę wyników na stadion przy ulicy Chopina 101.
0: No i pięknie, moi drodzy. I to jest tylko część tego wszystkiego, co się dzieje. Nieco bliżej oddanie obiektów przy Warszawskiej. To wszystko oficjalnie 19 września razem z meczem charytatywnym.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
4: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.

0: 23 minuty pozostały do godziny 11. Przypominam, że w ten weekend, w tę sobotę także Grand Prix Sochaczewa w siatkówce plażowej, a dokładnie finał Grand Prix, który został przełożony z weekendu WSC festiwalowego ze względu na pogodę, a właściwie niepogodę, przełożony właśnie na najbliższą sobotę o 9 rozpoczęcie, o godzinie 12.30 ceremonia zakończenia imprezy. Finał Grand Prix siatkówki plażowej zagrają najlepsze pary całego cyklu, więc od rana będzie można na plaży miejskiej kibicować naszym siatkarzom plażowym.
1: Radio Sochaczew. Radio Sochaczew. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
6: Zapraszamy na 10. ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie 12 września.
7: Centralnym punktem będzie Eucharystia o godzinie 11.
6: Spotkamy się z Pawłem Piechnikiem i Małgorzatą Nawrocką.
7: Na koniec zagra zespół Mocni w Duchu i dzieciaki.
6: Każdy uczestnik otrzyma figurkę świętego Antoniego.
7: Więcej informacji na stronie rycerzyknepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
11: Fairplay Agencja Pracy poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24, 30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: 9 minut do godziny 11. Powiem wam, że ze względu na Skolima u nas w redakcji nastąpił podział właściwie na część męską i część żeńską. I o ile my lubimy słuchać Skolima, to moje redakcyjne koleżanki i Tomek Marciniak także w sumie w tej grupie jest, lubią oglądać Skolima. Jedna i druga grupa się zachwyca i jedna, druga grupa cieszy się ze względu na to, że będziemy mogli posłuchać Skolima i obejrzeć Skolima ponownie na terenie naszego powiatu, zwłaszcza, że Skolim sam wyjawił, że 20 września zagra w Sochaczewie. No i podejrzenia padają na dożynki gminy Sochaczew, ponieważ ta impreza odbywa się właśnie 20 września. Urząd gminy jeszcze gwiazdy co prawda nie zdradził i nie odsłonił, ale ja trzymam mocno kciuki, by jedno z drugim miało jednak trochę wspólnego i byśmy mogli wspólnie się bawić właśnie na koncercie w Feliksowie tego 20 września. A ostatnim razem Skolim był widziany na WSC Festiwalu, to 23 sierpnia i 27 sierpnia na pożegnaniu lata w Iłowie. Koncerty były przednie, zabawa była świetna, więc wierzę, że tak też będzie tym razem, jeśli urząd gminy oczywiście potwierdzi, że to Skolim.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Specjalnie dla Ciebie w Glam Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie kasze i ryże Polgrin aż 25% taniej. Kiełbasa śląska Karol 99 groszy za 100 gramów, a pomidor malinowy 5,99 za kilogram. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694-104-205.
7: Budujesz dom? Remontujesz mieszkania? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały na

0: przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
1: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 12 września lub do wyczerpania zapasów.
2: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
3: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
4: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
10: Reklama.
11: Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew jest 11.
12: Samorząd województwa zaprasza do udziału w konkursie Mazowieckie Barwy Wolontariatu. W tym serwisie o nawale wniosków o wydanie warunków zabudowy. Temat dotyczy w zasadzie całego kraju. Widoczny jest też w Teresinie. Będą również informacje z kroniki policyjnej. Sprawca kradzieży roweru ujęty na Podzamczu. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Już po raz 16 samorząd województwa mazowieckiego przyzna nagrody najbardziej aktywnym i zaangażowanym wolontariuszom oraz liderom społecznym. Kandydatów do konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu można zgłaszać do 30 września.
13: My wspieramy wolontariat, uważamy, że to jest bardzo dobra metoda wychowawcza na przykład, szczególnie dla młodego pokolenia, dla dzieci, dla młodzieży. I zresztą oni bardzo angażują się w te różne działania wolontariackie. No oczywiście to też jest pole do działania dla dorosłych. No w takim dojrzałym państwie, w którym społeczeństwo jest traktowane podmiotowo, właśnie te elementy samopomocowe, te elementy też takiej, powiedziałbym, solidarności międzyludzkiej są bardzo ważne, bo jest szereg środowisk, w którym się trudno żyje i wtedy obecność tych wolontariuszy, czy to wobec starszych, czy osób wykluczonych, jest po prostu niezbędna.
12: Mówił marszałek Adam Struzik. Celem konkursu jest nagrodzenie wolontariuszy i liderów społecznych za ich działalność na rzecz województwa i jego mieszkańców. Na laureatów czekają nagrody finansowe. I zmieniamy temat. Z początkiem września weszły w życie nowe przepisy dotyczące gospodarki przestrzennej, które wywołały nawał wniosków o warunki zabudowy w urzędach gmin w całej Polsce. Da się to zaobserwować chociażby na przykładzie gminy Teresin, mówi Joanna Kucharek-Matos, kierownik gospodarki przestrzennej w gminie.
14: U nas w gminie Teresin w stosunku do 2023 roku tych wniosków jest kilkaset procent więcej. W ostatnich kilku dniach tych wniosków wpłynęło ponad 200. Także sam ostatni tydzień spowodował, że tych wniosków złożonych przez 2 tygodnie jest więcej niż wszystkich wniosków złożonych o warunki zabudowy chociażby w 2022 roku czy w 2023.
12: Zmiany w przepisach polegają między innymi na tym, że gminy bez uchwalonego planu ogólnego nie mogą już wydawać nowych decyzji WZ dla wniosków złożonych po 31 sierpnia. W gminie Teresin planu ogólnego nie przyjęto, na co wpływ miało z kolei nieprzyjęcie przez rząd strategii obszaru otoczenia CPK.
6: To są wiadomości Radia Sochaczew.
12: A teraz kronika kryminalna. W centrum Sochaczewa doszło do kradzieży roweru pozostawionego

0: Zostawionego pod lokalem gastronomicznym. Dzięki monitoringowi policjanci szybko zidentyfikowali sprawcę. Okazał się nim 52-letni mieszkaniec gminy Sochaczew. Został on zatrzymany na Podzamczu. Przyznał się do kradzieży. Grozi mu do 5 lat więzienia.
1: Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych potwierdziło zakończenie operowania wojskowego lotnictwa w związku z atakami Rosji na zachodzie Ukrainy. Wojsko nie odnotowało naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Na światowych giełdach za baryłkę ropy znów trzeba zapłacić ponad $100. Od razu przełożyło się to na cenę paliw w całej Polsce. Kierowcy płaczą, ale tankują.
2: Wróciłem akurat z Włoch, to tam trochę więcej. Tam 2,21 euro.
3: No to tu tanio przy tym.
2: No nie jest tanio, ale
3: znośnie.
2: Ale znośnie.
4: Myślę, że tak, że dojdzie do 10.
3: Co pan wtedy zrobi?
4: Będę płakał. Ale tankował.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Zdaniem ekspertów, jeśli cena za baryłkę ropy przekroczy $120, cena w okolicach 10 zł za litr diesla będzie całkiem prawdopodobna. Ruszyły siatkarskie Mistrzostwa Europy. Reprezentacja Polski należy do grona głównych kandydatów do złota, a obrona tytułu da także przepustkę na Igrzyska Olimpijskie. Biało-czerwoni swój pierwszy mecz zagrają dziś z Portugalią. Może i jesteśmy faworytem, ale nie zawieszajmy sobie jeszcze medali, mówi były libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak.
6: Sport to jest tylko sport. Może się zdarzyć, że przegramy spotkanie 3-2 w jakimś po prostu, nie wiem, dziwnym meczu, który danego dnia będzie w wykonaniu polskiej reprezentacji słabszy. Tego nie zakładamy, ale taki scenariusz też należy przyjąć, bo niejednokrotnie sport pokazywał nam i uczył nas tej pokory, takiego zjawiska, że faktycznie nie do końca faworyci czasami wygrywają.
1: Rywalami Polaków w Sofii będą także Ukraina i Izrael. Jeszcze kartka z kalendarza. 54 lata temu, w 1972 roku, nasza piłkarska reprezentacja zdobyła złoto Igrzysk Olimpijskich w Monachium. W finale pokonała Węgry 2-1. Obie bramki zdobył dla Polski Kazimierz Dejna.
5: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Zachmurzenie małe, 17 stopni na termometrach. Do 19 dziś pokażą słupki rtęci w Sochaczewie i okolicy. W ulicach popadało i od razu się ochłodziło. Cieszą się na pewno grzybiarze. Na barometrach 1013 hektopaskali. Delikatnie wieje z zachodu. Także naprawdę bardzo przyjemnie.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: 5 po 11, Radio Sochaczew. Na dzień dobry, w czwartek, 10 dnia września. Tomek Marciniak. W takim razie dzień dobry dla Was wszystkich. Dobrego dnia.

0: Mrozu i Kacperczyk, wszystko czego chciałem, 20 po 11 już na zegarach, a dziś 10 dzień miesiąca, czyli Matki Boskiej Pieniężnej dla wielu z was, tak, tak, dokładnie. Jaki jest procent osób, które na 10 odbierają wypłatę? Otóż Główny Urząd Statystyczny i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie publikują takich danych, ale przyjmuje się, że 10 obok 1 jest najpopularniejszą datą, na jaką wpływa nasze wynagrodzenie, także możemy śmiało przyjąć, że jest to 50 na 50, prawda? Czyli co? Połowa Polaków się dzisiaj cieszy z wypłaty, a połowa Polaków zapomniała już o tym, że była wypłata. Izabela Wojdyna, dyrektor Mosiro, już za chwilę w studiu Radia Sochaczew. Czas na audycję Puls Miasta.
1: Autopromocja. Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Sochaczew rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę. Co naprawdę jej służy? Jak wybierać kosmetyki? Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
7: Reklama.
8: Audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Puls miasta.
9: A gościem audycji jest Izabela Wojdyno, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
9: Zaczynamy od potężnej, tak chyba możemy powiedzieć, inwestycji, jaka toczy się już od miesięcy na dwóch sochaczewskich stadionach. Prace szczęśliwie dobiegają końca, a zatem na jakim jesteśmy etapie?
10: Tak, jesteśmy, można powiedzieć, już na ostatniej prostej. Przygotowujemy się w tym momencie do otwarcia obiektów przy ulicy Warszawskiej 80. Otwarcie obiektów zaplanowane jest na 19 września na godzinę 14:30 przed meczem charytatywnym. Cały czas trwa tam procedura odbiorowa w budynku głównym, w budynku tenisowym. Dodam jeszcze, że powstało małe boisko treningowe. Czekamy jeszcze na oznakowanie kortów tenisowych. Także szczerze powiem, nie możemy się doczekać, aby dla nas ten komfort pracy był lepszy, jak również dla korzystających sportowców.
9: No, zmiany widać już z ulicy. Zwraca uwagę zwłaszcza ten nowy budynek, jaki powstał. Co on wam da? Co on ułatwi?
10: No, przede wszystkim ułatwi nam rozmieszczenie zawodników, jeżeli chodzi o mecze, o zaplecze szatniowe. Bardzo duży uważam komfort dla sochaczewskich sportowców, jeżeli chodzi właśnie o zaplecze szatniowe. Mamy fajną salę konferencyjną, która będzie możliwa do wykorzystania dla sochaczewskich stowarzyszeń na jakieś spotkania, na podsumowania spotkań oraz również dla nas jako Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dla nas będzie również wygoda przy imprezach biegowych, żeby zlokalizować tam biuro zawodów czy przyjąć biegaczy, którzy przyjeżdżają do nas z całej Polski. Dodam jeszcze, że od tego sezonu będziemy zarządzali kortami tenisowymi, jest to dla nas nowość. Wiem, że pora roku jest taka, jaka jest. Mam nadzieję, że ruszymy, że pogoda dopisze, aczkolwiek na wiosnę chcemy już bardzo profesjonalnie zachęcić sochaczewian do grania w tenisa ziemnego.
9: Proszę bardzo. Duże zmiany widać także w Chodakowie.
10: Tak, w Chodakowie widać największą zmianę, szczególnie jeżeli chodzi o imponujące zadaszenie sztucznego boiska, zadaszenie balonem pneumatycznym. W piątek zostały prace zakończone. Jeżeli chodzi o postawienie tego zadaszenia, znajdować się tam będą dwa mniejsze boiska i jedno duże. My przyszłościowo chcemy tam zamontować taki piłkochwyt, aby można było grać w dwóch sektorach pod tym zadaszeniem. Również trwają prace odbiorowe, balon będzie już stał do wiosny, bo oddanie obiektów w Chodakowie przewidziane jest na październik, także już nie opłaca nam się tego zadaszenia zdejmować. Też nie możemy się doczekać, obok jest pomieszczenie, takie zaplecze kontenerowe z szatniami, z prysznicami, aby korzystający z tego obiektu mogli się przebrać, mogli się wykąpać. Dodam do tego, że w Chodakowie jeszcze trwają prace związane z rozbudową trybun, będą mocowane nowe siedziska, nowe krzesełka, powstaje nowe boisko do siatkówki plażowej profesjonalne w miejsce tego, które tam było do tej pory. Trwa układanie drogi pożarowej, także również olbrzymie zmiany. My ze swojej strony, bo teraz na ostatniej sesji Rady Miasta zostały tam zabezpieczone dla nas środki przesunięte. Będziemy niedługo ogłaszać zapytanie na nową tablicę wyników na stadion przy ulicy Chopina 101.
9: I to nie jedyne zmiany na terenie waszych obiektów, bo przecież dużo się dzieje także. Przepraszam, ale coś pani chce dodać?
10: Tak, dodam jeszcze, że ta inwestycja sportowy Sochaczew trwa już 2 lata. Dodam, że wodny plac zabaw, który również jest przypływalny, został z tych środków wykonany. Jest to oczywiście ogromna zasługa staraniom pana posła Macieja Małeckiego, z czego to 36 milionów ponad na tą inwestycję zostanie wydanych, a ponad 30 milionów to są środki z Polskiego Ładu.
9: Tak jest, wszystko się zgadza. No to przechodzimy do kolejnego wątku. Tak jak wspomniałam, prace, duże prace trwają także na innych obiektach waszych. Mam na myśli basen Orka. Tu długa przerwa technologiczna trwa nie bez powodu.
10: Tak, nie bez powodu. Pierwszy raz od rozpoczęcia funkcjonowania pływalni wymieniamy filtry odpowiadające za wodę w basenie rekreacyjnym. Jest to olbrzymia dla nas inwestycja i dla mieszkańców myślę, że również będzie ona korzystna. Filtry są ogromne, tak jak widać na zdjęciach, które zostały zamieszczone przez miasto Sochaczew. Filtry przyjechały pocięte. Dzisiaj przyjeżdżają pracownicy ze Słowenii, którzy będą te filtry na podbaseniu kleić, będą je montować, ponieważ nie można było naszym otworem drzwiowym ich tam wprowadzić. Następnie nastąpi podłączenie i mam nadzieję udany rozruch dla tych filtrów rekreacyjnych. Oprócz tego czekamy jeszcze na montaż 3 nagrzewnic, które są odpowiedzialne za wentylację powietrza na nitce basenowej.
9: Wy cały czas w ramach tej przerwy technologicznej poprawiacie stan obiektu.
10: Tak, poprawiamy stan obiektu, to są prace najgrubsze, że tak powiem. Dodatkowo jeszcze oczywiście spuszczana jest woda z niecek basenowych, z jacuzzi, z wannien jacuzzi, naprawa oświetlenia podwodnego, uzupełnianie złoża w basenie sportowym. Fugujemy również nieckę basenową w tym sezonie, ponieważ jest na to dłuższy czas, aby też ona dostała takiej świeżości, jeżeli chodzi o podłogę. Mamy przeróżne przeglądy i naprawy ozonatorów, wymiany pasków klinowych, filtrów w przeróżnych komorach, przeglądy sprzętu komputerowego. Także ta przerwa technologiczna jest bardzo dla nas ważna i bardzo istotna, aby później kolejny rok spokojnie funkcjonować.
9: Jeszcze wrócę na chwilę do tych filtrów. Ich montaż, co da? Jakie efekty przyniesie?
10: No przede wszystkim jest to lepsze uzdatnianie wody, filtrowanie, czyli usuwanie wszelkich zanieczyszczeń, które trafiają po prostu do pływalni. Są to włosy, są to kosmetyki. Ta woda następnie przechodzi przez filtr, przez złoże i trafia uzdatniona do niecki basenowej.
9: Skorzystamy ją wszyscy.
10: Tak,
9: pracownicy i użytkownicy. Wspomniała pani o tej świeżości. Tę świeżość też widać w tej chwili na hali na ulicy Kusocińskiego. Tu duże też zmiany.
10: Tak, bardzo duże zmiany. Rozpoczęliśmy z początkiem wakacji od naprawy dachu, może nie takiej kompleksowej, ale takiej, która też pozwoli nam spokojnie funkcjonować. Pomalowane zostały ściany na dużej sali i właśnie zakończyły się prace związane z cyklinowaniem podłogi na sali judo oraz na dużej sali sportowej. Naprawdę robi to wrażenie, bo jednak ta świeża podłoga nadaje dużo świeżości, dużo światła daje, a jeżeli mowa o świetle, to również w najbliższych dniach zrobimy kompleksową modernizację oświetlenia w dużej sali.
9: I tym samym obiekt przy ulicy Kusocińskiego wejdzie w nową epokę nareszcie.
10: Tak, nareszcie, bo podam, że korzysta bardzo dużo sportowców, koszykarzy, judoków z 2 sal. Mamy przeróżne imprezy, także warto robić to dla sportowców.
9: Zdecydowanie tak. Czy możemy coś więcej powiedzieć na temat meczu wspomnianego, charytatywnego, który odbędzie się 19 września?
10: Tak, mecz odbędzie się 19 września o godzinie 15. Jest rozpoczęcie tej części związanej z meczem charytatywnym po oficjalnym otwarciu obiektów. Wczoraj odbyło się spotkanie organizacyjne z burmistrzem Sochaczewa, panem Danielem Janiakiem. Mecz będzie podzielony na 3 mecze. Będą grali zawodnicy młodsi z roczników 2016, 17, 18. Będzie później mecz ekipy burmistrza z oldboyami Orkana Sochaczew i na koniec o godzinie 17 przewidziany jest mecz gwiazd drużyna burmistrza z Orkanem Sochaczew, czyli rewanż za poprzednie spotkanie. Mecz to nie wszystko, przede wszystkim się liczy się dobry, szczytny cel, w jakim celu jest prowadzona ta impreza dla Mai i Stasia Tarasów. Będą licytacje przeprowadzane w przerwach między tym wydarzeniem. Będzie strefa piknikowa dla dzieci, dla dorosłych. Także serdecznie zapraszamy.
9: Zapraszamy i zapraszamy również, wy zapraszacie również na dwa wydarzenia, które odbędą się w najbliższą sobotę.
10: Tak, najbliższy weekend o godzinie 9 na plaży miejskiej w sobotę, 12 września, odbędzie się przełożony finał Grand Prix Sochaczewa w siatkówce plażowej, ponieważ ta impreza miała się odbyć w ramach WSC Festiwalu, ale pogoda w tą sobotę nie była zbyt przyjazna dla siatkarzy plażowych. Także serdecznie zapraszamy na plażę miejską w najbliższą sobotę o godzinie 9. Natomiast w sobotę między godziną 12 a 18 zapraszamy pod namiot lodowiska, gdzie odbędzie się spotkanie z dartem. Pierwszy rzut Odkryj Darta. Jest to projekt realizowany w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego. Organizujemy to spotkanie z sochaczewską społecznością darterską. Będzie można spróbować tego sportu. My również planujemy imprezy związane z dartem. Myślę, że pewnie powstanie Grand Prix, ponieważ jest sprzęt przenośny, będziemy mogli go używać nie tylko w lokalizacji w Sochaczewie, ale również w Chodakowie. Także każdy, kto chce poznać darta, zapraszamy wszystkich pod namiot lodowiska w nas najbliższą sobotę.
9: A zapraszała Izabela Wojdyno, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Dziękuję bardzo za
10: tę rozmowę. Dziękuję bardzo.
8: Puls Miasta. Była to audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jolanta Gonta, starosta sochaczewski, Damian Jaworski, wójt gminy Rybno oraz parafia pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Rybnie zapraszają na dożynki powiatu sochaczewskiego. Już 13 września spotkajmy się w Rybnie i Matyldowie. O 12 uroczysta msza święta w kościele w Rybnie, a od 14 na placu dożynkowym w Matyldowie oficjalne otwarcie i tradycyjny ceremoniał dożynkowy. W programie trzeci powiatowy konkurs na najlepszy swojski smalec, koncert Big Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie, występ zespołu pieśni i tańca Sochacze, prezentacja uczniów szkoły w Rybnie oraz zespołów Echo Pokoleń i Apasjonata. Wieczorem na scenie gwiazdy MIG oraz piękni młodzi Magdalena Narożna. Widzimy się 13 września na dożynkach powiatu sochaczewskiego.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.
8: Grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy 6 września wzięli udział w referendum. Dziękujemy za każdy oddany głos, za zaangażowanie i zainteresowanie przyszłością naszej gminy. Wasza obecność przy urnach pokazała, że sprawy gminy Sochaczew są dla mieszkańców ważne.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: Król Nocy i Grzegorz Chyży za 11.12, no to wrzucamy coś na ruszt.
1: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
2: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: A dziś Bar Grzegory, co proponuje, na co zaprasza? Na zupę zacierkową, na drugie jest co? Placek po węgiersku tym razem będzie grany. Dodatkowo w ofercie ryba smażona tradycyjnie, dziś okonie i pierogi ręcznie robione, takie domowe, na przykład z mięsem. Życzymy smacznego. Szczegółowe menu na Facebooku Bar Brothers Grzegory, który mieści się w Kuznocinie 112B.
2: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Za 5 minut samopołudnie, za 5 minut wiadomości na antenie Radia Sochaczew, a w nich Jobita Leszczyńska pochyli się nad projektem sportowy Sochaczew, który jest już na finiszu.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Piąte urodziny w salonie łazienek Lamina Studio. W miesiącu wrześniu szykujemy dla Państwa wysokie rabaty do 15% na cały asortyment. Sochaczew, Kopernika 1.
3: Co tak się u ciebie dymi, sąsiedzie?
4: Nie wiem, ale chyba mam zapchane przewody kominowe albo brak nich ciągu.
3: Lepiej wezwij Pawła Kominiarza, nie się męczysz na tym dachu, jeszcze spadniesz i narobisz bigosu.
4: Może i masz rację, sąsiedzie, ale od razu bym zainstalował nasadę wiatrochronną i zabezpieczył przewód kominowy wkładem kwasoodpornym.
3: No tym bardziej wezwij Pawła Kominiarza. Sam i tak sobie z tym nie poradzisz. Ja to, sąsiedzie, twierdzę, że lepiej zaufać zawodowcowi.
4: Chyba tak zrobię.
3: Sąsiedzie, nawet jeśli chcesz dokonać przeglądu instalacji wentylacyjnej, czy też odbioru przewodów kominowych do nadzoru budowlanego, lub przyłączasz się do sieci instalacji gazowej, bądź chcesz sprawdzić szczelność instalacji gazowych i wykonać pomiary wentylacji mechanicznej, również co? Wezwij Pawła Kominiarza. Paweł Kominiarz. Nie zwlekaj, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego. Telefon 502 142 122.
4: Możesz powtórzyć, sąsiedzie?
3: Oczywiście. Paweł Kominiarz. 502 142 122.
5: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
6: Szukasz bezpieczeństwa.

0: dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
1: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 12 września lub do wyczerpania zapasów.
2: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
3: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
4: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
5: Specjalnie dla Ciebie w Gramo Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie kasze i ryże Polgrin aż 25% taniej. Kiełbasa śląska Karol 99 groszy za 100 gramów, a pomidor malinowy 5,99 za kilogram. Gramo Market. Polska jakość w niskich cenach.
0: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.
9: Jest samo południe. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Namiot pneumatyczny w Chodakowie już stoi i robi wrażenie. Na jego temat rozmawiamy z dyrektor Mosiru Izabelą Wojdyno. W tym serwisie zapraszamy na zemstę w wykonaniu teatru Niezła Sztuka. Będzie też o próbach oszustwa w powiecie sochaczewskim. Oszuści zagrali na emocjach naszych mieszkańców, ale tym razem na szczęście nikt im nie uwierzył. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Projekt sportowy Sochaczew dobiega końca. W jego ramach gruntownej modernizacji poddano dwa stadiony, przy Warszawskiej i w Chodakowie. Zmiany w Chodakowie widać już z daleka. Chodzi przede wszystkim o zadaszenie głównego boiska balonem pneumatycznym.
11: Zostały prace zakończone. Jeżeli chodzi o postawienie tego zadaszenia, znajdować się tam będą dwa mniejsze boiska i jedno duże. My przyszłościowo chcemy tam zamontować taki piłkochwyt, aby można było grać w dwóch sektorach pod tym zadaszeniem. Trwają prace odbiorowe, balon będzie już stał do wiosny, bo oddanie obiektów w Chodakowie przewidziane jest na październik, także już nie opłaca nam się tego zadaszenia zdejmować. Też nie możemy się doczekać, obok jest pomieszczenie, takie zaplecze kontenerowe z szatniami, z prysznicami, aby korzystający z tego obiektu mogli się przebrać, mogli się wykąpać. Dodam do tego, że w Chodakowie jeszcze trwają prace związane z rozbudową trybun, będą mocowane nowe siedziska, nowe krzesełka, powstaje nowe boisko do siatkówki plażowej profesjonalnej.
10: W sumie koszt projektu sportowy Sochaczew wyniósł ponad 36 milionów złotych. Pieniądze w zdecydowanej mierze pochodzą z rządowego programu Polski Ład.
12: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: W najbliższy weekend odbędzie się inauguracja sezonu artystycznego Sochaczewskiego Centrum Kultury. Przez dwa popołudnia w piątek i sobotę chętni będą mogli zapoznać się z poszczególnymi sekcjami działającymi w Chodakowie i Boryszewie. W niedzielę na otwarcie sezonu zaplanowano wystawienie spektaklu Zemsta przez amatorski teatr Niezła Sztuka działający przy SCK.
13: No nie można tego nie zobaczyć. To nie jest moja opinia, tylko ludzi, którzy już widzieli, bo to wystawiam trzeci raz. I za każdym razem to jest trochę coś innego, mimo że trzymam trzymamy się całkiem wiernie tekstu oryginału. Właśnie to jest taka magia teatru, że nigdy się nie idzie na tą samą sztukę. Są ludzie, którzy przychodzą, byli już dwa razy.

0: za każdym razem byli bardzo zadowoleni i wybierają się trzeci raz. Także no, zapraszam serdecznie.
1: Mówił opiekun artystyczny grupy teatralnej Sebastian Stępień. I zmieniamy temat. Na terenie powiatu sochaczewskiego doszło do kilku prób oszustwa. Oszuści dzwonili do mieszkanek powiatu sochaczewskiego i informowali, że syn potrącił na przejściu dla pieszych kobietę i dziecko, które zmarło na miejscu. Matka natomiast miała trafić do szpitala w stanie ciężkim. Następnie przekonywali, że konieczne jest przekazanie pieniędzy, aby członek rodziny mógł uniknąć odpowiedzialności karnej. Jak podaje policja, celem oszustów jest wywołanie silnych emocji, a przede wszystkim strachu o osoby najbliższe. Przestępcy wprowadzają presję czasu po to, aby ich rozmówca nie miał szansy zweryfikowania przekazanych wcześniej informacji. Mieszkanki powiatu sochaczewskiego na szczęście nie dały się oszukać.
2: Rząd zapowiada pilne wprowadzenie ostrzejszych przepisów dotyczących przejazdów kolejowych. To po tragedii pod Przysuchą. Wczoraj ciężarówka wjechała tam tuż pod pociąg Intercity. Zginęła jedna osoba, a cztery są w ciężkim stanie, w tym maszynista i kierowca. Nowa propozycja ma się pojawić szybko, bo celem nadrzędnym jest zwiększenie bezpieczeństwa. Na tak jest Marek Sawicki z PSL-u, który mówi mocno i dosadnie.
3: Niestety na głupotę Polaków innego lekarstwa nie ma jak surowa kara.
2: Nieco inaczej widzi to opozycja. Nam wszystkim potrzeba więcej ostrożności, mówi Rafał Bochenek z PiSu.
4: Natomiast ja nie wiem, czy takie ciągłe podkręcanie śruby i zaostrzanie przepisów do czegoś doprowadzi.
2: Jego zdaniem powinniśmy dziś bardziej skupić się na działaniu prewencyjnym i być może na lepszym oznakowaniu przejazdów. A w związku z wczorajszą tragedią maszyniści w całym kraju zapowiadają na jutro protest przed każdym przejazdem kolejowym. Będą zwalniać do 20 km na godzinę. Skąd 20 km na godzinę? Jak wyjaśnia szef w Związku Maszynistów Leszek Miętek, to określona w przepisach tak zwana prędkość bezpieczna.
5: Która na kolei jest określona na poziomie 20 km na godzinę. Właśnie odebrałem ostatnie meldunki z kraju. Jest pełne poparcie dla tego typu działań. Maszyniści będą się stosowali do tego apelu. W tej sytuacji można się spodziewać opóźnień pociągów na całej sieci PKP.
2: Akcja rozpocznie się o północy i potrwa do północy. A według Urzędu Transportu Kolejowego przejazdy występują w Polsce średnio co 2 km torów.
6: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: No i zrobiło nam się pochmurno, choć według synoptyków z tych chmur deszczu dziś nie będzie. 18 stopni na termometrach. Słonko ma jeszcze do nas zajrzeć. Dziś zajdzie za horyzont o 19.08, a wzeszło o 6 minut. 3. Ciśnienie zaczyna iść delikatnie do góry. No i wiatr też przybrał na sile z zachodu z prędkością 30 km na godzinę.
6: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: 6 po 12. Jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew. Właśnie tak zaczynamy. W tej godzinie tradycyjnie zagramy hit dnia, a także powiemy o tym, co jest potrzebne, aby osiągnąć sukces. Tomek Marciniak, ponowne. Dzień dobry, tym razem już popołudniowe.

0: 13 po 12. No to gramy w Radiu Słuchacze w nasz dzisiejszy
1: hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
4: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Skoda na to OS, 19 po 12 do muzyki. Za chwilę wrócimy, będzie między innymi ABBA. Tymczasem obiecałem powiedzieć o tym, co jest potrzebne, aby osiągnąć sukces. Zdaniem 77% Polaków ważną rolę odgrywają tu finanse, a 64% uważa, że własne działania oraz czynniki zewnętrzne. Z kolei wśród czynników wspierających osiągnięcie sukcesu najwięcej, bo 84% uczestników badania dla Erste Bank Polska wymieniło dobre samopoczucie psychiczne i dbanie o siebie oraz wytrwałość w dążeniu do celu. 82% badanych wskazało, że wsparcie rodziny jest dla nich najważniejsze, a 80% gotowość do wysiłku i ciężką pracę.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!

Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.

0: gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516 650 969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
5: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
9: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
10: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
11: Jeszcze więcej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
15: Reklama.

0: słuchacie Radia Słuchaczew na 94.9 FM za, do muzyki. Za chwilę wrócimy. Tymczasem ważny apel, jaki płynie z sochaczewskiego ratusza. Otóż jeżeli macie jakieś gadżety, pamiątki sportowe i chcecie im dać drugie życie, to zachęcamy, żeby przynieść je do 11 września do Urzędu Miasta w Sochaczewie lub Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i nadać im nowy cel, nowe życie, bowiem będą przeznaczone na licytację podczas meczu charytatywnego dla Mai i Stasia Tarasów. To spotkanie odbędzie się 19 września przy Warszawskiej 80, a na ten mecz zaprasza Izabela Wojdyno, dyrektor Mosiru.
1: Mecz będzie podzielony na 3 mecze. Będą grali zawodnicy młodsi z roczników 2016-17-18. Będzie później mecz ekipy burmistrza z Oldboyami Orkana Sochaczew i na koniec o godzinie 17 przewidziany jest mecz gwiazd drużyna burmistrza z Orkanem Sochaczew, czyli rewanż za poprzednie spotkanie. Mecz to nie wszystko, przede wszystkim liczy się dobry, szczytny cel, w jakim celu jest prowadzona ta impreza dla Mai i Stasia Tarasów. Będą licytacje przeprowadzane w przerwach między tym wydarzeniem, będzie strefa piknikowa dla dzieci, dla dorosłych, także serdecznie zapraszamy.
0: Będzie można zapłacić blikiem, będzie można zapłacić gotówką za wylicytowany przedmiot, także naprawdę warto, a ja mogę powiedzieć, że będą naprawdę prawdziwe perełki. Tak czy inaczej, jeżeli macie takie gadżety, przynieście je, zlicytujemy, a cały dochód wesprze Maję i Stasia.
2: Autopromocja.
3: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
4: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
5: Sponsorem programu jest Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
6: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale. Kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
14: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
15: Dźgnął ją kilkanaście razy.
16: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
13: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
17: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
13: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
18: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
19: Kawka się ceni.
20: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
21: Polecam. Cezary Pazura.
22: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Polimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
23: Kia. Movement that inspires.
20: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
21: Jagodzianka się ceni.
20: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
21: Polecam. Cezary Pazura.
0: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
23: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
24: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
25: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
26: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
27: Jeszcze więcej muzyki.
28: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sob-car.com.
29: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
30: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.

0: Zbliża się 13:00, za chwilę wiadomości, a w nich m.in. dowiecie się, kto został nowym dyrektorem żłobka Maluch Plus w Giżycach.
1: Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18:00 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Uwaga, uwaga! Piąte urodziny w salonie łazienek Lamina Studio. W miesiącu wrześniu szykujemy dla Państwa wysokie rabaty do 15% na cały asortyment. Sochaczew, Kopernika 1.
6: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
8: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
9: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższą.

0: kurczaka 4,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 12 września lub do wyczerpania zapasów.
1: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
2: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Reklama. Jest 13 w Radiu Sochacza. Wczesne wiadomości, po nich informacje ekonomiczne.
9: Żłobek Maluch Plus w Giżycach ma nowego dyrektora, to na początek. W tym serwisie zapraszamy na tradycyjne sianokosy w granicy. Ten sposób obcowania z przyrodą docenia między innymi wójt Kampinosu Piotr Grzelak. Będzie też przypomnienie. Dziś ostatni dzień zapisów do udziału w grze terenowej, która odbędzie się w niedzielę w naszym mieście. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. Zaczynamy od ważnej informacji z gminy Iłów. Od 1 września żłobek Maluch Plus w Giżycach ma nowego dyrektora. O szczegółach inspektor do spraw oświaty Katarzyna Zwierzchowska.
10: Poprzednia pani dyrektor, pani Karolina Mikołajczyk, złożyła wypowiedzenie i swoją karierę będzie już rozwijać w innej placówce. My jako urząd ogłosiliśmy konkurs w miesiącu sierpień. Komisja konkursowa na stanowisko dyrektora zaczesną, która od 1 września rozpoczęła pracę w naszym żłobku.
9: Jak podkreśla Paulina Szczesna, jej pierwsze wrażenia po objęciu stanowiska są bardzo dobre. Nowa dyrektor zdążyła już też wdrożyć pewne innowacje.
11: Dyrektorem żłobka jestem od 1 września, także to dość krótki okres, ale już wiem, że mam bardzo dobrą, empatyczną i wykwalifikowaną kadrę. Jeśli chodzi o naszą wspólną misję, tworzenie żłobka, tak, to chcemy, aby było to miejsce, gdzie dzieciaki się rozwijają, bawią i przede wszystkim czują jak w domu. Pierwszą innowacją, którą już prowadziłam, która trwa w tej chwili, jest proces adaptacji. Jest to tak naprawdę element kluczowy dla bezpieczeństwa emocjonalnego dzieci oraz budowania spójnej współpracy z rodzicami. Była to adaptacja stopniowana. Obejmowała ona spotkanie wstępne, obecność dzieci z rodzicami, czyli takie indywidualne podejście.
9: Warto dodać, że w żłobku są jeszcze ostatnie wolne miejsca.
12: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: Już po raz drugi Kampinoski Park Narodowy zaprasza wszystkich chętnych na tradycyjne sianokosy. Odbędą się one w najbliższą sobotę na Polanie Granicy w godzinach od 12 do 16. Do udziału zachęca wójt Piotr Grzelak, który bardzo dobrze wspomina zeszłoroczną edycję wydarzenia.
13: Były warsztaty też sklepania kosy, była możliwość grabienia tego siana, był koń i wóz, na który się ładowało to siano, później przejeżdżało się w odpowiednie miejsce i układało ten stóg, więc powiem szczerze, taka tradycja wróci do gminy Kampinos. My to traktujemy jako oczywiście takie wydarzenie kulturalne, rozrywkowe i mamy nadzieję, że będzie już tradycyjne i cieszę się, że powróciły te stogi na swoje miejsce. Zachęcam wszystkich Państwa do odwiedzenia granicy w gminie Kampinos. Warto chociażby zobaczyć, myślę, że zdjęcie pamiątkowe też fajnie będzie sobie zrobić.
9: Warto ubrać się w ubranie z długim rękawem, długie spodnie lub spódnice. Zwieńczeniem sianokosów będzie wspólne ognisko, wstęp wolny. I jeszcze przypomnienie, dziś mija termin zapisów na terenową grę na orientację pod tytułem Szlakiem Bohaterów Bzury 1939 roku. Uczestnicy przemierzą teren Sochaczewa, odkrywając sekrety jego obrońców. Wydarzenie odbędzie się 13 września. Do udziału zaprasza Muzealna Grupa Historyczna.

0: Wiadomości ekonomiczne.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
4: Bartek Staniaszek, Wiadomości Ekonomiczne. Wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowy, utrata prawa jazdy na 3 miesiące. Takie zmiany zapowiada minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Projekt przepisów ma być gotowy na najbliższe posiedzenie Rady Ministrów. Zdecydowane działania rządu to efekt wczorajszej katastrofy w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Dobre i złe wieści dla kredytobiorców. Stopy procentowe bez zmian zdecydowała wczoraj o tym Rada Polityki Pieniężnej, ale są pierwsze sygnały, że taki stan rzeczy może długo się nie utrzymać za sprawą rosnącej inflacji.
5: Rynek kontraktów terminowych na stopę procentową widzi to zupełnie inaczej i tam widać na horyzoncie właśnie podwyżki stóp procentowych i to właściwie aż 2 podwyżki, czyli w sumie o przynajmniej 0,5 punktu procentowego. Gdyby taka prognoza się sprawdziła, no to przy takim przeciętnym kredycie, czyli na 500 tysięcy złotych na 30 lat, mielibyśmy wzrost raty o niecałe 200 zł.
4: Wyjaśnia Jarosław Sadowski z rankomat.pl. Stopa referencyjna NBP wynosi obecnie 3,75%. Rok szkolny już ruszył, ale ZUS przypomina, że nadal można składać wnioski o wyprawkę szkolną elektronicznie za pomocą aplikacji mZUS, a pierwsze pieniądze do rodziców trafią już we wrześniu, mówi Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS-u.
6: Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
4: A wnioski można składać do końca listopada.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
7: 5 po 13, chyba płynie w nas gorąca krew. Tak zaczynamy muzycznie tę godzinę. Jeszcze więcej muzyki w końcu w Radiu Sochaczew. Dokładnie.

0: Nawet ci, którzy nie są grzybiarzami, wiedzą, że sezon na grzyby jest w pełni. W lasach można znaleźć już nie tylko kurki, ale podgrzybki, prawdziwki, koźlaki i co tam jeszcze dusza zapragnie. Pamiętajmy jednak, że do koszyka wrzucamy tylko te osobniki, których jesteśmy pewni. Nie należy też zbierać grzybów zbyt starych, gdyż mogą być po prostu toksyczne. My na targowisku miejskim zapytaliśmy sprzedających, co tam udało im się ostatnio zebrać.
1: Dzisiaj prawdziwka, 2 takie wiaderka, 3 takie wiaderka kozaczka. Lubię maślaki, czarne łebki, prawdziwki, nie, kurki, suszę, zaprawiam.
2: Złoty sposób na sprawdzenie, czy robaczywy, czy nie.
3: Jakie są korzenie, czy są obrane troszkę, czy takie całe i czy są twarde. Jak twarde, to nie mają robaków.
0: A jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do zebranych grzybów, pamiętajcie, można udać się do stacji sanepidu i tam za darmo sprawdzić, czy są jadalne. Bo w końcu zdrowie, życie jest najważniejsze.
4: Radio Sokarzew. Reklama.
5: Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.
6: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
7: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
8: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
9: Specjalnie dla Ciebie w Glam Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie kasze i ryże Polgrin aż 25% taniej. Kiełbasa śląska Karol 99 groszy za 100 gramów, a pomidor malinowy 5,99 za kilogram. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
10: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobierców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
12: To ja też chcę!
11: 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Jeszcze więcej muzyki.
15: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Reklama.
18: Laboratorium Języka. Odkryj przepis na udane wakacje. Spakuj językowe triki do walizki i zainspiruj swoje dziecko. Sponsorem audycji jest Szkoła Językowa British House w Sochaczewie. Akredytowane centrum metody Teddy Eddy.
19: Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym spotkaniu z cyklu Laboratorium Języka, spakuj angielski na wakacje. Dzisiejsza audycja jest wyjątkowa, ponieważ stanowi zwieńczenie całego naszego wakacyjnego cyklu pod tym samym tytułem. Dzisiaj porozmawiamy o czymś więcej niż zwykle, nie tylko o samej nauce angielskiego, ale o tym, jak szkoła językowa może działać na rzecz dzieci, rodziców i lokalnej społeczności. Szkoła British House została jedną z 14 placówek, które dołączyły do programu Latarnia Fundacji Edurela, co oznacza bycie taką latarnią? O tym porozmawiam z dyrektor British House, Lidią Tępczyk oraz metodyczką Katarzyną Janiak. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
21: Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy.
19: Zacznijmy od podstaw. Czym właściwie jest Fundacja Edurela? Bo nie jest to przecież organizacja zajmująca się wyłącznie samą edukacją językową.
12: Zdecydowanie nie. Fundacja Edurela skupia się przede wszystkim na budowaniu dobrych relacji w edukacji, w biznesie i lokalnych społecznościach. Jej misją jest rozwijanie kompetencji interpersonalnych, wspieranie komunikacji oraz tworzenie warunków, w których ludzie mogą się rozwijać. Edukacja to przecież nie tylko wiedza. Możemy nauczyć dziecko słówek czy gramatyki, ale równie ważne jest to, czy potrafi ono współpracować z innymi, wyrażać swoje myśli, potrzeby i radzić sobie z emocjami.
20: I właśnie dlatego ta współpraca jest dla nas tak ciekawa. Szkoła może być czymś więcej niż miejscem, do którego dziecko przychodzi na godzinę i wychodzi. Może być przestrzenią do spotkania, do rozmowy i do wzajemnego wsparcia.
22: I temu właśnie ma służyć program Latarnia.
20: Tak, program jest skierowany do szkół, które chcą działać szerzej niż tylko w obszarze edukacji przedmiotowej. Latarnie mają rozwijać kulturę dialogu oraz realnie angażować się w swoje lokalne otoczenie. Sama nazwa jest dla nas bardzo symboliczna. Latarnia wskazuje drogę, no i daje światło. Chodzi o to, by szkoła inspirując pokazywała nowe możliwości.
12: Ważne są tu trzy obszary wyznaczone przez fundację, czyli tak zwane 3W – współdzielenie idei, wartości i wspieranie fundacji oraz współpraca.
22: Co to oznacza konkretnie dla British House i mieszkańców Sochaczewa?
12: Chcemy, aby te działania miały bardzo konkretny wymiar. Jedną z głównych inicjatyw są stypendia językowe, językowe skrzydła dla dzieci, które mają potencjał i motywację do nauki, ale z przyczyn finansowych ich rodziny nie mogą pozwolić sobie na dodatkowy kurs.
20: Dostęp do dobrej edukacji językowej nie powinien być luksusem. Aktualnie realizujemy ten program dla 3 sochaczewskich szkół podstawowych SP1, SP4 oraz SP6. Wnioski stypendialne od rodziców już do nas wpłynęły i do 15 września wspólnie ze szkołami wybierzemy stypendystów. Wartość jednego stypendium, które fundujemy wraz z Fundacją Edurela, to 4400 zł. Jest to koszt, który obejmuje pełny kurs całoroczny oraz materiały edukacyjne. Patrzymy tu nie tylko na sytuację materialną, ale przede wszystkim na zaangażowanie i chęci dziecka.
22: A dlaczego nauka angielskiego jest tak ważnym elementem tego wsparcia?
12: Ponieważ język daje dziecku ogromne poczucie sprawczości. Sukcesy typu rozumiem, co ktoś do mnie mówi, czy potrafię porozmawiać z kimś z innego kraju, budują trwałą pewność siebie.
20: Dlatego nazwa językowe skrzydła jest tak trafna. Dajemy dzieciom narzędzie, które otwiera drzwi do dalszej edukacji, relacji i przyszłych możliwości.
22: A jak te wartości relacyjnie wprowadzacie wśród najmłodszych dzieci?
20: W naszych grupach przedszkolnych wprowadzamy postać Sujki Reli. Będzie ona pojawiała się na zajęciach za każdym razem, gdy ujawni się jakaś trudność, emocja czy wyzwanie komunikacyjne.
12: Sujka Rela będzie odwiedzała przedszkolaki także regularnie, co jakiś czas, aby w przyjazny i prosty sposób szerzyć dobre praktyki w komunikacji. Uczyć dzieci, jak słuchać, jak ze sobą rozmawiać, jak dzielić się emocjami i rozwiązywać małe codzienne konflikty.
22: Pomoc dzieciom to jedno, ale wspomniałyście panie także o rodzicach.
20: Tak, chcemy organizować warsztaty poświęcone relacjom i komunikacji na linii rodzic-dziecko. Często skupiamy się na edukacji ucznia, zapominając, że stoi za nim cała rodzina. Rodzice mają mnóstwo codziennych pytań. Jak wspierać dziecko bez wywierania presji? Co robić, gdy traci motywację? Albo jak mądrze rozmawiać o trudnościach?
12: Warto tu wspomnieć, że nasza szkoła ściśle współpracuje z edukatorką pozytywnej dyscypliny oraz porozumienia bez przemocy, NVC. Planujemy te tematy bardzo mocno rozwijać w naszej placówce, bo widzimy, że potrzeby dzieci i rodzin w zakresie mądrej, dobrej edukacji emocjonalnej i relacyjnej są obecnie ogromne.
20: Zależy nam bardzo na praktycznym wymiarze tych działań. Nie chodzi o dawanie rodzicom kolejnej listy sztywnych nakazów, ale o stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i wspólnego szukania rozwiązań, które można od razu zastosować w domu.
12: Często wystarczy drobna zmiana w codziennej komunikacji. Zamiast pytać, czy nauczyłeś się dzisiaj angielskiego, warto zapytać, czego ciekawego się dowiedziałeś, albo po prostu zauważyć wysiłek. Widzę, ile pracy w to włożyłeś. To buduje zupełnie inną więź.
22: Czyli wykraczacie poza schemat, gdzie rola rodzica sprowadza się wyłącznie do przywożenia dziecka na zajęcia.
20: Zdecydowanie. Rodzic nie musi być nauczycielem swojego dziecka, ale dobrze, gdy wie, jak wspierać je w sposób, który nie zmienia domu w drugą szkołę. Będąc latarnią, łączymy rozwój językowy ucznia ze wsparciem dla rodziców i całej społeczności.
22: Status latarni to zatem realne zobowiązanie, a nie tylko logo na stronie internetowej?
12: Dokładnie. To zobowiązanie do działania. Chcemy, aby mieszkańcy widzieli konkretne efekty poprzez stypendia, spotkania z Sójką Relą, warsztaty czy wsparcie od ekspertów z pozytywnej dyscypliny i NVC. Bardzo bliskie jest nam podejście fundacji. Zamiast narzucać i zmuszać, proponować, motywować i inspirować.
22: Czego rodzice i mieszkańcy mogą spodziewać się w najbliższym czasie?
12: Niebawem wyłonimy stypendystów programu Językowe Skrzydła, a także będziemy ogłaszać terminy pierwszych warsztatów dla rodziców oraz spotkań najmłodszych z Sójką Relą.
20: Zależy nam, aby ta współpraca stale się rozwijała i żywo odpowiadała na potrzeby lokalnej społeczności.
22: Język angielski pozostaje sercem waszej działalności, ale British House staje się czymś więcej.
12: Tak. Dobra edukacja nie kończy się na przekazywaniu wiedzy. Można jednocześnie uczyć języka i wspierać dziecko w budowaniu pewności siebie oraz pomagać rodzicom w codziennych wyzwaniach.
20: Jeśli dzięki temu damy komuś szansę na naukę lub pomożemy rodzicowi lepiej zrozumieć własne dziecko, to właśnie w tym tkwi dla nas największy sens.
22: I to bardzo ważne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również Państwu za towarzyszenie nam w całym wakacyjnym cyklu. Moimi gośćmi były Lidia Tępczyk oraz Katarzyna Janiak z British House. Dziękuję Paniom za uwagę i do usłyszenia.
12: Dziękujemy.
20: Dziękujemy i do usłyszenia.
18: To była audycja Laboratorium Języka. Angielski w podróży i proste patenty na wakacyjną naukę. Sponsorem audycji jest Szkoła Językowa British House w Sochaczewie, akredytowane centrum metody Teddy Eddy.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
10: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14:00 bądźcie z nami w Matyldowie.
11: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
3: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sob-car.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.

0: Hej i Teksański, za 13.14, tak jeszcze a propos tematu grzybów, to w audycji Sekrety Szefa Kuchni w miniony wtorek Katarzyna Siegierska, restauratorka Selawi, odpowiedziała na pytanie, czy myć grzyby.
1: To nie jest oczywista odpowiedź, bo rzeczywiście dużo osób też mówi, że nie myjemy grzybów. No niestety nie do końca, generalnie można, to zależy też jak sobie oczyścimy, bo możemy sobie je oczyścić bardzo dokładnie pędzelkiem, a najlepiej mieć ze sobą nożyk w lesie i sobie przygotować. My je musimy oczyścić, musimy mieć czyste grzyby, ale przede wszystkim jest to, że nie możemy ich włożyć do wody, niezależnie od tego, co z nich będziemy robili, no bo jeżeli nawet chcemy je włożyć do słoiczków, nie chcemy ich myć pod wodą, to jeżeli one są bardzo upiaszczone, no to jakby no musimy jakiś sposób znaleźć na to, żeby je wyczyścić. Najlepiej najpierw je oczyścić szczoteczką, pędzelkiem, na przykład wilgotnym ręcznikiem, ja też często taki wilgotny, papierowy ręcznik sobie biorę, żeby ładnie z tego kapelusza zetrzeć ziemię, piasek, krótko opłukać, osuszyć i wtedy...
2: Radio Sochaczew.

0: Zbliżamy się do 14 za chwilę wiadomości na naszej antenie, a w nich między innymi o akcji bezpłatnego chipowania zwierząt. Pozostańcie z nami.
1: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Jolanta Gonta, starosta sochaczewski, Damian Jaworski, wójt gminy Rybno oraz parafia pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Rybnie zapraszają na dożynki powiatu sochaczewskiego. Już 13 września spotkajmy się w Rybnie i Matyldowie. O 12 uroczysta msza święta w kościele w Rybnie, a od 14 na placu dożynkowym w Matyldowie oficjalne otwarcie i tradycyjny ceremoniał dożynkowy. W programie trzeci powiatowy konkurs na najlepszy swojski smalec, koncert Big Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie, występ zespołu pieśni i tańca Sochacze, prezentacja uczniów szkoły w Rybnie oraz zespołów Echo Pokoleń i Apasjonata. Wieczorem na scenie gwiazdy MIG oraz piękni młodzi Magdalena Narożna. Widzimy się 13 września na dożynkach powiatu sochaczewskiego.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
2: Specjalnie dla Ciebie w Grammarket. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie kasze i ryże Polgrin aż 25% taniej. Kiełbasa śląska Karol 99 groszy za 100 gramów, a pomidor malinowy 5,99 za kilogram. Grammarket. Polska jakość w niskich cenach.
3: Grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy 6 września wzięli udział w referendum. Dziękujemy za każdy oddany głos, za zaangażowanie i zainteresowanie przyszłością naszej gminy. Wasza obecność przy urnach pokazała, że sprawy gminy Sochaczew są dla mieszkańców ważne.
4: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Reklama. Zbliża się 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.

0: Na cmentarzu przy Traugutta. Tegoroczne obchody mają wyjątkowy wymiar również ze względu na nowe materiały dotyczące majora Feliksa Kozubowskiego. Na plakacie promującym wydarzenie wykorzystano wcześniej niepublikowaną fotografię oficera.
1: Dzięki staraniom zaangażowanemu w projekt Tomaszowi Stopińskiemu, który udał się do Centralnego Archiwum Wojskowego, gdzie wyszukuje dokumenty, zdjęcia wcześniej niepublikowane, które znajdują się właśnie tam w archiwum. On odnalazł kilka fotografii, na których znajduje się major Kozubowski z czasów służby w Instytucie Chemicznym. Jest to fotografia z 1932 roku lub 1933. Fotografia obrazuje jego w mundurze oficerskim, już w stopniu majora, ale jeszcze nigdy dotychczas nie publikowana. Myślę, że ta fotografia przeleżała w tych archiwach od lat 30. i nikt jej od tamtej pory nie oglądał.
0: Mówił Jakub Wojewoda z Muzealnej Grupy Historycznej. I zmieniamy temat. Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera zaprasza na coroczny koncert z okazji Światowego Dnia tej Choroby. W tym roku organizatorzy zaprosili do Sochaczewa Urszulę Dudziak. Gwiazda jest wyjątkowa i to nie bez przyczyny.
2: W tym roku mija nam 25 lat działalności fundacji, która została założona przez moją babcię, mojego dziadka w 2001 roku. Jest to dla nas wyjątkowe wydarzenie i chcemy wszystkim jakby podziękować za ten czas, przez który nas wspierali i cały czas są z nami, bo jak wiemy, no, fundacja bez ludzi nie istnieje. I to praktycznie dzięki tym wszystkim osobom, które są z nami, pomagają nam, możemy być w tym miejscu, w którym jesteśmy.
0: Mówiła prezes fundacji Karolina Kraska. Koncert odbędzie się 21 października o godzinie 18 w SCK w Chodakowie.
2: Już przed wakacjami ta decyzja została podjęta, że akurat pani Urszula Dudziak, ze względu na to, że jest wyjątkową osobą i po rozmowie z menadżer, jasno wynikało, że pani Ula się idealnie wpisze w koncepcję tego koncertu, bo poza tym, że będzie koncert, pani Ula schodzi po koncercie do publiczności, będzie miała ze sobą swoje płyty, także też tutaj uczestnicy będą mieli taką przestrzeń, żeby sobie tutaj z panią Urszulą porozmawiać.
0: Urząd Miasta Sochaczew zaprasza na bezpłatną akcję chipowania kotów i psów. Odbędzie się ona w sobotę 19 września na parkingu koło Szkoły Podstawowej nr 4 w godzinach od 14 do 18. Ratusz zapewnia też dodatkowe atrakcje jak bazarek dla bezdomnych zwierząt, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy i wiele innych.
3: Śmiertelna ofiara wczorajszego wypadku kolejowego pod Przysuchą na Mazowszu to 39-latka z okolic Lublina. Policja podała też, że w sumie po zderzeniu pociągu z ciężarówką na przejeździe kolejowym do szpitali trafiło 10 osób w wieku od 27 do 71 lat. Dwie osoby po opatrzeniu zostały zwolnione, 8 nadal przebywa w szpitalach. W poważnym stanie są kierowca ciężarówki i maszynista, dlatego na razie nie mogą być przesłuchani. Nadal prowadzone są oględziny miejsca wypadku, trwa podnoszenie przewróconej na bok lokomotywy i jednego z wagonów. Przenoszenie całego składu z miejsca wypadku ma się zakończyć jeszcze dzisiaj, mówi dyrektor Biura Bezpieczeństwa spółki PKP PLK Włodzimierz Kiełczyński.
4: Myślę, że dzisiaj do późnych godzin wieczornych tabor zostanie stąd wkolejony, zabrany i będzie już pełen front do prowadzenia prac naprawczych.
3: Prace na miejscu wypadku zakończyli już prokuratorzy z Przysuchy. Zabezpieczyli m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Amerykańska delegacja odwiedza miejsca, w których mogłaby powstać stała baza amerykańskich wojsk w Polsce. W grę wchodzi zachód kraju, województwa wielkopolskie i dolnośląskie. Na czele amerykańskiej delegacji jest podsekretarz stanu USA Thomas DiNano. Odwiedzane są też polskie zakłady zbrojeniowe, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Jesteśmy podstawowym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. Spełniamy wszystkie wskazówki, które nasz sojusznik nam przekazuje. Ale już nie jesteśmy tym państwem, które prosi o pomoc, tylko które razem ze Stanami Zjednoczonymi ustanawia nową architekturę bezpieczeństwa.
3: Władze USA robią właśnie przegląd swojej obecności w Europie. Ma się zakończyć jesienią i wtedy zapadną decyzje.
6: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: 19 stopni na termometrach i to jest ten najcieplejszy moment dzisiejszego dnia, ale zachmurzenie duże. Cały czas synoptycy utrzymują, że te słonko nam jeszcze tutaj zaświeci i z tych chmur deszczu nie będzie. Ciśnienie cały czas idzie do góry. A co czeka nas w nocy i jutro, o tym za godzinę.

0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
1: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
2: 4 po 14. Jeszcze więcej muzyki. Wracamy do niej na 94,9 FM. Tomek Marciniak. Ponownie. Cześć.

0: 11 po 14. Słuchacie Radia Sochacze na 94.9 FM. Mówi się, że młodość ma swoje prawa i jest w tym dużo racji. Młodzi muszą się wyszumieć, wyszaleć, żeby później już móc się ustatkować. No ale okazuje się, że wchodzą oni w dorosłość i robią długi. Problemy z ich spłacaniem ma ponad 30 tysięcy Polaków między 18 a 24 rokiem życia. Kwota zadłużenia młodych zbliża się do 100 milionów złotych. To niespłacone kredyty, mandaty, rachunki telefoniczne, a także alimenty, mówi ZBiK Info Monitor Diana Borowiecka.
1: W grupie niesolidnych dłużników do 24 roku życia przeważają mężczyźni. Między innymi związane jest z zakupem najnowszych gadżetów, na które ich budżet nie jest jeszcze przygotowany.
0: Wśród mężczyzn jest 19 tysięcy dłużników, a wśród kobiet niespełna 13 tysięcy.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
11: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24, 30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Jeszcze więcej muzyki.
16: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
19: A w naszym studiu siostra Paula, redaktor naczelna Rycerzyka Niepokalanej. Dzień dobry.
20: Dzień dobry, szczęść Boże.
19: I siostra Paulina z tej samej redakcji.
20: Witam również, szczęść Boże.
19: Jak co roku o tej porze zapraszamy na ogólnopolskie spotkania dzieci w Niepokalanowie, spotkanie dzieci. W tym roku to spotkanie szczególne, bo jubileuszowe. Organizujecie to wydarzenie po raz 10. Myślę, że to dobra okazja, żeby przypomnieć, po co w ogóle powstał taki pomysł organizacji spotkań dla dzieci.
20: 10 lat bardzo szybko minęło. Wszystko zaczęło się w 2017 roku. Był to szczególny rok dla Niepokalanowa, dla Rycerstwa Niepokalanej. Stulecie utworzenia stowarzyszenia właśnie Rycerstwa Niepokalanej. Chcieliśmy zaakcentować ten rok w sposób szczególny, zaprosić dzieci do Niepokalanowa, przybliżyć im Niepokalanów, osobę świętego Maksymiliana. I tak właśnie powstało spotkanie dzieci ogólnopolskie. Miało być to wydarzenie jednorazowe, ale widząc na twarzach dzieci chęć i też pytania, które się pojawiały w stronę redakcji, czy to spotkanie na następny rok będzie miało miejsce, podjęłyśmy tą pracę i zadanie i zapraszamy dzieci co roku, w tym roku już po raz 10 na to spotkanie.
19: To spotkanie odbędzie się 12 września, jak co roku, także wybieracie patrona każdego spotkania, co roku jest inny patron i też przy okazji powstaje figurka tego patrona, którą dzieci, uczestnicy otrzymują i to się, z tego co wiem, ta akcja cieszy ogromnym powodzeniem. To jak w tym roku? Kto jest patronem i jaka będzie figurka?
13: W tym roku patronem jest święty Antoni jako przyjaciel Dzieciątka Jezus. Jego figurkę dostaną dzieci, które przybędą na ogólnopolskie spotkanie Dzieci do Niepokalanowa. Święty Antoni może być też patronem dzieci, ponieważ on jest wielkim przyjacielem Jezusa, jest tym, który do Jezusa prowadzi. Też bardzo kochał Matkę Bożą, a tak jak siostra wspomniała, ta duchowość rycerstwa niepokalanej nam przyświeca w sposób szczególny, więc pragniemy, żeby dzieci, które przybędą, zaprzyjaźniły się przede wszystkim z Maryją, żeby jej podało rękę, żeby z nią szły do Jezusa, żeby ją zaprosiły do swojego życia. No i ci patronowie poszczególnych spotkań również są takimi przewodnikami, takimi osobami, które pomagają w tej relacji również i z Maryją, i z Jezusem.
19: Co ważne, samo wydarzenie nosi nazwę Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci w Niepokalanowie, ale ono naprawdę jest ogólnopolskie, bo z tego co wiem, przyjeżdżają dzieci z całego kraju.
20: Tak, to są zgłoszenia z całej Polski. Oczywiście gdzieś tam tutaj to ta centralna część Polski dominuje, jest najbliżej, ale są zgłoszenia i ze Śląska, i z Nadmorza, i z Podkarpacia, i tutaj Suwalszczyzna, Białystok, a więc gdzieś te miejscowości nam się w formularzu pojawiają, pokazują z całej Polski.
13: Tym bardziej myślę, że żal by było, jeśli ktoś mieszka tak blisko jak Sochacze w okolicy, żeby ze swoimi dziećmi czy ze swoimi wnukami nie przybyć 12 września do Niepokalanowa, bo naprawdę warto.
19: Do Niepokalanowa dokładnie, czyli na teren klasztoru i bazyliki w Niepokalanowie, bo tam odbędzie się spotkanie. To,
20: tak,
19: to
20: tak,
19: przejdźmy
20: tak.
19: Już do programu, co w programie, o które się wszystko zaczyna i co po kolei.
20: Zapraszamy już z rana, można przyjechać. Około 9:30 będzie już czynna recepcja, żeby móc odebrać pakiety, jeżeli ktoś się zgłosił, czy też na bieżąco będą one kompletowane dla tych, którzy w ostatniej chwili właśnie się zdecydowali. O godzinie 11:00 w taki sposób uroczysty, oficjalny rozpoczniemy nasze spotkanie na mszy świętej, które będzie przewodniczył biskup Wojciech Osial z Łowicza. Jak co roku jest takim naszym przyjacielem i gości na ogólnopolskim spotkaniu. I po Eucharystii już zapraszamy wszystkie dzieci, opiekunów na przygotowane dla nich w tym dniu animacje, warsztaty, konkursy. Będzie też możliwość zwiedzania Niepokalanowa. To zwiedzanie Niepokalanowa już można też dokonać przed Eucharystią. Tam będą obecni bracia, czy w muzeum, czy w Straży Pożarnej, czy też tam w innych miejscach, a więc można też to już wcześniej indywidualnie dokonać. O godzinie 13:50 w trakcie też w fazie tych wszystkich animacji na scenie pojawi się pan Paweł Piechnik. Będzie razem z dziećmi tworzył komiksowego rycerza. O 14:30 pani Małgorzata Nawrocka skieruje ważne słowo do zebranych, którzy będą chcieli też się dowiedzieć, co warto przeczytać, jakie lektury czy jakie książki proponować najmłodszym. O godzinie 15:10 będzie rozstrzygnięcie konkursów oraz wręczenie nagród dzieciom, które zwyciężą w tych konkursach, które będą prowadzone w trakcie spotkania. I o godzinie 15:30 planujemy koncert zespołu Mocni w Duchu i Dzieciaki.
13: Ja dopowiem, jeśli chodzi jeszcze o konkursy. Jednym z konkursów jest konkurs na damę i rycerza Matki Bożej. Więc zapraszamy i zachęcamy do tego, żeby chłopcy przyjechali przebrani za rycerzy, a dziewczynki, żeby przyjechały w pięknych strojach dam dworu, żeby potem mogły w takim konkursie również wziąć udział.
19: Tak się dzieje? Dzieci się przebierają za rycerzy i
20: tak.
19: Damy dworu?
20: Tak, mamy no, piękny obraz, że faktycznie część dzieci już przyjeżdża przebrana, a część w trakcie gdzieś tam na placu się przebiera i podchodzi do tego stoiska i bierze udział w konkursie. A więc jest to takie piękne.
13: Natomiast te dzieci, które się nie przebiorą, będą mogły sobie wykonać własną rycerską tarczę, czy też czapeczkę damy dworu. Tutaj siostra tak powiedziała, ogólnie warsztaty, animacje, konkursy. Wiele z nich również ma taki wymiar maryjny, na przykład szlak rycerski, który dzieci, jeśli przejdą, mogą oddać się Matce Bożej, mogą zostać jej rycerzami. Jest takie miejsce jak Skarbiec Maryi, gdzie mogą złożyć swoje intencje, swoje modlitwy, czy właściwie wylosowane intencje modlitw. Czy warsztaty, gdzie mogą wykonać dziesiątek różańca, ale będą też takie bardziej po prostu zabawy, animacje, integracje, dmuchańce, które dzieci bardzo kochają, malowanie twarzy, plecenie warkoczyków, więc wiele, wiele atrakcji.
1: Też z okazji jubileuszu, to już wiem od was, taka specjalna wystawa za gości.
20: Tak, będzie wystawa, przykujemy taką fotogronikę tych 10 lat spotkań, które miały miejsce. Dodatkowo również każde dziecko w pakiecie otrzyma taki certyfikat uczestnictwa w 10. ogólnopolskim spotkaniu dzieci, a więc też zachęcamy właśnie, żeby podejść do recepcji, zgłosić swoją obecność, bo oprócz figurki pamiątkowej właśnie będzie też certyfikat, który nie będzie do końca jeszcze złożony, więc każde dziecko będzie mogło wziąć nożyczki, klej i sobie coś tam jeszcze z tym certyfikatem, czy tam z tą tarczą, która właśnie w takim formie, certyfikat będzie w formie tarczy, coś tam jeszcze samemu dołożyć.
1: Czyli tak kreatywnie.
20: Tak, kreatywnie, żeby się zaangażować też i włożyć w swoją cegiełkę w to spotkanie w tym roku.
1: Jak co roku też dbacie o to, żeby dzieci nie były głodne. Będzie posiłek.
13: Będzie posiłek, ciepła zupa po mszy świętej, na którą gorąco zapraszamy. W tym roku między innymi zaserwuje ją Wojsko Polskie. Na pewno będzie smacznie, jak zawsze, więc nie trzeba się martwić, że ktoś, kto przyjedzie rano, czy ktoś, kto przyjedzie z daleka, że nie będzie co jeść, bo oczywiście jest ciepły posiłek. Ten posiłek jest darmowy, tak samo jak wszystkie atrakcje, o których tutaj wspomniałyśmy, dzieci mogą z nich korzystać za darmo. Jedynie takie rzeczy jak gdzieś wata cukrowa czy hot dogi będzie można sobie dokupić, gdyby jeszcze ktoś coś chciał.
1: 12 września, 10 ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie. Dziękuję już pięknie za tę rozmowę. Na wydarzenie zapraszały siostra Paula, redaktor naczelna Rycerzyka Niepokalanej.
20: Zapraszamy, dziękuję.
1: I siostra Paulina, też z Rycerzyka Niepokalanej. Dziękuję bardzo.
13: Dziękuję również.
21: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
4: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B, który rozpocznie się 14 września. Nauka bez stresu w miłej atmosferze. Bardzo dobra zdawalność. Zdaj i ty za pierwszym razem. Zapraszamy 14 września. Sławomir Janiak, Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
10: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
11: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
10: Znaczy, Frosta kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
5: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14. Bądźcie z nami w Matyldowie.
6: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
7: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
9: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
13: Reklama.

9 minut do 15 na zegarach, a dziś 10 dzień września, a w świętach nietypowych mamy na przykład Dzień Piłkarza. Pozdrawiamy wszystkich piłkarzy, i tych czynnych, i tych byłych, i tych małych, i tych nieco większych, a także seniorów i oldboyów. A propos piłkarzy, to dziś taka kartka z kalendarza dotycząca naszej piłki nożnej. No i to, powiem szczerze, bardzo ważna kartka z kalendarza, bowiem dokładnie 54 lata temu, 10 września w 1972 roku, nasza piłkarska reprezentacja Polski zdobyła złoto Igrzysk Olimpijskich w Monachium. W finale pokonaliśmy Węgrów 2-1. Oba gole zdobył dla Polski Kazimierz Dejna. Przypomnę, że w 1992 roku, czyli trochę później, zdobyliśmy medal srebrny, przegrywając w finale niestety z Hiszpanią.

0: Oskar Tymz bez końca. Tak kończymy 14 muzycznie. Za chwilę ponownie w studiu Jowita Leszczyńska i wiadomości o 15.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: 12 września 2026 roku 10. Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci w Niepokalanowie.
6: Patronem w tym roku jest Święty Antoni.
5: Spotkamy się najpierw na Eucharystii.
6: Potem rycerskie szlaki, warsztaty i dużo dobrej zabawy.
5: Szczególnymi gośćmi będą Paweł Piechli i Małgorzata Nawróc. Zapisy i informacje na stronie rycerzykniepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.
7: Kochasz japońską motoryzację, ale wciąż szukasz tego czegoś? Jesteśmy bliżej niż myślisz. Zrób krok w stronę świata Lexusa. Odwiedź nas i poznaj ofertę. Lexus Płock. Wola Łącka 55.
8: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
9: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
10: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
11: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
12: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
13: Specjalnie dla Ciebie w Gram Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie kasze i ryże Polgrin aż 25% taniej. Kiełbasa śląska Karol 99 groszy za 100 gramów, a pomidor malinowy 5,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
14: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie

0: 62 82 30.
1: Jeszcze więcej muzyki.
0: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
2: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
3: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
4: Jest 15. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: Gra terenowa i uroczysty apel wojskowy na cmentarzu przy Traugutta to na początek. Urszula Dudziak na koncercie z okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimera. W tym serwisie także o tanecznej inicjatywie 80. Uczniowie zatańczą Belgijkę na placu Kościuszki. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. 13 września przypomnimy bohaterów bitwy nad Bzurą. Tego dnia odbędzie się gra terenowa i uroczysty apel wojskowy na cmentarzu przy Traugutta. Tegoroczne obchody mają wyjątkowy wymiar również ze względu na nowe materiały dotyczące majora Feliksa Kozubowskiego. Na plakacie promującym wydarzenie wykorzystano wcześniej niepublikowaną fotografię oficera.
6: Dzięki staraniom zaangażowanemu w projekt Tomaszowi Stopińskiemu, który udał się do Centralnego Archiwum Wojskowego, gdzie wyszukuje dokumenty, zdjęcia wcześniej niepublikowane, które znajdują się właśnie tam w archiwum. On odnalazł kilka fotografii, na których znajduje się major Kozubowski z czasów służby w Instytucie Chemicznym. Jest to fotografia z 1932 roku lub 1933. Fotografia obrazuje jego w mundurze oficerskim, już w stopniu majora, ale jeszcze nigdy dotychczas nie publikowana. Myślę, że ta fotografia przeleżała w tych archiwach od lat 30. i nikt jej od tamtej pory nie oglądał.
5: Mówił Jakub Wojewoda z Muzealnej Grupy Historycznej. I zmieniamy temat. Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera zaprasza na coroczny koncert z okazji Światowego Dnia tej Choroby. W tym roku organizatorzy zaprosili do Sochaczewa Urszulę Dudziak. Gwiazda jest wyjątkowa i to nie bez przyczyny.
7: W tym roku mija nam 25 lat działalności fundacji, która została założona przez moją babcię, mojego dziadka w 2001 roku. Jest to dla nas wyjątkowe wydarzenie i chcemy wszystkim jakby podziękować za ten czas, przez który nas wspierali i cały czas są z nami, bo jak wiemy, no fundacja bez ludzi nie istnieje i to praktycznie dzięki tym wszystkim osobom, które są z nami, pomagają nam, możemy być w tym miejscu, w którym jesteśmy.
5: Mówiła prezes fundacji Karolina Kraska. Koncert odbędzie się 21 października o godzinie 18 w SCK w Chodakowie.
7: Już przed wakacjami ta decyzja została podjęta, że akurat pani Urszula Dudziak, ze względu na to, że jest wyjątkową osobą i po rozmowie z menadżer jasno wynikało, że pani Ula się idealnie wpisze w koncepcję tego koncertu, bo poza tym, że będzie koncert, pani Ula schodzi po koncercie do publiczności, będzie miała ze sobą swoje płyty, także też tutaj uczestnicy będą mieli taką przestrzeń, żeby sobie tutaj z panią Urszulą porozmawiać.
5: Finał obchodów stulecia zespołu szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, czyli 80 w sobotę 12 września. Jeden z punktów programu zapowiada się bardzo widowiskowo. W piątek o godzinie 11 na placu Kościuszki 100 uczniów szkoły zatańczy Belgijkę. Będzie energicznie i radośnie, zapowiada 80 i zachęca do dołączenia.
8: To rozmowy ostatniej szansy przed zapowiedzianym na jutro przez maszynistów protestem na kolei. W jego ramach pociągi mają zwalniać przed przejazdami kolejowymi do 20 km na godzinę. Po wypadku na przejeździe pod Przysuchą maszyniści chcą zwrócić uwagę Ministerstwa Infrastruktury na stan bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Trwają rozmowy związkowców z ministrem Dariuszem Klimczakiem. Szef związkowców Leszek Miętek liczy na propozycje, jak poprawić bezpieczeństwo w tych miejscach, zwłaszcza po wczorajszej zapowiedzi premiera o zmianie przepisów.
9: No dobrze, że pan premier to zauważył. Mam nadzieję, że skoro to powiedział, to będzie zrealizowane. Problem tylko polega na tym, że musiało dojść do takiej poważnej katastrofy kolejowej, gdzie zginął człowiek i jest wielu rannych, bo my o tego typu zmianach do ustawy mówiliśmy już od kilku lat.
8: W zderzeniu pociągu z ciężarówką zginęła pasażerka pociągu, a 10 osób trafiło do szpitali, część z nich w ciężkim stanie. Poważnie ranni są maszynista i kierowca ciężarówki. Przedłuża się rozpoczęta latem kontrola w Szpitalu Południowym w Warszawie. Jak podał NFZ, zakończy się prawdopodobnie w przyszłym miesiącu. Jak dodaje fundusz, to z powodu wielu wątków, których dotyczy, bo chodzi nie tylko o milionowe zarobki lekarza bez specjalizacji i byłego radnego KO Dawida Kacprzyka, który kierował SOR-em w placówce, ale też o

0: Salonik VIP dla polityków KO w szpitalu, dzięki któremu kompleksowe badania robiono im bez kolejki.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
3: A ja czekam i czekam na te słonko, które nam synoptycy obiecali. I na razie sobie tylko czekam. 18 stopni cały czas na termometrach, umiarkowany wiatr wieje z zachodu, zachmurzenie duże, słonko zajdzie za horyzont o 19.05 w nocy bez opadów, ale pochmurno, do 8 stopni spadnie temperatura, a jutro do 17 tylko.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: 6 po 15. Jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew. Bardzo proszę. Tomek Marciniak. Ponowna cześć.

0: 19 po 15 na zegarach. Przede mną leżą dwa zaproszenia, jakie kierują do wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew i nie tylko, jakie kieruje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, który zaprasza na dwa wydarzenia w najbliższą sobotę 12 września. Najpierw do dopingowania uczestników finału Grand Prix w siatkówce plażowej, to na plaży miejskiej, a początek tego wydarzenia o 9, o 12.30 ceremonia zakończenia. Natomiast o 12 w namiocie lodowiska przy Warszawskiej od 80 odbędzie się pierwszy rzut Odkryj Darta. Tak jest zatytułowane to wydarzenie. Realizowane jest w ramach sochaczewskiego budżetu obywatelskiego. Na to serdecznie zapraszamy.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
2: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Jeszcze więcej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
7: Reklama.

0: 24 do 16, czyli w Radiu Słuchacze wczas na informacje dla kierujących.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: No i patrzymy najpierw na autostradę A2, bowiem ta od Bolimowa po Wiskitki jest mocno zakorkowana w kierunku Warszawy. Od Wiskitek w kierunku stolicy już czysto i bez utrudnień w obu kierunkach. Stoi 50 do ronda na Żyrardowskiej, wy postoicie w Kuznocinie na rondzie, a także jadąc od Wojtówki w kierunku Kuznocina. Więcej samochodów już na ulicy Piłsudskiego, od Głowackiego praktycznie zaczynają tworzyć się utrudnienia, aż po skrzyżowanie z Aleją 600-lecia, na niej też ruch wzmożony także na lewoskręcie przy ulicy Traugutta, na moście w kierunku centrum, a także w kierunku Gabłowskiej też już więcej samochodów. Gabłowska stoimy tutaj na pewno, postoicie też na Alei 600-lecia i skrzyżowaniu z Trojanowską, bowiem tutaj zaczyna też przybywać samochodów. 92 tradycyjnie w Paprotni, jedna zmiana świateł was będzie czekała na wysokości Piorunowa i w centrum Błonia. Zaczyna być coraz ciaśniej w Ołtarzewie i Ożarowie Mazowieckim. Na 580 tradycyjnie, jak to przed 16, jedna zmiana świateł czeka was w Leżnie. Utrudnienia delikatne na wysokości Zielonki Parcela, a także już na rondzie w obu kierunkach, czyli do stolicy i ze stolicy w Babicach Nowych. Jeszcze patrzę, jak wjazd do samej Warszawy. No tutaj już też zaczyna się korkować, także musicie liczyć się z utrudnieniami na wysokości Blizny Jasińskiego i Blizny Łaszczyńskiego.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama. Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy. Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochacze. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
11: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobierców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
14: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Dewitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Dewitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochacze w Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
17: Jeszcze więcej muzyki.
18: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
19: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
20: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
21: Reklama.

O spotkaniu z Dartem między innymi opowie Monika Figut o 16 w wiadomościach, a później przywita się z wami Oskar Tomczyk.

0: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
5: Worstone. Okna, drzwi, bramy i rolety najwyższej jakości. Profesjonalny montaż i doradztwo. Ulica Kusocińskiego 1. Zadzwoń już dziś. 46 862 19 52. Twój dom zasługuje na najlepsze.
6: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
7: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
8: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. Tęczowy-ogród.pl.
9: Fairplay, agencja

0: www.hespol.com.
1: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
0: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45. Przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.
3: Tu Radio Sochaczew, jest 16.
4: Zaczynamy od ogólnopolskiego spotkania dzieci w Niepokalanowie, które już w najbliższą sobotę. Dyrektorki żłobka i przedszkola w Kątach powołane. Przed nami spotkanie z Dartem. Na wydarzenie w namiocie sochaczewskiego lodowiska zaprasza sochaczewski Mosir. Wiadomości lokalne, Monika Figut. W najbliższą sobotę, 10. jubileuszowe ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie. Na wydarzenie zapraszają redakcja Rycerzyka Niepokalanej, a także tutejszy klasztor Niepokalanów, co w programie wyjaśnia redaktor naczelna Rycerzyka, siostra Paula.
5: Zapraszamy już z rana, można przyjechać. Około 9.30 będzie już czynna recepcja, żeby móc odebrać pakiety, jeżeli ktoś się zgłosił, czy też na bieżąco będą one kompletowane dla tych, którzy w ostatniej chwili właśnie się zdecydowali. O godzinie 11.00 w taki sposób uroczysty, oficjalny rozpoczniemy nasze spotkanie na mszy świętej, które będzie przewodniczył biskup Wojciech Osial z Łowicza. I po Eucharystii już zapraszamy wszystkie dzieci, opiekunów na przygotowanie dla nich w tym dniu animacje, warsztaty, konkursy. Będzie też możliwość zwiedzania Niepokalanowa.
4: W programie także specjalne wykłady i koncert.
5: O godzinie 13.50 na scenie pojawi się pan Paweł Piechnik. Będzie razem z dziećmi tworzył komiksowego rycerza. O 14.30 pani Małgorzata Nawrocka skieruje ważne słowo do zebranych, którzy będą chcieli też się dowiedzieć, co warto przeczytać, jakie lektury czy jakie książki proponować najmłodszym. O godzinie 15.10 będzie rozstrzygnięcie konkursów oraz wręczenie nagród dzieciom, które zwyciężą w tych konkursach, które będą prowadzone w trakcie spotkania. I o godzinie 15.30 planujemy koncert zespołu Mocni w Duchu i Dzieciaki.
4: Z początkiem września wójt gminy Sochaczew powierzył obowiązki dwóm dyrektorkom nowo powstałych żłobka i przedszkola w Kątach. To odpowiednio Izabela Roguska i Aneta Sas-Michalska. Dzięki temu przedszkole i żłobek mogły bez przeszkód przyjąć pierwszych wychowanków. Żłobek w Kątach dysponuje dwiema salami, w których może się w sumie pomieścić 30 dzieci. Natomiast przedszkole to 4 sale na 20 dzieci każda.
2: To są wiadomości Radia Sochaczew.
4: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie zaprasza w najbliższą sobotę na dwa wydarzenia. O godzinie 9 na plaży miejskiej odbędzie się finał Grand Prix Sochaczewa w siatkówce plażowej. Natomiast między 12 a 18 mieszkańcy mogą wziąć udział w spotkaniu z Dartem.
6: Pierwszy rzut Odkryj Darta. Jest to projekt realizowany w ramach sochaczewskiego budżetu obywatelskiego. Organizujemy to spotkanie z sochaczewską społecznością darterską. Będzie można spróbować tego sportu. My również planujemy imprezy związane z dartem. Pewnie powstanie Grand Prix, ponieważ jest sprzęt przenośny. Będziemy mogli go używać nie tylko w lokalizacji w Sochaczewie, ale również w Chodakowie. Także każdy, kto chce poznać darta, zapraszamy wszystkich pod namiot lodowiska w najbliższą sobotę.
4: Zapraszała dyrektor Mosiru Izabela Wojdyno.
2: Wiadomości ekonomiczne.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
7: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest Temilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
9: Bartek Staniaszek, wiadomości ekonomiczne. Wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowy, utrata prawa jazdy na 3 miesiące. Takie zmiany zapowiada minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Projekt przepisów ma być gotowy na najbliższe posiedzenie Rady Ministrów. Zdecydowane działania rządu to efekt wczorajszej katastrofy w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Dobre i złe wieści dla kredytobiorców. Stopy procentowe bez zmian zdecydowała wczoraj o tym Rada Polityki Pieniężnej, ale są pierwsze sygnały, że taki stan rzeczy może długo się nie utrzymać za sprawą rosnącej inflacji.
10: Rynek kontraktów terminowych na stopę procentową widzi to zupełnie inaczej i tam widać na horyzoncie właśnie podwyżki stóp procentowych i to właściwie aż dwie podwyżki, czyli w sumie o przynajmniej 0,5 punktu procentowego. Gdyby taka prognoza się sprawdziła, no to przy takim przeciętnym kredycie, czyli na 500 tysięcy złotych na 30 lat, mielibyśmy wzrost raty o niecałe 200

0: złotych.
1: Wyjaśnia Jarosław Sadowski z rankomat.pl. Stopa referencyjna NBP wynosi obecnie 3,75%. Rok szkolny już ruszył, ale ZUS przypomina, że nadal można składać wnioski o wyprawkę szkolną elektronicznie za pomocą aplikacji mZUS, a pierwsze pieniądze do rodziców trafią już we wrześniu, mówi Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS-u.
2: Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
1: A wnioski można składać do końca listopada.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
6: 10 września, imieniny obchodzi dzisiaj m.in. Łukasz, a propos Łukasza jest takie przysłowie, na świętego Łukasza jest w domu chleb i kasza. A więc mamy nadzieję, że wasze domy są chlebem i kaszą płynące, czy jakoś tak. Los Lobos, La Bamba na początek 16. Moja i twoja muzyka w Radiu Sochaczew. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: Co się stanie, gdy światowej sławy producent muzyczny spotka się ze światowej sławy wokalistką z taką barwą i z takim głosem? No pojawia się międzynarodowy hit i przebój nieśmiertelny David Guetta z Titanium w hicie dnia w Radio Sochaczew.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianofur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Dawid Podsiadło w Radiu Sochacze, moja i twoja muzyka. A tymczasem nie wiem, czy wiecie, ale to już ostatnia szansa, by w tym roku wyruszyć wagonami motorowymi Sochaczewska Wąskozorówka. O tym pisze. Kiedy będzie ta ostatnia szansa? Otóż już za tydzień, w czwartek, 17 września, po raz trzeci, zarazem ostatni w tym sezonie, będzie można się udać do Kampinoskiego Parku Narodowego wagonami motorowymi MBD1-126 i MBD1-130. Jak pisze Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, po drodze będzie czekać 9 fotostopów, czyli takich przystanków w najbardziej malowniczych miejscach. Także to jest propozycja dla miłośników kolei, ale także fotografii, no bo w końcu ładne miejsca, fotostopy, no to można nie dość, że pozwiedzać, to jeszcze ładne fotki pocykać, żeby później mieć co wspominać właśnie z tej podróży. O szczegółach więcej piszemy także na tusochaczew.pl i więcej szczegółach pisze także Sochaczewska Wąskotorówka. Radio
1: Sochaczew. Reklama. Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
2: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
3: Kawka się ceni.
4: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
5: Polecam. Cezary Pazura.
6: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Popcorn w kinie za 35,99?
3: Popcorn się ceni.
4: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie.
8: Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi.
4: Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
5: Polecam. Cezary Pazura.
1: Moja i twoja muzyka.
9: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
10: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Na pewno zwolnicie w okolicach Ronda w Kuznocinie. Tutaj korek właściwie z dwóch stron się pojawia. Utrudnienia widzę właśnie w okolicach tego Ronda, także jeśli tam się wybieracie, no to musicie się ich spodziewać. Podobnie sytuacja ma się, jeśli chodzi o Rondo Braci Garczyńskich, czyli to drugie na obwodnicy miasta. Tutaj na przykład wjazd do Sochaczewa od strony Żyrardowa wiąże się z korkiem, ale dalej także na przykład ten odcinek obwodnicy między Rondem Wojtówce a Rondem przy ulicy Żyrardowskiej, to przy tym drugim może się zakorkować. Wracamy do centrum Sochaczewa, bo tutaj ulica Traugutta nam się kłania. Ruch jest znaczny na tej drodze. Na Piłsudskiego również miejscami mogą się lekkie korki pojawiać, na przykład na wyjeździe z Olimpijskiej, czy na skrzyżowaniu z ulicą Głowackiego. Dalej jadąc Piłsudskiego, to na przykład okolice Ronda przy Wąskotorówce. Czasem trudno się do ruchu włączyć. Aleja 600-lecia tutaj najbardziej w okolicach Pokoju i Polnej ten ruch jest duży. No, jeśli chodzi o takie miejsca newralgiczne, to również na przykład skrzyżowanie w Trojanowie, a także przejazd kolejowy Wąskotorówki w tamtym miejscu. Tam zwalniacie. Jak wygląda sytuacja związana z wylotówkami? 92 w stronę Warszawy. Zwolnicie na dobre dopiero w Piorunowie. 92 w stronę Łowicza. Do samego Łowicza przejezdna. 50 w stronę Żyrardowa. Większych kłopotów nie generuje, no chyba że w miejscowości Morgi, czyli w okolicach Ronda w Wiskitkach. 50 w stronę Wyszogrodu. Jak miniecie Rondo w Różkach Janowie, was nie zatrzyma. 705 w stronę Brochowa przejezdna. 705 w stronę Skierniewic. Tutaj jedyne miejsce, w którym zwolnicie, a czasem nawet się zatrzymacie na dłuższą chwilę. To jest Nowa Sucha.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama.
5: Jolanta Gonta, starosta sochaczewski, Damian Jaworski, wójt gminy Rybno oraz parafia pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Rybnie zapraszają na dożynki powiatu sochaczewskiego. Już 13 września spotkajmy się w Rybnie i Matyldowie. O 12 uroczysta msza święta w kościele w Rybnie, a od 14 na placu dożynkowym w Matyldowie oficjalne otwarcie i tradycyjny ceremoniał dożynkowy. W programie trzeci powiatowy konkurs na najlepszy swojski smalec, koncert Big Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie, występ zespołu pieśni i tańca Sochacze, prezentacja uczniów szkoły w Rybnie oraz zespołów Echo Pokoleń i Apasjonata. Wieczorem na scenie gwiazdy MIG oraz piękni młodzi Magdalena Narożna. Widzimy się 13 września na dożynkach powiatu sochaczewskiego.
6: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
9: Grupa referendalna Głos Mieszkańców Gminy Sochaczew dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy 6 września wzięli udział w referendum. Dziękujemy za każdy oddany głos, za zaangażowanie i zainteresowanie przyszłością naszej gminy. Wasza obecność przy urnach pokazała, że sprawy gminy Sochaczew są dla mieszkańców ważne.
10: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochacze w Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
4: Moja i twoja muzyka.
11: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
12: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
13: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
4: Reklama.

Marta Gałuszewska w Radiu Sochaczew. Jeśli jeszcze tego nie słyszeliście, to polscy siatkarze wygrali z Portugalią 3-0 w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Już za kilka chwil więcej na ten temat powiemy w najnowszych wiadomościach punktualnie o 17. Będzie także o jutrzejszym proteście maszynistów, bo ci mają rozważyć jego skrócenie.

0: gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9.15.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
5: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14:00 bądźcie z nami w Matyldowie.
6: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
7: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
9: Moja i Twoja muzyka.
10: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
11: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
12: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
3: Reklama.
13: Na zegarach 17 posłuchajmy najnowszych wiadomości w Radiu Sochaczew.
14: Maszyniści rozważą skrócenie jutrzejszego protestu na kolei. Zgłaszajcie się, apeluje diecezja sosnowiecka do ofiar księży pedofilów. Sukces polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy.

0: Tej woli zaapelujemy do Rady Krajowej o podjęcie uchwały, żeby ten protest zakończyć nie o północy, a o godzinie 12, tak żeby dać szansę podróżnym wrócić w piątek w miarę planowo do domu.
1: Mówi szef Związku Maszynistów Leszek Miętek. Maszyniści przekonują, że nie mogą odwołać protestu, bo chcą wywrzeć presję na rządzących, żeby ci zadbali o poprawę poziomu bezpieczeństwa na przejazdach drogowo-kolejowych. To ich reakcja na wczorajszy wypadek na przejeździe w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Kierowca ciężarówki wjechał na tory pod pociąg Intercity. Zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób zostało ciężko rannych, w tym maszynista i kierowca ciężarówki. Diecezja Sosnowiecka apeluje do ofiar księży, by zgłaszały się do kurii. Wczoraj ksiądz Jacek K. został skazany na 14 lat więzienia za molestowanie dzieci. To kolejny duchowny z tej diecezji oskarżony o przestępstwa seksualne. Kuria deklaruje, że chce rozliczać grzechy z przeszłości, mówi rzeczniczka diecezji Dominika Bem.
2: Pierwsze ugody przedsądowe z osobami skrzywdzonymi w ramach zadośćuczynienia zostały już zawarte. Osobom skrzywdzonym zapewniamy także pomoc psychologiczną i wsparcie duchowe, jeżeli tylko tego potrzebują.
1: Specjalna komisja działająca w diecezji wykazała już ponad 20 księży, którzy mieli molestować dzieci. Kierownictwo Ministerstwa Obrony i delegacja amerykańskiego rządu oglądają lokalizację pod stałą bazę wojsk USA w naszym kraju. Pod uwagę brane są takie miasta jak Szczecin, Poznań czy Wrocław. Stolica Dolnego Śląska ma wiele atutów, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Piękne, bardzo dobre miejsce jest. Wrocław jest wysoko oceniany przez naszych partnerów, bo też Amerykanie to inwestują. 2,5 miliarda kosztuje nas wspólna przebudowa pasa startowego, rozbudowa do takich zdolności, żeby przyjmować najcięższe samoloty ze strony naszych amerykańskich sojuszników.
1: Chodzi o przebudowę lotniska we Wrocławiu, z którego już korzystają amerykańskie wojska. A decyzję co do lokalizacji mamy poznać do końca roku. Zmieniamy temat. Za ratownikami TOPR pracowite wakacje, właśnie je podsumowali. Jak się okazuje, mieli o 1/3 więcej interwencji niż rok temu. Więcej, i to zdecydowanie, było też śmiertelnych wypadków. W tym roku 7, w zeszłym 1. O 80% wzrosła liczba akcji z użyciem śmigłowca, mówi ratownik dyżurny TOPR Jan Gąsienica-Roy.
4: Ten śmigłowiec potrafi w powietrzu być jednego dnia nawet 7 godzin. Na przestrzeni ostatnich lat się nie zdarzało. To świadczy o tym, że tej pomocy jest potrzebne więcej.
1: Średnio ratownicy byli wzywani na pomoc 10 razy dziennie. I jeszcze świetne sportowe wieści. Polscy siatkarze wygrali z Portugalią 3-0 w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy.
5: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
7: W Waszych głowach może kotłować się myśl, jak to jest, że jednego dnia jest 28 stopni na plusie, a drugiego dnia 17. No, tak to mamy. 17 stopni Celsjusza w Sochaczewie okolicach. No, cieplej już dzisiaj nie będzie, odczuwalne na poziomie 15, ale z dobrych informacji cały czas jest dużo słońca. Ciśnienie pozostaje stabilne na poziomie umiarkowanym 1016 hektopaskali. Wiatr również umiarkowany. 29 km na godzinę, tak może powiedzieć, z kierunku zachodniego. No i tak z ciekawości patrzę, jak będzie jutro. Jutro bardzo podobnie. 17-18 stopni w piku. Z tą różnicą, że jutro pochmurno.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Tu Radio Sochaczew, moja i Twoja muzyka. Dzisiaj jest Dzień Piłka. A więc pozdrawiamy wszystkich piłkarzy, wszystkie piłkarki, wszystkich kibiców również, bo mam wrażenie, że dlaczego nie? Dzień piłkarza w kalendarzu, no to czujcie się pozdrowieni. Bananarama na początek 17 w Radiu Sochaczew, Oskar Tomczyk. Cześć ponownie.

0: Swedish House Mafia, Lekili, Happiness is so sad. Taki klimatyczny numer w ramach nowości cały czas na naszej antenie. W Radiu Słuchaczew, moja i twoja muzyka. Słuchajcie, do drugiej ligi, do drugiego sezonu drugiej ligi przygotowuje się zespół Rysiów Sochaczew, tak jest, chodzi oczywiście o koszykówkę. No i Rysie dokonują transferów, modyfikują skład, wprowadzają nowe, młode talenty, no i testują właśnie grę jeszcze w tym przedsezonie, biorą udział na przykład w różnego rodzaju turniejach. Tak się składa, że z kapitanem właśnie tego zespołu, czyli z Wojtkiem Falkowskim oraz trenerem Marcinem Uliczką rozmawiał Bartek Staniaszek, no i pytał m.in. o tym, jaki poziom jest w tej drugiej lidze koszykarskiej.
1: To jest fajny poziom zarówno do oglądania, jak i do grania. Zawsze lepiej się rywalizuje z lepszymi zawodnikami niż z gorszymi i często zdarzają się też widowiskowe akcje, z czego przykładem też był turniej w Kutnie, gdzie grając z Kutnem kilka było fajnych akcji. Co prawda ze strony przeciwnika, ale może i mi się uda kilka akcji też fajnych zagrać w sezonie.
2: Teraz, jak tak sami powiedzieliście, troszeczkę zmieniony skład, odmłodzony, dużo młodzieży do was dołącza, to tych zawodników też do tej gry trzeba zmotywować i zmobilizować. Czy elementem tego taktycznego przygotowania też będą te pierwsze mecze, żeby się zawodnicy obyli z tymi rozgrywkami, czy to są gracze, którzy doświadczenie mają na tym szczeblu?
3: No to doświadczenie na tym szczeblu niestety jest niewielkie. Kilku graczy miało okazję być w rotacji drugoligowej, natomiast nie byli kluczowymi graczami. Tutaj pewnie będą mieli większą rolę w drużynie. No jest to przeskok zdecydowany z rozgrywek młodzieżowych czy z rozgrywek trzecioligowych, natomiast myślę, że chłopcy są zdeterminowani do tego, żeby na tym poziomie się zaklimatyzować i żeby udowodnić, że to miejsce jest również dla nich.
0: Jeśli jesteście ciekawi tego, jak Rysie Sochaczew prezentują się obecnie i jak patrzą na ten drugi sezon w drugiej lidze, no to więcej przeczytacie i również odsłuchacie w magazynie sportowym Radio Sochaczew na radiosochaczew.pl. Wchodźcie i słuchajcie. Radio
4: Sochaczew. Reklama. Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii dobry plan wystarczy,
11: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Moja i twoja muzyka.
14: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
15: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
16: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
4: Reklama.

0: Tu Radio Sahaczew, moja i twoja muzyka. Już za chwilkę, już za momencik audycja Zajarani, czyli audycja, w której co czwartek rozmawiam z ludźmi pełnymi pasji. Nie wiem, czy wiecie, ale na co dzień u Chadomena, czyli popularnego wokalisty disco polo, tańczy sochaczewianka, tak jest, Karolina Słojewska, która po 18 będzie właśnie gościem Radia Sochaczew.
1: Cześć, jestem Karolina Słojewska, jestem z Sochaczewa. Na co dzień jestem tancerką Chadomena i nie tylko. Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda współpraca z Chadomenem oraz występy na scenach, to zapraszamy na wywiad do Radia Sochaczew.
0: To zapowiedź rozmowy z Facebooka i Instagrama Radia Sochaczew, gdzie również wchodźcie i sprawdzajcie, a my po 18 słyszymy się właśnie z tą audycją. Nie przegapcie tego, bo kilka ciekawych tematów udało nam się poruszyć.
2: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.

0: 4,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Dom pogrzebowy Celum Suchaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Suchaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
4: Moja i twoja muzyka.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
8: Reklama.

Sandra i Midnight Man w Radiu Sahacze w 9 minut do 18. O tej godzinie najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, a w nich najnowsze badanie naukowców. Słuchajcie, okazuje się, że nawet 10-minutowy powolny bieg poprawia nastrój i wspiera pracę mózgu. Takie badania tym razem płyną do nas z Japonii. O tych szczegółach właśnie punktualnie 18 na 94.9 FM. Do tego czasu A-Lock, Zajwo Max, Karki, za chwilę także Margaret.

0: Reklama.
1: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
2: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
3: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Specjalnie dla Ciebie w Grama Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie kasze i ryże Polgrin aż 25% taniej. Kiełbasa śląska Karol 99 groszy za 100 gramów, a pomidor malinowy 5,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
5: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochaczew-Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
0: Moja i Twoja muzyka.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
9: Tu Radio Sochaczew, jest 18.
10: Maszyniści protestują, jutro trudny dzień dla pasażerów PKP. 19 lat więzienia dla kierowcy, który po narkotykach zabił 3 osoby. Japońscy naukowcy przekonują, lekka przebieżka poprawia koncentrację i samopoczucie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jutro możemy się spodziewać dużych opóźnień pociągów w całej Polsce. Powodem jest protest maszynistów, którzy mają zwalniać na przejazdach kolejowych. Potrwa do południa. PKP Intercity zapowiada działania, które mają ograniczyć utrudnienia dla pasażerów. Prezes Intercity Janusz Malinowski.
11: Mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce, ze spółkami regionalnymi, samorządowymi. Dodatkowo będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą. Jeżeli ktoś będzie chciał zrezygnować z podróży w dniu jutrzejszym, PKP Intercity nie będzie pobierało odstępnego.
10: Maszyniści domagają się wprowadzenia przepisów, które zwiększą ich bezpieczeństwo. We wczorajszym wypadku koło Przysuchy na Mazowszu zginęła pasażerka. Maszynista jest w ciężkim stanie. Donald Trump chce zmienić negocjatorów między Rosją a Ukrainą. Jak donosi dziennik Financial Times, prezydent USA jest niezadowolony ze Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Ma ich zastąpić szef CIA John Ratcliffe. Cezary Jaszczyk.
12: Dziennik, powołując się na źródła, zastrzega, że ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, ale otoczenie Ratcliffe'a miało już poinformować europejskich sojuszników, że szef CIA będzie odgrywał ważniejszą rolę w negocjacjach. Negocjacjach, które, podkreślmy, nadal tkwią w martwym punkcie. Winą za to obarczani są dotychczasowi negocjatorzy. Wieloletni przyjaciel Trumpa Steve Witkoff i zięć prezydenta

0: narkotyków wjechał rozpędzonym samochodem w rodzinę idącą chodnikiem. W tragedii zginęli rodzice z dzieckiem, przeżyła jedynie kilkuletnia córka. Dziecko wychowuje się teraz w rodzinie zastępczej. Sprawca ma wypłacić odszkodowania członkom ofiar. Dziewczynce, która przeżyła, ma zapłacić 500 000 zł. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Doszło do tego dokładnie rok temu. Śledczy uznali, że na budynek spadła rakieta sił sojuszniczych, wystrzelona do latających w tym czasie w polskiej przestrzeni powietrznej rosyjskich dronów. Mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
1: To działanie wojska odbyło się w ramach procedur, a do zniszczenia mienia doszło w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, który był niezamierzonym skutkiem prawidłowo działających żołnierzy.
0: Dom w Wyrykach, na który spadła rakieta, jest w odbudowie. Płaci za to Ministerstwo Obrony. Już nawet 10-minutowy powolny bieg poprawia nastrój i wspiera pracę mózgu. Takie wnioski płyną z badania japońskich naukowców. Uczestnicy eksperymentu spędzali kilka minut na bieżni z lekkim truchtem. Po chwili szybciej wykonywali zadania sprawdzające koncentrację i funkcje poznawcze. Zgłaszali też lepsze samopoczucie. Badacze podkreślają, że taka łagodna forma aktywności jest dostępna niemal dla każdego, nawet dla osób o niższej sprawności fizycznej.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
4: 17 stopni Celsjusza na plusie. Odczuwalna temperatura na poziomie 15. Dalej dużo słońca i do końca dnia zobaczymy właśnie taki obrazek, że słońca dużo, chmur mało. Ciśnienie umiarkowane 1016 hektopaskali. Tak pozostanie przez całą noc. Zresztą wiatr również umiarkowany. Jeśli już powieje z zachodu, to z prędkością 27 km na godzinę, nie więcej.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Tu Radio Sochaczew, a już za moment. Już za chwilkę audycja Zajarani. Czy wiedzieliście, że wśród tancerek Czadomena jest sochaczewianka? Jeśli nie, no to zaraz się o tym dowiecie. Za moment właśnie o tym, jaki prywatnie jest Czadomen, jak się z nim współpracuje. No właśnie, jak... Ile się trzeba przygotowywać, żeby na scenę wejść i z nim zatańczyć, a także o takich przygotowaniach, których na co dzień nie widać. O tym za moment opowie nasz gość. Warto zostać z Radiem Sochaczew. Oskar Tomczyk, cześć. Dobry wieczór.

0: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Audycja Zajarani w Radiu Sochaczew, audycja o ludziach z pasją. A w naszym studiu jest Karolina Słojewska, sochaczewianka, tancerka, pedagog specjalny, również osoba, która zajmuje się oprawą ślubów. Czy coś jeszcze?
5: Instruktorka też fitnessu.
4: Instruktorka fitnessu.
5: Tak, prowadzę też stepy, tak, w klubie na siłowni.
4: Tak jest. Cześć, witam.
5: Cześć, witam was serdecznie.
4: No to na początek pytanie ogólne a propos tych twoich pasji, do której ci najbliżej. Będziemy trochę rozmawiać o tańcu, to myślę, że temu po dużą część naszej audycji, no bo rzeczywiście ten taniec jest w twoim życiu ważny, ale jak ty właśnie w tych wszystkich pasjach się obracasz? Czy masz jakąś hierarchię ważności, że tak powiem?
5: Generalnie to tak, troszeczkę tak. Jeśli chodzi o sezon jesienno-zimowy, to jakby skupiam się na swojej pasji związanej właśnie z terapią dziecięcą oraz właśnie prowadzeniem zajęć na stepach tutaj dla pań. A jak się zbliża właśnie sezon wiosenno-letni, to tutaj jest związane właśnie stricte z tańczeniem, podróżami, jeśli chodzi o koncerty, no i też właśnie oprawą ślubów tutaj też jakby tutaj państwu różnym umilam ten czas na ślubach.
4: Tak, drodzy słuchacze, musicie wiedzieć, że Karolina jest tancerką Chadomena.
5: Tak, tak.
4: Więc dlatego tutaj mówię o tych koncertach i o tym sezonie letnim. Mhm. Jak to się stało, że zostałaś tancerką właśnie Chadomena?
5: Generalnie to jest taka historia, że jak miałam 20 lat, to się przeprowadziłam do Warszawy i zaczęłam uczęszczać do Egoroli Dance Studio i chciałam spróbować troszeczkę nowego stylu tanecznego, który się nazywa właśnie commercial. I moja znajoma, która uczęszczała ze mną na zajęcia, zaczęła wstawiać jakby różne rolki związane z właśnie z występami tutaj z Pawłem, z Chadomenem i zapytałam się, czy nie szukają po prostu tancerki. Okazało się, że szukają, zaprosili mnie na taką pierwszą pokazową lekcję, gdzie no niestety też trzeba było sprawdzić swoje umiejętności, sylwetkę, jak się poruszasz na scenie, osobowość też jest ważna. No i udało się i do tej pory jestem, już kontynuuję współpracę właśnie z Pawłem Dudkiem 3 lata.
4: Okej, okay, no właśnie, to co ważne, też mieszkańcy Sochaczewa, zresztą wszyscy przyjezdni mogli się zobaczyć też tutaj u nas w Sochaczewie całkiem niedawno. Zatańczyłaś podczas Disco Bzury. Jak oceniasz ten występ?
5: Oj, był to dla mnie bardzo stresujący moment, tak. Pamiętam swoje pierwsze dwa koncerty, na których się stresowałam faktycznie, no bo to nowość było, tak? Duża publika, wejście na scenę. Jednak już jak zaczęłam coraz częściej wyjeździć i występować, to ten stresik już był mniejszy, ale jak się dowiedziałam i zobaczyłam w kalendarzu, że jest moje rodzinne miasto, no to było niesamowite przeżycie i to był ogromny stres, bo wiedziałam, że będzie bardzo dużo moich znajomych, rodziny, ludzi z pracy, ludzi, które mnie jakby kojarzą po prostu z Sochaczewa. Więc faktycznie to było stresujące, dlatego że chciałam jakby pokazać, że robię to, co kocham i chciałam pokazać tą całą energię na scenie i faktycznie to był jeden z najbardziej chyba moich stresujących koncertów.
4: No właśnie, i to powiedz, jak oceniasz, bo tych koncertów trochę macie, o tym sobie zaraz będziemy rozmawiać. Na tle innych ten występ w Sochaczewie należał do tych udanych, do tych, w których publika
5: myślę, że
4: bawiła
5: tak,
4: się dobrze?
5: Bardzo udanych. Jakby zdecydowanie jak widzimy, że publika się z nami bawi, śpiewa, tańczy i współpracuje, to zdecydowanie mamy też lepszą energię na scenie. I kiedy weszłam i zobaczyłam te znajome twarze, które śpiewają i tańczą, jakby współpracują. Paweł też jest osobą, którą lubi żartować na scenie, więc widziałam, że też wchodzą z nim taką dobrą relację i wchodzą z nim też w rozmowy. Też przedstawią nas i widziałam, że też tłum piszczał, szalał, więc to było coś niesamowitego. Niesamowite po prostu uczucie, że moje po prostu rodzinne miasto tak super zaakceptowało jakby Chadomena i nas jako tancerek.
4: Właśnie, tancerka Chadomena brzmi to czadowo, że tak powiem, ale to też jest dużo pracy. Jak to wygląda od takich kulis i od takiego przygotowywania się technicznego do występów? Jak często macie próby, czy dużo czasu wam zajmuje, żeby jakoś ten układ przygotować?
5: Jeśli chodzi chodzi o okres ten wiosenno-letni, no to próby są mniejsze. Zdecydowanie tak co 2 tygodnie się spotykamy raz w tygodniu w Warszawie. No ale już od stycznia tak właśnie do maja próby są co tydzień. Trwają to 2 godziny. Jakby staramy się, żeby to też było czyszczenie każdych kroków, bo to jakby państwo co widzą na scenie, to jakby to już jest właśnie dużo pracy w tym, żeby tak, przede wszystkim było równo, bo każda jakby piosenka ma swoją choreografię i nas jest 4 na scenie, więc musimy jakby tańczyć równo. Kroki jakby są te same. Mamy też przejścia, żeby coś się działo i było efektywnego na tej scenie. Jakby pilnowanie tej sylwetki i mamy jakby tu swoją instruktorkę, która też z nami jeździ na koncerty i występuje i ona jest za to odpowiedzialna. Więc jakby na tych próbach po prostu ćwiczymy te rzeczy, które są właśnie najważniejsze, poruszanie się. Oczywiście jak jest zima, no też jakby każda osoba indywidualnie musi dbać o sylwetkę. To też jest jakby... Scena ma swoje prawa, niestety. Więc jakby ja na przykład tutaj dbam o to, że chodzę na siłownię. Właśnie staram się też dbać o tą kondycję. To jest jednak 50 minut tańczenia, więc jakby osoby, publika sobie też nie zdają z tego sprawy, jaki to jest bardzo duży wysiłek jakby fizyczny dla nas. Musimy też jakby być stale w formie, bo żeby nie nabawić się kontuzji. Zawsze właśnie przed sceną mamy też porządną rozgrzewkę, żeby rozgrzać ciało, też jakby rozciąganie, żeby nic nam się ciałem po prostu nie stało i jakby tej kontuzji się nie znało. No bo jak nie będzie kontuzji, no to nie jesteśmy wykluczone właśnie ze sceny i z pokazów.
4: Tak jest. I wtedy możecie występować, koncertować dalej.
5: Tak, tak.
0: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: A do audycji Zajarani wrócimy za chwil kilka.
6: Reklama.
7: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 2 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
11: Kia. Movement that inspires.
12: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię. Każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
13: Moja i Twoja muzyka.
14: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
15: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
16: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
6: Reklama.

0: Tu Radio Sochacze, wracamy do rozmowy z sochaczewianką, która na co dzień tańczy u Chadomena. Karolina Słojewska jest gościem audycji Zajarani.
1: Zajarani, program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz, wszystko co potrzebne do druku i oprawy.
1: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
0: Powiedziałeś trochę o tym Chadomanie, że jest taką osobą pozytywną, dużo żartuje. No właśnie, jaki on jest prywatnie? Jaką macie relację i dlaczego fajnie ci w tej ekipie być?
4: Powiem tak, my jakby też dużo czasu spędzamy poza koncertami. Zdarza się też, że mamy jakby dużo czasu wolnego, więc my lubimy jakby też ze sobą spędzać czas w ten sposób, że chodzimy i zwiedzamy. Dużo ze sobą żartujemy, nawet gramy w gry planszowe się zdarza w hotelu, jakieś kalambury. Akurat Paweł jest, ja to się śmieję, że jakby nie był artystą, jeśli chodzi o śpiewanie, to by mógł być stand-uperem. Cały czas nas rozśmiesza, czy to w busie, czy to w hotelu, czy na backstage'ach. Jakby też, ja uważam, że stworzyliśmy się po prostu, to też jest takie piękne, że jesteśmy taką troszeczkę sceniczną rodzinką, to trochę tak nazywam, że jakby on też zna nasze problemy, my trochę znamy o jego. Między sobą właśnie też zwierzamy się, więc to jest też takie fajne, że jakby to też pojawiła się między nami taka przyjaźń, że wiemy, że na siebie możemy liczyć. On też jest bardzo osobą przede wszystkim opiekuńczą, więc jakby dba o nasze bezpieczeństwo, o nas, żebyśmy jakby czuły się komfortowo, więc to jest też fajne właśnie, ja go uwielbiam jako człowieka, że on jest bardzo taki, nie dość, że jest szefem, jakby też jest pracowity, bardzo jest pracowitym człowiekiem, to też jakby jest taką osobowością, która ma bardzo dużo w sobie empatii i właśnie tego poczucia humoru, które ja po prostu w ludziach uwielbiam. Lubię ludzi rozgadanych. Więc dlatego to też nas trzyma i jakby cały też nasz zespół właśnie to jest takie jedno całość, tak to nazywam.
0: No właśnie, mówisz trochę o tym, o tej rodzinie, o tym, jaki jest Chadoman prywatnie. A no i trochę powiedziałaś też o tych odczuciach, pytałem cię a propos Sochaczew, ale opowiedz mi, czy jak generalnie, z jakimi reakcjami się na co dzień spotykasz? Na co dzień, to znaczy na koncertach. Jak reaguje zazwyczaj publiczność, albo czy miałeś jakieś takie szalone sytuacje z tych właśnie koncertów, z tych występów?
4: Zdarzają się różne sytuacje. Jakby widzę, że publika bardzo reaguje pozytywnie. Zdarzają się też, że jakby nie tylko publiczność krzyczy jakby do Pawła, tylko też jakby w naszym kierunku. Zdarza się, że też nas też poza sceną zaczepiają, że chcą zdjęcia, jakby podobają im się stroje, makijaże, że my też występujemy z gadżetami, na początku z flagami. Zdarzają się też wpadki, jeśli chodzi o te flagi, więc jakby jesteśmy pozytywnie odbierane. Też osoby, które jakby organizują to, organizatorzy też często po występach na przykład potrafią podejść i nas pochwalić, powiedzieć, że wow, dziewczyny, świetna robota, że super zatańczyłyście, że dałyście czadu, więc myślę, że to tak by, to też jakby my jesteśmy takim dodatkiem do jakby jego występu, ale też jakby staramy się, żeby to też było show, ale nie zakrywać jakby muzyki, tylko być właśnie taką jednością współpracującą właśnie z Pawłem.
0: Ale bez was ten występ możliwe, że nie byłby taki sam jak...
4: Paweł to i tak ma super głos, śpiewa po prostu i to też jest fajne, że jakby bardzo też go podziwiam za to, że jakby nie śpiewa z playbacku. On wszystko śpiewa sam, swoim własnym głosem, bo zdecydowanie ma cudowny jakby talent i też dużo pracy włożył w swój głos i jakby staramy się też właśnie wchodzić w to, że jeżeli on jest taki profesjonalny i dobrze jakby śpiewa i tak dalej, no to też my chcemy jakby też wystąpić tak, że my jesteśmy też profesjonalne i też super jakby tańczymy i że wszystko jest równiutko i tak dalej.
0: Właśnie, rozmawiamy głównie o tańcu, chociaż teraz poniekąd o tą taką pedagogiczną działalność zahaczę, może nie specjalną, ale mimo wszystko, czy każdy może zostać tancerzem? Czy ty...
4: Oczywiście,
0: tobie się też
4: tak.
0: Zdarza uczyć innych tańczyć? Zdarza, to jest też... Twoja, no jesteś instruktorką też tańca. No właśnie,
4: tak.
0: Czy każdy może tańczyć? To?
4: Myślę, że tak. Czyli wiadomo, że jakby z wieku tego dziecięcego jest troszeczkę łatwiej, bo jakby nasze ciało jest bardziej do rozciągania, mobilne, jakby więcej też rzeczy możemy nauczyć. Ale tutaj też powiem właśnie takiego newsa, że mam tutaj pana, który ma 50 lat i przychodzi do mnie na indywidualne zajęcia, który totalnie na początku nie miał poczucia rytmu w ogóle, ale jakby z miesiąca na miesiąc jest coraz lepiej. ewidentnie widzę, że jakby jest poprawa i złapał rytm i on jakby uwielbia też przychodzić. Jakby w ogóle zauważam, że on zakochał się trochę w tym tańcu. Mm-hmm. Jak mu coś nie wychodzi, to też przeżywa, że coś mu nie wyszło. Więc uważam, że jakby każdy ma prawo nauczyć się tańczyć, jeśli ma ochotę i jeśli chce. Wiadomo, że też są talenty. To mm-hmm. też jest tak, jakby widzę na przykład w dzieciach, jak miałam grupy taneczne, że widziałam jakby osobę, która jakby swoją ciężką pracą do czegoś doszła, no ale też widziałam jakby osoby, które jakby mają ten talent i im to po prostu łatwiej przychodzi.
1: Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz, wszystko co potrzebne do druku i oprawy.
1: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55, nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
5: Radio Sarajew. Jeszcze więcej muzyki.
6: Autopromocja.
5: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
8: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
6: Autopromocja.
9: Reklama.
8: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
5: Moja i Twoja muzyka.
8: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
10: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
9: Reklama.

0: sochaczewianka występująca na co dzień z Chadomenem. Jest gościem audycji Zajarani. Wracamy do naszej rozmowy.
1: Zajarani. Program o ludziach, których jara muzyka, sport, sztuka, nietypowe hobby. W każdy czwartek po 18 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
4: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
0: A jak wygląda kwestia tej pewności siebie w tańcu? Bo no, domyślam się, że tak jak ze wszystkim trochę nabywa się w trakcie tej praktyki. Opowiedziałeś trochę o tym stresie, o dwóch pierwszych występach, że one były takie na maksa stresujące dla ciebie. Czy tej pewności siebie da się nauczyć i no właśnie, kiedy ten stres, jak sobie z nim radzić na scenie?
5: Myślę, że się da, bo ja na przykład na początku byłam bardzo niepewna tego, co robię. Jakby to z rokiem na rok coraz bardziej przychodziło. Jeśli chodzi o grupy na przykład, bo najczęściej jak ja występowałam, ja w ogóle to jest lepsze, bo ja trenowałam od małego hip-hop. I jakby ja tańczyłam z grupą, które potrafiło być 20 osób, 15 osób. I jakby to było troszeczkę łatwiejsze. Ale jak zaczęłam jakby uczęszczać na te zajęcia, widziałam jakby, jak dziewczyny moje się zachowują, które już dłużej współpracują tutaj z Chadomenem. Jakby też podłapywałam troszeczkę, jak zachowywać się, co robić na backstage, żeby jakby ten stres zszedł. Więc jak zobaczyłam, że pamiętam właśnie pierwsze moje wyjście, to miałam z tyłu głowy, że pomylę kroki na pewno, albo pójdę w nie w tą stronę, coś zrobię nie tak. I jakby zauważyłam, że ci ludzie tak naprawdę nie znają tego, nie znają choreografii, nie znają kroków. I jeżeli nawet ja się pomylę, to poza tymi moimi dziewczynami, nawet Paweł nie zna naszych układów, więc jakby poza naszymi dziewczynami, które są bardzo też wspierające, nikt tego nie zna. I jakby zdarzyło się, że się pomyliłam, nikt nie zauważył i publika i tak szalała i śpiewała, to stwierdziłam, że kurczę, że jednak ten stres jakby nie jest aż tak potrzebny. Więc akurat to jest tak super i myślę, że też już tyle razy, jak człowiek występuje, to też jakby ten stres jest po prostu coraz mniejszy i ta pewność siebie już też zwiększa. No i też nie powiem, że nasze stroje jakby też dużo dają jako kobiecie, bo my jakby szykujemy się przed...
0: Właśnie miałem cię o to zapytać, ile trwa przygotowanie takiego scenicznego looku przed koncertem?
5: Zależy, ile mamy czasu. Okay. Zdarza się tak, że musimy się malować jakby w busie, bo widzimy, że jest mało czasu, no to wtedy malujemy się w busie. Czasami jest więcej czasu jakby na backstage'ach, to wtedy malujemy się na backstage'ach. Każda robi to swoje jakby indywidualnie, bo jakby znamy swoje twarze i wiemy, jak mamy ten make-up sobie malować. Fryzury jakby, no najczęściej tańczymy w rozpuszczonych włosach, więc jakby też każda sobie może zrobić jak chce, czy to proste, kręcone, jak woli, jak się dobrze czuje. A jeśli chodzi o stroje, jakby nasza instruktorka jest odpowiedzialna za te stroje i najczęściej to jest tak, że maczuje się po prostu z Pawłem. Jeżeli Paweł na przykład jest czerwony, no to my jesteśmy na przykład czarne. Żeby właśnie był ten kontrast troszeczkę. Tak, żeby nie było jakby cały czas tej samej koloryzacji, więc u nas stroje są przeróżne. Mamy też dostosowane też do pogody, jak jest na przykład zimny, no to wtedy na długi rękaw, jak jest troszeczkę cieplej, no to na przykład na ramionczka. Są też i sukienki, więc jakby to, że ja założę na przykład taki strój i zrobię sobie ten mocniejszy make-up, to też jakby jako kobiecie daje troszeczkę pewności siebie. No i też tańczymy w wysokich butach.
0: No właśnie.
5: Tak, to też jest... mamy też wysokie buty, to nie są płaskie, tylko na obcasie.
0: To jest trudniej, na pewno jest trudniej.
5: Tak, zdecydowanie jest bardziej trudniej jakby sylwetkę utrzymać, bo jednak jak my tańczymy, to musimy mieć proste kolana, prostą sylwetkę, być wyprostowanym. Więc jakby uważam, że w ogóle taniec na szpilkach czy na obcasie jest jednym z najtrudniejszych styli tanecznych. Taka ciekawostka.
0: Tak, to tak, właśnie. Tak, to przy okazji taką ciekawostkę zdradzasz. A propos tego tańca jeszcze, bo mam wrażenie, że zwłaszcza nasza młodzież jest coraz bardziej roztańczona, a to ze względu na TikToki, Instagramy i różnego rodzaju trendy taneczne. Jak ty do tego podchodzisz? Lubisz? Niektóre ci się podobają, inne mniej? Jak tak to widzisz?
5: To zależy jakie. No nie powiem, że nie, też mam TikToka. Jakby też staram się być na tym czasie i jak jeszcze właśnie byłam tą instruktorką tańca i prowadziłam zajęcia, to też jakbym chciała być na bieżąco, co lubią dzieci, żeby po prostu miały ochotę to się uczyć tańczyć. Zależy jakby jaki to jest viral i jaki to jest też TikTok. Są TikToki jakby, które mi się nie podobają, bo na przykład to sama gestykulacja rąk, to uważam, że to nie jest choreografia, ale jeżeli na przykład tak jak teraz była nowa piosenka Shakiry, piosenka Die Die, która była właśnie otwarciem mundialu i choreografia, która jakby ona tańczyła na scenie i w teledysku, stworzyła taki viral, że jakby każde dziecko widziałam, że uczyło się. I nawet pamiętam, że weszłam do przedszkola właśnie do siebie i dziewczynka na pikniku zaczęła to tańczyć. Ja mówię, skądś to znam? I dopiero zjażyłam, że to jest właśnie jakby jej choreografia. Więc jeśli chodzi o takie na przykład wirale i takie układy taneczne, no to uważam, że to jest super. To jest naprawdę coś pozytywnego i fajnego. No i też jakby widzę, że dzieci dzięki TikTokowi jakby więcej chcą się ruszać i chcą jakby też uczestniczyć na tych zajęciach tanecznych, bo chcą się nauczyć, tak jak poprzedniej wcześniej była moda na ten K-pop. Mm-hmm. I to są piosenki właśnie typowo handtricksowe z tej bajki, właśnie jakieś tam zespoły, które jakby tańczą właśnie, to jest też połączenie tego komercjalu, jakby stylu tanecznego, jakby którego my występujemy i nawet właśnie są, teraz widziałam zajęcia, które są zrobione właśnie pod K-pop i pod TikTok.
0: Mm-hmm. No właśnie, tak. Czyli teraz K-pop jest takim trendem, byś powiedziała,
5: jest,
0: takim najbardziej aktualnym.
5: Tak, myślę, że tak. Jeśli chodzi o dzieci, to tak.
0: Właśnie, o dzieci, o tych najmłodszych.
5: Tak, tak, tak.
0: Zadam ci właśnie to pytanie a propos twoich planów, czy marzeń takich tanecznych, czy masz jakieś takie plany, ewentualnie marzenia, jak widzisz swoją przyszłość? Rozumiem, że z Chadomanem się nie rozstajesz na ten moment.
5: Nie rozstaję się, jakby współpraca dalej trwa, no chyba, że on się rozmyśli, ale wątpię, myślę, jasne, że nie.
0: Jakby... Jakie masz marzenia związane z...
5: Ogólnie taniec też jakby nie jest jedyną moją pasją. Jakby też śpiewanie i tworzenie muzyki, bo też piszę jakby sama też piosenki swoje. I jakby właśnie takie chyba moje największe marzenie to jest jakby to wszystko połączyć. Czyli jakby, że ja bym mogła śpiewać i tańczyć jednocześnie na scenie. No fajnie byłoby jakby też jakby był jakiś team. Więc jakby chciałam to połączyć, że jakby też jakby tańczę z Chadomanem, ale też jakby
0: Czyli o tej karierze solowej też marzysz.
5: Tak, też o karierze solowej też bym chciała jakby spróbować swoich sił i że może się uda. Zobaczymy, kto wie.
0: A jaki gazonek czy tam styl muzyczny ci się tak marzy najbardziej? Takie popowe rzeczy, czy bardziej
5: Myślę,
0: taneczne?
5: Myślę, że bardziej właśnie jakieś takie taneczne. Ja to w ogóle się śmiałam, że chciałam połączyć disco polo z techno.
0: Okay.
5: Żeby to było takie bardzo jakby... Ludzie, jak przychodzą na koncerty, to jakby chcę, żeby oni zapominali o pracy, o rodzinie, jakichś problemach i chcę, żeby oni jakby byli tu i teraz i się pobawili, odpoczęli psychicznie i chciałabym też taką właśnie muzykę tworzyć, która będzie po prostu zachęcała ich do tego śpiewania, ruszania się, no tak jak właśnie to robi Paweł.
0: To tego w takim razie życzymy i jak będziesz miała jakieś utwory czy też coś, to zapraszamy do radia. Myślę, że jeszcze będzie też czas, żeby porozmawiać właśnie o tym śpiewie, o twojej kolejnej pasji. Ale wracając jeszcze do tańca, a propos przyszłości, no to już w najbliższym czasie wielkie pożegnanie lata w Iłowie. Jakie masz odczucia, jakie masz nastawienie co do tego wydarzenia?
5: Myślę, że to fajne jest wydarzenie, dlatego, że w ogóle to będą urodziny Disco Polo TV, Disco TV, jakoś
0: Polo
5: tak.
0: TV.
5: Polo TV, właśnie, tak zawsze zapominam, jak się ten kanał nazywa. Polo TV, gdzie to będzie nagrywane, więc jakby też będzie dużo kamer. Będzie też bardzo dużo osób i wokalistów, artystów. Jakby my mamy wyznaczoną godzinę i ilość piosenek, jakby na którą my występujemy. Właśnie fajne są takie spotkania, dlatego, że jakby mamy szansę też porozmawiać z innymi artystami, jakby też jakby ich poglądy, sprawdzić właśnie ich poczucie humoru, jak oni, więc to też jest fajne, że my możemy między sobą po prostu porozmawiać.
0: Mhm. Czyli tutaj też to nastawienie na taką wymianę doświadczeń po prostu
5: tak,
0: w ramach
5: tak,
0: tej branży.
5: Tak, tak, to jest właśnie też fajne, że jakby my mamy też styczność jakby z innymi artystami, że możemy jakby z nimi też porozmawiać i mieć tą szansę też zapoznanie się, jak się też ich ta kariera zaczęła, jakie piosenki, kiedy ćwiczą i tak dalej, więc jakby my też fajnie, że oni też jakby wchodzą z nami jako tancerki w całą tą interakcję.
0: Znajomi będą? Rodzina z racji
5: Myślę,
0: blisko
5: że tak,
0: Sochaczewa?
5: Tak, blisko Sochaczewa, że na pewno ktoś tam się pojawi i będzie się bawił razem z całym Iłowem.
0: Takiej zabawy życzymy. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
5: Dziękuję bardzo.
0: Karolina Słojewska, tancerka, pedagog specjalny, również osoba zajmująca się oprawą ślubów, wokalistka, w przyszłości może piosenkarka, była gościem Radia Sochaczew. Bardzo dziękuję.
5: Bardzo dziękuję bardzo.
1: Był to program Zajarani, bo pasja to energia, motywacja i sposób na siebie.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz, wszystko co potrzebne do druku i oprawy.
4: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55, nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
6: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama. Moja i twoja muzyka.
1: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
2: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
4: W Radiu Sochaczew jest punktualnie 19.
5: Dolny Śląsk i Wielkopolska wskazywane dla ewentualnych stałych baz USA. NBP studzi nadzieję kredytobiorców. Obniżek stóp nie będzie. Może być za to przełom w rolnictwie. Polscy wynalazcy opatentowali zdrowszy zamiennik dla pestycydów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trwa wizyta amerykańskiej delegacji w Polsce w celu potencjalnego ustalenia lokalizacji baz wojskowych. Mieliby tam przebywać żołnierze z USA, których zgodnie z deklaracją Pita Hegseta przyśle Waszyngton. Współpraca militarna z Polską jest dla Stanów Zjednoczonych opłacalna, mówi wiceminister obrony Paweł Zalewski.
6: Ameryka ma w Polsce interesy, które przekraczają obecną polityczną koniunkturę, a to są interesy stałe. One są związane z
7: tym, że kupujemy dużo sprzętu od Amerykanów.
6: To jest na pewno bardzo duży argument i muszę powiedzieć, że w rozmowach z politykami amerykańskimi on odgrywa olbrzymią rolę, zwłaszcza z kongresmenami, w których Stanach znajdują się firmy, z których kupujemy sprzęt amerykański i w związku z tym oni doskonale rozumieją, że przyczyniamy się do tego, że w tych Stanach jest praca.
5: Jeśli stałe amerykańskie bazy wojskowe powstaną, najbardziej prawdopodobnym miejscem jest Dolny Śląsk albo Wielkopolska. Będzie zastępcza komunikacja autobusowa. PKP Intercity przygotowuje się na jutrzejszy protest kolejarzy. Pociągi będą zwalniać na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Nie będzie odwoływania pociągów, ale mogą być duże opóźnienia. Intercity oferuje bezpłatny zwrot biletów w przypadku rezygnacji. A protest ma związek z wczorajszą katastrofą kolejową na Mazowszu. Maszyniści domagają się poprawy bezpieczeństwa. Te utrudnienia według ostatnich deklaracji mają potrwać do południa. Kredytobiorcy nie mają większych szans na ulgę w ratach. Do końca

0: wewnętrzne się zmieniły. Ja osobiście byłem większym optymistą, jeśli chodzi o ten rok. Powiedziałbym tak, no nie zanosi się prędko na jakieś zmiany stóp procentowych.
1: Bardziej niż obniżek można spodziewać się podniesienia stóp procentowych. Z powodu inflacji stopy, czyli raty kredytów, podniósł właśnie Europejski Bank Centralny. Wszystko, co sprowadzi na nas ryzyko droższej energii, zostanie przez nas zablokowane, oświadczył dziś premier Donald Tusk. Jest w Bratysławie na spotkaniu z przywódcami Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Tusk podkreślił, że Grupa Wyszehradzka nie pozwoli na żadne zmiany i propozycje, które mogłyby pogorszyć sytuację w obszarze energetyki. Przed pogorszeniem zdrowia ostrzega sanepid. Wydał ostrzeżenie przed jedną partią wędzonego sera o nazwie gałka wędzona. W tej partii możliwe są bakterie mogące prowadzić do tzw. listeriozy. Produkt gałka wędzona z terminem do spożycia 30 września. Szczegóły na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Polscy naukowcy opracowali sposób na ochronę pomidorów i kapusty bez użycia chemicznych pestycydów. Badacze z Gdańska i Wrocławia zdobyli patent na preparat wykorzystujący tzw. zimną plazmę. Skutecznie niszczy groźne bakterie atakujące uprawy, a nowa metoda ma być bezpieczna dla środowiska i nie pozostawia toksycznych pozostałości. Wynalazek może pomóc rolnikom ograniczyć straty, które dziś potrafią zniszczyć całe plantacje.
2: Moja i twoja muzyka. W Radiu Słuchacze. Enej, skrzydetle ręce, na początek 19. Za chwilę Karol G z Bruno Marsem i ich romantyczny Steel. Za moment Kwiat Jaboni, Sabrina Carpenter też się pojawi. A oprócz tego tematy z Słuchaczewa i okolic, te najbardziej aktualne, te najbardziej lokalne. Oskar Tomczyk, witajcie ponownie.

0: 16 minut po 19, to radio słuchacze w Moja i Twoja Muzyka. Słuchajcie, jeśli jesień, no to grzyby, prawda? No oczywiście, że tak kojarzą nam się z tą porą roku. Pytanie jest następujące, bo oczywiście o grzybach można mówić i mówić, ale mam wrażenie, że co jakiś czas pojawia się temat trochę kontrowersyjny. Czy grzyby należy myć, czy nie należy ich myć? O to zapytaliśmy naszego eksperta, czyli Katarzynę Siekierską z Selawi.
1: To nie jest oczywista odpowiedź, bo rzeczywiście dużo osób też mówi, że nie myjemy grzybów. No niestety nie do końca. Generalnie można. To zależy też, jak sobie oczyścimy. Możemy sobie je oczyścić bardzo dokładnie pędzelkiem, a najlepiej mieć ze sobą nożyk w lesie i sobie przygotować. My je musimy oczyścić, musimy mieć czyste grzyby, ale przede wszystkim jest to, że nie możemy ich włożyć do wody, niezależnie od tego, co z nich będziemy robili. No bo jeżeli nawet chcemy je włożyć do słoiczków, nie chcemy ich myć pod wodą, to jeżeli one są bardzo upiaszczone, no to jakby no musimy w jakiś sposób znaleźć na to, żeby je wyczyścić. Najlepiej najpierw je oczyścić szczoteczką, pędzelkiem, na przykład wilgotnym ręcznikiem, ale też często taki wilgotny papierowy ręcznik sobie biorę, żeby ładnie z tego kapelusza zetrzeć ziemię, piasek, krótko opłukać, osuszyć i wtedy...
0: Także jak słyszycie, sposoby są. Proszę korzystać. Radio
2: Sochaczew. Reklama. Jolanta Gonta, starosta sochaczewski, Damian Jaworski, wójt gminy Rybno oraz parafia pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Rybnie zapraszają na dożynki powiatu sochaczewskiego. Już 13 września spotkajmy się w Rybnie i Matyldowie. O 12 uroczysta msza święta w kościele w Rybnie, a od 14 na placu dożynkowym w Matyldowie oficjalne otwarcie i tradycyjny ceremoniał dożynkowy. W programie trzeci powiatowy konkurs na najlepszy swojski smalec, koncert Big Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie, występ zespołu pieśni i tańca Sochacze, prezentacja uczniów szkoły w Rybnie oraz zespołów Echo Pokoleń i Apasjonata. Wieczorem na scenie gwiazdy MIG oraz piękni młodzi Magdalena Narożna. Widzimy się 13 września na dożynkach powiatu sochaczewskiego.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
9: W niedzielę 13 września widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz piękni i młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14 bądźcie z nami w Matyldowie.
10: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
11: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
12: Moja i Twoja muzyka.
13: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
14: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
15: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
12: Reklama.

0: Moja i twoja muzyka w radiu, słuchaczy, to sprawdzone, pozytywne numery, ale także te nowości, te jeszcze świeżutkie, te dopiero co wyprodukowane, dopiero co dystrybuowane, a my już je dla was gramy. No i teraz przed nami nowości od Robina Schulza i Watermata, którzy wspólnie wydali taneczny utwór pod tytułem Take It Slow Bullet. No i z tego, co podaje internet, jest to kawałek o mocnym basie i głębokim letnim klimacie. No, także to będziecie mogli usłyszeć już teraz w tej najnowszej produkcji. No a Robin Schulz to jest oczywiście producent i DJ, którego nie trzeba przedstawiać. Mam wrażenie, że czego by się nie tknął, to zrobi z tego złoto. Jak będzie tym razem? Sprawdzamy.
1: To jest nowość w Radiu Socherzew.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Moja i twoja muzyka.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.

0: Radiosłuchacze, zbliża się 20, wtedy także u nas najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, ale a propos tych bardziej lokalnych, to na przykład w sprawie basenów. Pytanie jest następujące, jakie prace aktualnie na basenie napływalni Orka w Sochaczewie trwają?
1: Pierwszy raz od rozpoczęcia funkcjonowania pływalni wymieniamy filtry odpowiadające za wodę w basenie rekreacyjnym. Jest to olbrzymia dla nas inwestycja i dla mieszkańców myślę, że również będzie ona korzystna. Filtry są ogromne, tak jak widać na zdjęciach, które zostały zamieszczone przez miasto Sochaczew. Filtry przyjechały pocięte. Przyjeżdżają pracownicy ze Słowenii, którzy będą te filtry na podbaseniu kleić, będą je montować, ponieważ nie można było naszym otworem drzwiowym ich tam wprowadzić. Następnie nastąpi podłączenie i mam nadzieję udany rozruch dla tych filtrów rekreacyjnych. Oprócz tego czekamy jeszcze na montaż 3 nagrzewnic, które są odpowiedzialne za wentylację powietrza na niece basenowej. Poprawiamy stan obiektu, to są prace najgrubsze, że tak powiem. Dodatkowo jeszcze oczywiście spuszczana jest woda z niecek basenowych, z jacuzzi, z wannien jacuzzi. Naprawa oświetlenia podwodnego, uzupełnianie złoża w basenie sportowym. Fugujemy również nieckę basenową w tym sezonie, ponieważ jest na to dłuższy czas, aby też ona dostała takiej świeżości, jeżeli chodzi o podłogę. Mamy przeróżne przeglądy i naprawy ozonatorów, wymiany pasków klinowych, filtrów w przeróżnych komorach, przeglądy sprzętu komputerowego. Także ta przerwa technologiczna jest bardzo dla nas ważna i bardzo istotna, aby później kolejny rok spokojnie funkcjonować.
0: Mówiła dyrektor Mosiru Izabela Wojdyno, tak więc do końca września jeszcze przerwa od pływalni Orka w Sochaczewie. A gdy tylko powróci, to najszybciej was o tym poinformujemy. Do 20 jeszcze Kuba i Katy Perry.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: W niedzielę, 13 września, widzimy się w Matyldowie. Radio Sochaczew będzie z Wami podczas dożynek powiatu sochaczewskiego. Rozmowy z organizatorami, ciekawymi gośćmi, dożynkowe ciekawostki i relacje prosto z centrum wydarzeń. A będzie się działo! Tradycyjny ceremoniał dożynkowy, konkurs na najlepszy swojski smalec, występy lokalnych artystów, a wieczorem koncerty MIG oraz Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. 13 września od 14:00 bądźcie z nami w Matyldowie.
5: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
3: Sponsorem studia jest Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
1: Moja i Twoja muzyka.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.
7: Tu Radio Sochaczew, jest 20.
8: Ksiądz skazany na 14 lat. Kuria zapowiada współpracę z prokuraturą. Prezydent Ukrainy apeluje o pomoc. Brakuje rakiet do obrony przed Rosją. Powiemy też o wyjątkowo słabych zbiorach ziemniaków w Europie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Diecezja Sosnowiecka przeprasza za krzywdy wyrządzone przez księży. Wczoraj ksiądz tej diecezji został skazany na 14 lat więzienia za pedofilię. Nie on pierwszy, bo sprawa dotyczy 23 lokalnych księży. Biskup apeluje do pokrzywdzonych, by ujawniali przestępstwa. Kuria wypłaca również zadośćuczynienia, mówi rzeczniczka diecezji Dominika Bem.
9: Kilkakrotnie zapraszaliśmy też osoby skrzywdzone do kurii, żeby usłyszeć, czego potrzebują.
8: Kuria zapewnia, że na bieżąco współpracuje z prokuraturą, przekazuje jej informacje i udostępnia archiwa potrzebne do prowadzonych śledztw. Prezydent Ukrainy przybył do Kanady z kolejną misją pozyskania broni dla Kijowa. Wołodymyr Zełenski liczy na wsparcie w obawie przed kolejnymi zmasowanymi atakami ze strony Rosji i trudną nadchodzącą zimą. Braki w ukraińskim arsenale są bardzo poważne. Cezary Jaszczyk.
10: Jak donosi The Economist, Ukraina praktycznie nie ma już rakiet do myśliwców F-16. Maszyny są wykorzystywane m.in. do strącania rosyjskich dronów bojowych. Braki dotyczą też pocisków do amerykańskich systemów Patriot. Stąd nadzieje na uzyskanie wsparcia ze strony Ottawy. Zełenski dopiero co poruszał ten temat w Norwegii i na Islandii. Dodatkowe pieniądze na pomoc znalazły też m.in. Niemcy, Wielka Brytania i Polska. Zełenski wciąż zabiega o istotne wsparcie z Waszyngtonu. Potrzebujemy od Amerykanów pakietów obejmujących pociski balistyczne. Liczę na spotkanie z prezydentem Trumpem w tym miesiącu, by poruszyć te kwestie. I daj Boże, przyniesie to rezultat. Na razie oficjalnych zapowiedzi co do spotkania brak.
8: To może być największy od lat kryzys.

0: Dwa, trzy, niech będą cztery ziemniaczki. Są mniejsze, w zeszłym roku to było około 10 spod jednego krzaka.
1: Według ekspertów przez to już w następnym roku ceny ziemniaków i produktów ziemniaczanych mogą nie tylko być wyższe, ale też może po prostu brakować ziemniaków na rynku. Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego pracują nad betonem, który będzie potrafić magazynować ciepło niczym akumulator energii. Do jego produkcji chcą wykorzystać odpady z baterii, przemysłu biopaliw i górnictwa. Nowy materiał miałby pomagać utrzymywać stałą temperaturę w budynkach i ograniczać koszty ogrzewania oraz klimatyzacji. Projekt może też pomóc zagospodarować trudne do przetworzenia odpady i zmniejszyć ich wpływ na środowisko. Dziś już trzeci dzień pierwszej kolejki Ligi Mistrzów i kolejne mecze. Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem zagra na Old Trafford z Manchesterem United. Polski mecz szykuje się też w Pradze. Slavia podejmie Lens. Zawodnikami mistrza Czech są Oskar Kubiak i Wiktor Nowak, a w barwach francuskiej drużyny gra Michał Skóraś.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
5: Informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Od pewnego zwycięstwa 3-0 zaczęła Mistrzostwa Europy reprezentacja polskich siatkarzy. Obrońcy tytułu w pierwszym meczu rozbili Portugalczyków w setach do 12, 18 i 20. Jak mówił rozgrywający Marcin Komenda, mimo że Portugalia to niżej notowany rywal, to drużyna podeszła do tego spotkania ze sporym respektem.
6: To są takie mecze zagadkowe troszkę, bo jednak mecz otwarcia. Nie wiemy, czego się do końca spodziewać po przeciwniku. My wiemy, czego się można spodziewać po sobie, natomiast no zawsze ta nerwowość może się wkraść w szeregi drużyn, które grają pierwszy mecz.
5: Nerwowości tym razem nie było, a Polacy spokojnie mogą przygotowywać się do kolejnego spotkania. W sobotę zmierzą się z Izraelem. Piłkarscy kibice czekają na dokończenie pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. Dziś na boisku możemy zobaczyć także kilku Polaków. Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem zagra na Old Trafford z Manchesterem United. Polski mecz szykuje się w Pradze. Tam Slavia podejmie Lens. Zawodnikami mistrza Czech są Oskar Kubiak i Wiktor Nowak, a w barwach francuskiej drużyny gra Michał Skóraś. Za oceanem za to magia wielkich nazwisk wciąż działa. Aż 63 tysiące kibiców przyszło na stadion w Chicago, by zobaczyć pojedynek Roberta Lewandowskiego z Leo Messim. Więcej Michał Waszkiewicz.
7: Na słynnym Soldier Field w Chicago na meczu piłki nożnej jeszcze nigdy nie było tylu kibiców. Po to właśnie MLS ściąga wielkie gwiazdy, nawet jeśli tak jak Robert Lewandowski czy Leo Messi są one już bardzo blisko sportowej emerytury. Sam mecz był niezły. Lewandowski już w 10 minucie ładnym wolejem wpakował piłkę do siatki. Messi dwoił się i troił, ale gola nie strzelił. A mecz zakończył się remisem 1-1. Kapitana naszej kadry tradycyjnie już przyszła obejrzeć chicagowska Polonia.
8: Fantastyczna gra Lewandowskiego, ale potrzeba byłoby troszkę bardziej ofensywnej gry ze strony Chicago Fire.
9: Bardzo fajne wrażenie zobaczyć w ogóle Lewandowskiego.
7: Lewandowski ma już na koncie 6 goli w MLS. O koronę króla strzelców nie powalczy, bo przyszedł do Chicago w trakcie sezonu. Liderem klasyfikacji jest Messi z 18 golami.
5: I tą relacją Michała Waszkiewicza kończymy informacje sportowe.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
10: Nie kończy się najlepsza muzyka na 94,9 FM, moja i twoja, i wasza muzyka. Landber, Ostatni Most, za chwilę Temper City, Michał Szczygieł czy Yves V. W Radiu Sochaczew, Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Już za chwilkę, już za momencik w Radiu Słuchacze w przypomnienie rozmowę z naszymi dzisiejszymi gośćmi dnia. Będzie z nami Beata Fargińska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie. Będzie Katarzyna Fiedler z Zespołu do Spraw Nauki i Monitoringu Przyrody w Kampinoskim Parku Narodowym, a także Magdalena Kamińska, czyli Rzecznik Prasowy KPN-u. A w rozmowie o wspólnym grzybowym projekcie. Tak jest, bo taki projekt sochaczewski Sanepid i KPN realizował będzie. Jakie są jego założenia? O tym już za moment na 94 i 9 FM.
1: Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
5: To jest powtórka audycji.
6: A dzisiaj w naszym studiu jest pani Beata Fergińska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Jest z nami również pani Katarzyna Fiedler z Zespołu do Spraw Nauki i Monitoringu Przyrody w Kampinoskim Parku Narodowym. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: A także pani Magdalena Kamińska, Rzecznik Prasowy KPN-u. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Już jakiś czas temu Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sochaczewie podpisała porozumienie z Kampinoskim Parkiem Narodowym. Jaki dokładnie przyświeca temu cel, pani Beato?
7: Jest mi niezmiernie miło powiedzieć, że nasze zaproszenie do współpracy przyjął Kampinoski Park Narodowy na czele z panią dyrektor tego parku. A celem naszym jest zorganizowanie wystawy grzybów pierwszego tego typu wydarzenia na terenie powiatu sochaczewskiego.
6: Ale z tego co wiem, to nie będzie to taka współpraca jednorazowa, tylko będzie miała charakter długofalowy.
7: Tak, oczywiście. Zamierzamy współpracować przez wiele, wiele lat. Chcemy organizować wystawę na rzecz mieszkańców powiatu sochaczewskiego oraz innych instytucji, które zaproszą nas również do współpracy.
6: Czyli z jednej strony, chodzi o grzyby oczywiście, czyli z jednej strony mamy kwestię bezpieczeństwa, tak, żeby unikać tych zatruć, natomiast z drugiej strony jest też no po prostu taka promocja zdrowego stylu życia, tak pani Katarzyno?
8: Tak, dokładnie tak. Chcemy opowiedzieć o tym cudownym królestwie grzybów. Jak jest ciekawy, ile gatunków, jak wyglądają, jak nam służą lub nie służą. I o tym właśnie chcielibyśmy bardzo, bardzo mocno opowiedzieć wszystkim, dzieciom, dorosłym.
6: Pani Beato, pani już zapowiadała troszeczkę wcześniej tą wystawę. Teraz znamy więcej szczegółów, co możemy o niej powiedzieć.
7: Szanowni Państwo, chcę Państwa serdecznie zaprosić na pierwszą edycję wystawy grzybów, która odbędzie się w patio Kramic Miejskich w Sochaczewie. Rozpoczęcie planujemy na dzień 29 września o godzinie 12 i wystawa będzie trwała aż do 2 października, każdego dnia w godzinach od 9 do 18.
6: Kto może przybyć na tę wystawę?
7: Na wystawę w godzinach przedpołudniowych będziemy zapraszali uczniów szkół z terenu powiatu sochaczewskiego. Przygotowujemy taki specjalny harmonogram zajęć edukacyjnych, które poprowadzi nasza wspaniała edukatorka pani Katarzyna Fiedler. a następnie wystawa po godzinie 14:15 będzie udostępniana dla osób dorosłych, rodzin, znajomych, czy klubów seniora, czy innych organizacji, które zechcą do nas dołączyć. Pragnę podkreślić, że w tej drugiej części, również edukacyjnej, nasi pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przygotowali dla Państwa również atrakcje w postaci wykładów, które będą prezentowane o godzinie 16:30 i o godzinie 17:00 oraz zapraszamy do zwiedzania wystawy wszystkich mieszkańców.
6: Pani Magdaleno, dlaczego tak ważna jest promocja tego zdrowego, właściwego zbierania grzybów?
10: W kontekście Kampinoskiego Parku Narodowego edukacja jest bardzo ważna, dlatego że tak jak powiedziała moja koleżanka Kasia, pani inspektor, tutaj wiadomo, wystawa ma walor edukacyjny. Mówimy o tym, które grzyby można zbierać, których nie. Natomiast w Kampinoskim Parku Narodowym grzybów zbierać nie można w ogóle. Jest to park narodowy, a więc najwyższa forma ochrony przyrody w Polsce. Taką formą ochrony przyrody objętych jest objęte są 23 miejsca w Polsce, 23 parki narodowe mamy. Jest to raptem 1% powierzchni Polski, takich najcenniejszych miejsc. No i tak jak mówię, no grzybów tutaj nie zbieramy, nie wolno tego robić. Szanujemy to, co w parku rośnie. Jest to ekosystem bardzo cenny, bardzo ważny. I o tym też będziemy w trakcie tej wystawy mówić.
6: A często ludzie się zapominają i przybywają na grzybobranie właśnie do KPN-u?
10: No niestety tak, więc też między innymi właśnie ten walor edukacyjny ma tutaj bardzo duże znaczenie. O tym, żeby mówić, że tych grzybów tutaj nie zbieramy, nic z parku nie wynosimy. Niestety tak jest, że spotykamy grzybiarzy. No i tutaj warto też powiedzieć o tym, że za zbieranie grzybów możemy otrzymać mandat, więc nie robimy. Możemy oczywiście grzyby zbierać, fotografując je ze szlaków. Tylko i wyłącznie, bo tak właśnie po parku się poruszamy.
6: Pani Beato, kto wspiera organizację wystawy?
7: Szerokie grono naszych przyjaciół. Wspomnę tu o samorządzie powiatowym, dzięki któremu udało nam się zakupić modele grzybów, wyprodukować materiały edukacyjne i przygotować wystawę w sposób, aby jak najbliżej była natury. I z tego miejsca chcę podkreślić, że w tę wystawę zaangażował się starosta sochaczewski pani Jolanta Gonta, burmistrz miasta Sochaczew Daniel Janiak, wszyscy wójtowie gmin naszych na terenie naszego powiatu sochaczewskiego. To jest bardzo duże przedsięwzięcie. Oczywiście wspaniały Kampinoski Park Narodowy oraz bardzo duży wkład w organizację naszej wystawy ma Nadleśnictwo Radziwiłłów oraz Szkoła Zespół Szkół w Teresinie, który również na potrzeby tej wystawy zakupuje modele grzybów, ponieważ uczestniczy w projekcie, do którego zachęciliśmy go, opowiadając właśnie o możliwości powstania tej wystawy na terenie powiatu sochaczewskiego. Pragnę podkreślić, że w dniu inauguracyjnym również planujemy stoiska edukacyjne, które przygotuje dla nas Kampinoski Park Narodowy oraz Nadleśnictwo Radziwiłłów. A żeby ta impreza miała też taki walor słodki, to zaprosiliśmy do współpracy Koło Gospodyń Wiejskich Kreatywni z Kozłowa Biskupiego, którzy przygotują dla nas słodki poczęstunek.
6: Grzybków nie będzie tym razem.
7: Będą grzybki pieczone.
6: O proszę. Czyli jednak taki grzybowy akcencik będzie. Pani Katarzyno, pani na grzybach zna się chyba jak nikt inny, albo jak niewiele osób, przynajmniej w naszej okolicy, a pewnie i szerzej. Co możemy powiedzieć o modelach grzybów, które już zostały zakupione specjalnie na tę wystawę?
8: No muszę bardzo pochwalić, co wspaniałe i właśnie chciałabym bardzo, bardzo zaprosić mieszkańców, żeby przyszli i zobaczyli, bo grzyby są do siebie niektóre bardzo podobne. Tutaj będzie można zobaczyć, jakie to są różnice. No, chociażby można się też będzie dowiedzieć, że szatan wcale nie jest szatanem. i wiele innych ciekawostek. Naprawdę, naprawdę zapraszam. Nie tylko na tę inaugurację. No, dzieci na pewno się wiele dowiedzą, bo myślę, że wykład będzie ciekawy z prezentacją. I warto czytać i dowiadywać się o tym cudownym królestwie. To jest no, naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. A modele są wspaniałe, trzeba przyznać, i są pięknie przedstawione.
6: Dużo będzie tych modeli?
7: Kilkadziesiąt i te modele rzeczywiście będą całą, robiły robotę, że tak powiem, na naszej wystawie. Pragnę podkreślić, że duży wkład poza samorządem mają również pracownicy powiatowej stacji. To dzięki naszej inicjatywie dzisiaj możemy powiedzieć, że pierwsza tego typu wystawa na terenie powiatu sochaczewskiego się odbędzie.
6: I trzeba jeszcze dodać, że poza wspaniałymi modelami grzybów, sama wystawa również będzie miała niezwykłą oprawę.
10: Tak, tutaj mogę powiedzieć, że każdy, kto przyjdzie w tych dniach odwiedzić i zobaczyć wystawę, będzie mógł się poczuć jak w lesie. Będzie niewątpliwie nie tylko walor wzrokowy, ale też wizualny i też będziemy mogli powąchać, myślę, dlatego że prócz grzybów, prócz tych eksponatów będą też naturalne drzewa, krzewy, więc poczujemy się naprawdę jak w lesie.
6: Skoro też tyle podmiotów bierze udział, angażuje się w organizację tej wystawy, partneruje jej, to też świadczy o tym, że rzeczywiście było to potrzebne, pani Beato.
7: Myślę, że tak, że powiat sochaczewski zasługuje na to, żeby zwrócić uwagę na walor edukacyjny, walor taki estetyczny i żeby ta inicjatywa była kontynuowana przez jeszcze wiele, wiele lat.
6: Jeszcze taką ciekawostkę mamy, którą zdradziła pani Katarzyna przed wejściem do studia. To ile tych grzybów mamy w Polsce?
8: Oj, kilkanaście tysięcy, co najmniej 15 tysięcy, ale tego naprawdę nikt nie wie. Możemy znaleźć atlasy. Ja na przykład mam wspaniały atlas, który zresztą przywiozę ze sobą, w którym jest, uwaga, 1000 gatunków grzybów, które możemy spotkać, już jest jak dużo. Gdybyśmy zaczęli się teraz zastanawiać, ile znamy gatunków, no to proszę teraz, może państwo sobie zaczną wyliczać na palcach, ile znają. 1000 jest dużo, a 15? A w ogóle na świecie mamy ponad 5 milionów, a może jeszcze więcej gatunków.
6: Samych gąsek chyba jest wiele, tak?
8: Gołąbków jest ponad 150 gatunków. Gąski, gołąbki, także... A o różnicach i podobieństwach do grzybów, do tych gatunków, właśnie możemy się dowiedzieć na tej wystawie. Teraz na przykład niedawno były kurki, czyli pieprzniki, a teraz właśnie rosną lisówki pomarańczowe, które są prawie identyczne. Jedne jadalne, drugie nie. A to taka ciekawostka. A o szatanie to zapraszam, bo to też jest ciekawostka.
6: To na zakończenie proszę jeszcze o zachęcenie naszych słuchaczy do wzięcia udziału w tej wystawie.
7: Oczywiście serdecznie państwa zapraszamy. Wystawa będzie piękna, ciekawa. Będzie miała walor zarówno estetyczny, jak i naukowy.
6: I przypomnienie, gdzie i kiedy się odbędzie.
7: Kramnice Miejskie w Sochaczewie. 29 września rozpoczynamy o godzinie 12. Kontynuujemy w kolejne dni, aż do 2 października.
10: O tej wystawie będzie można też oczywiście poczytać w mediach społecznościowych, właśnie między innymi Kampinoskiego Parku Narodowego, także zachęcamy do śledzenia na naszym Facebooku, na naszej stronie internetowej.
7: Informacje o wystawie dostępne będą również na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz na plakatach, które rozmieścimy w naszym mieście.
8: I przypominamy, że do Kąpielowskiego Parku Narodowego na grzyby nie jeździmy.
10: Bo możemy dostać mandat nawet.
6: A jest wiele pięknych miejsc, lasów.
7: Tak, w naszej okolicy jest wiele lasów, a my wiemy, że mieszkańcy naszego powiatu kochają zbierać grzyby i to jest dla nich, po prostu to jest dla nich. I także serdecznie państwa zapraszamy.
6: A ja już dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu była pani Beata Fergińska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie, pani Katarzyna Fidler z Zespołu do Spraw Nauki i Monitoringu Przyrody w Kampinoskim Parku Narodowym oraz pani Magdalena Kamińska, Rzecznik Prasowy KPN-u. Dziękuję pięknie.
10: Dziękujemy. Dziękujemy.
7: Do zobaczenia.
10: Do zobaczenia.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
5: Była to powtórka audycji.

0: Tu Radio Sochacze, słuchajcie, w tym roku narodowe czytanie czytano wspólnie Dziady Adama Mickiewicza. Miasto Sochacze również wzięło udział w tej ogólnopolskiej akcji narodowego czytania. Dzisiaj w Kramnicach Miejskich właśnie nastąpiło takie uroczyste odczytanie. Byli uczniowie sochaczewskich szkół ponadpodstawowych. Fragmenty lektur czytali wicestarosta Anna Pawłowska, zastępca burmistrza Kamila Gołoszewska-Kotlarz, dyrektor Muzeum Radosław Jarosiński, dyrektor SP1 Katarzyna Orzelska, wicedyrektor SP nr 1 Małgorzata Adamczyk, dyrektor biblioteki Barbara Bronicz, Maciej Kornacki, Hanna Jażdżyk, Agnieszka Wolińska, Magdalena Dotkiewicz, Urszula Wrzesińska, Justyna Kwiatkowska-Kornatko, Ewelina Pacholczyk, Małgorzata Kiełbasa, Amelia Karpińska i Paweł Czapigo. Jak było? O tym przeczytacie szerzej także na tusochaczew.pl. Wchodźcie i sprawdzajcie, a my wszystkim tym, którzy wzięli udział w tegorocznej edycji Narodowego Czytania, gratulujemy.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

0: Jeszcze więcej muzyki.
1: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.